0: Autopromocja.
1: Mysz Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Wiecie, że do różnych osób możemy się zwracać w różny sposób, prawda? Wiecie to? Kto wie? Aha, niektórzy z was wiedzą, a inni nie. No to wyjaśnijmy, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że chcemy kogoś o coś zapytać albo poprosić. Na przykład, żeby ten ktoś nam powiedział, która godzina. Jak się zwrócimy do koleżanki albo kolegi, albo do siostry lub brata? No, możemy powiedzieć po prostu, która godzina, albo Aniu, która godzina, albo Jasiu, czy wiesz może, która godzina? A gdybyśmy chcieli o to samo zapytać mamę albo tatę, to jak powiemy, wiecie? Oczywiście, najlepiej tak. Mamo, która godzina? Tato, czy wiesz może, która godzina? A jeśli chcemy o coś zapytać kogoś obcego, dorosłą osobę, obcą, to jak to zrobimy? Wtedy najlepiej powiedzieć tak. Proszę pani, która godzina? Proszę pana, czy wie pan może, która godzina? Już na pewno coś zauważyliście. Otóż są takie specjalne słówka, których dobrze jest użyć zależnie od tego, z kim rozmawiamy. No bo przecież do obcej, dorosłej osoby na ulicy nie powiemy: wiesz, która godzina? Albo wiesz, gdzie jest najbliższy kiosk? Nie powiemy tak, bo ta obca, dorosła osoba to nie jest nasza koleżanka albo nasz kolega. O takich różnych, specjalnych słówkach będziemy rozmawiali jeszcze wiele, wiele razy. Dzisiaj się zastanówmy, do kogo możemy powiedzieć panie doktorze. Wiecie do kogo? Kto wie? Oczywiście. Po pierwsze, możemy tak powiedzieć

do doktora, czyli do lekarza, który nas bada. Opukuje nam plecy, zagląda do gardła i tak dalej. Robi z nami różne rzeczy, ogląda nas i bada. Ale do kogo jeszcze można powiedzieć, panie doktorze? Po drugie, tak, już wiem, że ktoś wie, możemy tak powiedzieć do dentysty. Do dentysty też się zwracamy, panie doktorze. Czy byliście już kiedyś u dentysty? Wiecie, kto to jest? To jest taki lekarz, który leczy zęby. O zęby każdy powinien dbać w domu, to jest jasna sprawa. Ale czasami trzeba sprawdzić u specjalnego lekarza, właśnie u dentysty, czy wszystko jest dobrze. No i jest jeszcze jedna osoba, do której możemy powiedzieć, panie doktorze. Odgadniecie, kto to jest? Podpowiem, to też lekarz, tylko taki, który leczy zwierzęta. A jak się nazywa? Weterynarz. Do niego też się zwrócimy, panie doktorze. To teraz coś trudniejszego. Wiecie, do kogo możemy powiedzieć, panie doktorze, ale ta forma pasuje tylko do mężczyzn. Moje pytanie brzmi, jak się zwrócić do kobiety, która nas leczy, albo która leczy zęby, albo która leczy zwierzęta? Jak do niej powiedzieć? Jak się do niej zwrócić? Kto odgadnie? Tak, niektórzy wiedzieli. Do kobiet, które są lekarzami, mówimy pani doktor. W takim razie mam dla was zadanie. Dobierzcie się w pary i odegrajcie różne scenki. Używajcie form panie doktorze, pani doktor, zależnie od sytuacji. Na przykład taka scenka może wyglądać tak. Zachorowaliście. Idziecie do lekarza. Lekarzem jest mężczyzna i toczy się rozmowa. Dzień dobry, mówi lekarz. Dzień dobry, odpowiadacie. Co ci dolega? Pyta lekarz. Słabo się czuję, boli mnie głowa, mam ciągle katar. Mówicie. W takim razie muszę cię zbadać. Mówi lekarz i bada was. Panie doktorze, co mi jest? Na co jestem chory albo chora? Jakie leki muszę przyjmować? To wy pytacie. No i wtedy lekarz odpowiada, wypisuje receptę, a potem dziękujecie sobie nawzajem i wizyta się kończy. Wymyślcie jak najwięcej takich sytuacji i pamiętajcie o formach panie doktorze, pani doktor. Do usłyszenia!

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutno. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
2: Pięć

0: pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Słyszymy się dzięki radiu i o słowie radio już niedługo opowiem.

Wam bardzo wiele ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Ale dzisiaj proponuję słowo telewizja. Wiecie, co to jest telewizja? Wiecie, oczywiście, że wiecie. Kto z Was ogląda telewizję? Prawie wszyscy, ale tak, są też osoby, które telewizji nie oglądają. Zastanówmy się jednak nad samym tym wyrazem. Słowo telewizja pochodzi z obcych języków i składa się z takich dwóch cząstek. Cząstka tele znaczy daleko, a cząstka visio znaczy patrzę. Czyli telewizja to jest coś takiego, taki system, dzięki któremu możemy tak jakby patrzeć daleko i widzieć to, co jest daleko, widzieć to, czego nie ma w pobliżu. Umożliwia nam to właśnie telewizja. Dlatego mówimy, lubię oglądać telewizję. Albo nie lubię oglądać telewizji. Albo mówimy, w telewizji są ciekawe filmy przyrodnicze. Albo mówimy, telewizja nadaje bajki. Albo mówimy tak, nie wszystko, co jest w telewizji, nadaje się dla dzieci. Albo czasami mówimy, że są ludzie znani z telewizji, a najczęściej chyba mówimy tak, zdecydowanie wolę radio niż telewizję. Cały ten telewizyjny system nie mógłby jednak działać bez specjalnego urządzenia, czyli bez, kto wie, oczywiście bez telewizora. Telewizor to jest to pudło, albo takie spłaszczone pudło, jeśli telewizor jest nowoczesny, pudło z ekranem. Na ekranie wyświetlają się te rzeczy, które oglądamy. Dzisiaj właściwie wszystkie telewizory mają takie ekrany, że widzimy kolorowy obraz. Dlatego mówimy, że mamy kolorowe telewizory. A czy wiecie, że kiedyś można było oglądać tylko obraz biały, czarny i szary? Żadnego innego koloru nie było widać. Takie telewizory nazywano czarno-białe. Zastanówmy się, co można zrobić z telewizorem. Można go włączyć, wyłączyć i do tego służy najczęściej pilot, czyli taki przenośny prostokąt, taki klocek z guzikami. Ale czy można powiedzieć, że oglądamy telewizor? W ogóle, czy można telewizor oglądać? Gdyby się dobrze zastanowić, to tak, można oglądać telewizor, tylko że to znaczy oglądać samo to pudło z monitorem. Na przykład oglądamy telewizor i mówimy, o, jaki zakurzony, trzeba go wyczyścić. Albo mówimy, o, zarysował się tutaj z boku, chyba ktoś go uderzył. To właśnie znaczy powiedzenie, że oglądamy telewizor. Jednak jeśli chcemy powiedzieć, że oglądamy jakiś program, na przykład bajkę, to możemy powiedzieć tylko, że oglądamy telewizję, a nie telewizor. Na przykład, rzadko oglądam telewizję, wolę słuchać radia. Albo, gdy oglądam telewizję, wybieram bajki bez przemocy. Tę zasadę i tę różnicę znaczeń warto zapamiętać. Oglądać telewizor to znaczy oglądać pudło, na przykład czy nie jest zakurzone. A oglądać telewizję to znaczy oglądać program. A Wy, ciekawa jestem, lubicie telewizję? Dlaczego? I jakie programy lubicie najbardziej, a jakie najmniej? No i co wolicie, telewizję czy radio? A jak sądzicie, dlaczego czasem warto obejrzeć coś w telewizji, a czasem posłuchać czegoś w radiu? Porozmawiajcie o tym w grupie ze swoją panią. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód kilka wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka. Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka. O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka. O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka. O wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku.

Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy rydz niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci.

jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym. Daj mi to. Albo na przykład daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała... Tu jest dziura. Klocki. Kasia dała... Klocki. Zagadka brzmi. Który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała... Klocki. Poprawna odpowiedź. Brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi... Krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba.

podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze trzy takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!

Zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi pani Literka. Prawdopodobnie każdy z nas i każdy z was ma tę część garderoby w szafie, czyli ma to ubranie, o którym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. To ubranie to bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, która po angielsku nazywa się t-shirt. Może znacie tę nazwę, bo może uczycie się języka angielskiego. Ale ta koszulka ma też polską nazwę. No i teraz pytanie, jaka to nazwa? Jak nazywamy angielski t-shirt? Jak myślicie? Wydaje mi się, że są dwie propozycje. Albo podkoszulek, albo podkoszulka. Albo ten podkoszulek, albo ta podkoszulka. Jak myślicie, czy któraś forma jest lepsza? Przekonajmy się. Żeby to sprawdzić, musimy sobie pomyśleć o innych wyrazach, które w podobny sposób utworzyliśmy. No to teraz pomyślmy sobie, podkoszulek, ten podkoszulek to tak gramatycznie, czyli tak jeśli zastanowimy się nad budową tego słowa, to tyle co ubrania noszone pod koszulą. Czyli słowo podkoszulek powstało od dwóch wyrazów pod koszulą. To, co nosimy pod koszulą, to jest podkoszulek. Czy mamy jeszcze jakieś inne wyrazy, które utworzyliśmy podobnie? Mamy. Na przykład to, co wkładamy pod głowę, to jest podgłówek, taka twarda poduszka. To, co stawiamy, co kładziemy pod nogi, to jest podnóżek. A to, co mamy pod brodą, to jest podbródek. No i jeszcze to, co mamy za głową, to jest zagłówek. Jaki stąd wniosek? Jest wiele, wiele wyrazów, które utworzyliśmy podobnie jak wyraz ten podkoszulek. Czyli utworzyliśmy od dwóch słów. Coś znajduje się gdzieś, no i jest czymś. To, co znajduje się pod koszulą, to jest ten podkoszulek. To, co jest pod głową, gdzie pod głową, to jest podgłówek. To, co jest pod nogami, to jest podnóżek. To, co jest gdzie pod brodą, to jest podbródek. Wiecie, gdzie macie podbródki, wiecie? I to, co jest za głową, to jest zagłówek. I takich wyrazów jest jeszcze o wiele więcej, ale musimy poprzestać na tych, które wymieniłam, o których powiedziałam. No i teraz zastanówmy się, czy wyraz podkoszulka jest dobrze utworzony. Wyraz podkoszulka ma tak zwany rodzaj żeński, to znaczy

czy mówimy ta podkoszulka? Czy mamy jakieś inne wyrazy, które też mają rodzaj żeński? No mamy, na przykład podkładka, albo zakładka, albo zakrętka, albo podróbka. To teraz pomyślmy o tym, jak te wyrazy powstały. Podpórka to jest to, co podpiera. Podróbka to jest to, co zostało podrobione, to, co ktoś podrobił. Podkładka to jest to, co się podkłada. A zakładka to jest to, co służy do zakładania książki. No i wreszcie zakrętka to jest to, czym się zakręca butelkę albo słoik. Czyli te wyrazy, które mają rodzaj żeński, podkładka, podróbka, zakrętka, zakładka i podpórka, są poprawnie zbudowane, tylko one zostały utworzone zupełnie inaczej niż nasza podkoszulka. No bo podkoszulka pochodzi od dwóch słów, to jest to, co jest pod koszulą, a podkładka, podróbka, zakrętka i tak dalej pochodzą od jednego słowa i to czasownika, czyli słowa, które nazywa czynność. Zakrętka to, czym się zakręca. Zakręcać to jest czynność. Podkładka to, co się podkłada. Podkładać to jest czynność. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że wyraz podkoszulka to jest wyraz tak nie najlepszy gramatycznie. Wyraz taki nie do końca poprawny. I jeszcze drugi wniosek stąd płynie. Lepiej mówić ten podkoszulek. Dlaczego? Dlatego, że ten wyraz jest zbudowany, czyli utworzony regularnie, najlepiej jak to tylko możliwe. Podkoszulek, tak jak podnóżek, podbródek, zagłówek i tak dalej, to jest wyraz rodzaju męskiego, czyli mówimy ten podkoszulek. Do tego Was zachęcam, no i życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej tych podkoszulków. Nie tych podkoszulek, tylko tych podkoszulków. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na audycję poświęconą właściwemu zachowaniu się, także językowemu. Czyli to będzie audycja, w której sobie powiemy, jak wypada mówić, a jak nie wypada. Jak wypada się zachowywać, a jak nie wypada. I porozmawiamy o różnych sytuacjach,

których często się znajdujemy, gdy podróżujemy w mieście autobusami, tramwajami albo trolejbusami, bo w niektórych miastach kursują też trolejbusy. Zastanówmy się najpierw, co się dzieje i jak się powinniśmy zachować, gdy jedziemy na wycieczkę grupą, na przykład na wycieczkę autobusową, albo jedziemy do parku autobusem, albo do zoo też autobusem. Jak się powinna zachować grupa w autobusie? Po pierwsze, na pewno to już wiecie, ale przypomnijmy sobie, wszystkie dzieci trzymają się w autobusie poręczy. Dlaczego? Może kiedyś Wam się to zdarzyło, a może nie, nie życzę. Mnie się to kiedyś przydarzyło i wcale nie było przyjemne. Otóż autobus gwałtownie zahamował, a potem skręcił i wszyscy, którzy się nie trzymali poręczy, poprzewracali się. Był taki ścisk i taka katastrofa, że naprawdę nie życzę tego nikomu. Więc pamiętajmy, w autobusie trzymamy się poręczy. A jeśli są wolne miejsca, to siadamy na tych wolnych miejscach. Starsze dzieci, i to jest druga zasada, gdy zobaczą, że w autobusie nie ma już wolnych miejsc, ale wsiadły starsze osoby, to starsze dzieci powinny tym starszym osobom ustąpić. Dlatego, że jest im trudno ustać na miejscu. To są osoby być może chore, więc ustępujemy starszym osobom, starszym paniom i starszym panom w autobusach, tramwajach. Gdy jedziemy na wycieczkę, czy to autobusem, czy tramwajem, czy trolejbusem, to oczywiście co jeszcze musimy zrobić? Musimy skasować bilety. Zwykle, gdy jedziemy grupą, to robi to albo pani, albo pan, pani wychowawczyni lub pan wychowawca, albo też jakaś inna osoba, tak zwykle jest. Ale może się przecież zdarzyć, że na wycieczkę pojedziecie sami, albo tylko z siostrą, tylko z mamą, albo tylko z koleżanką, jeżeli będziecie już starsi. I co wtedy zrobić? Co z tym biletem zrobić, który wcześniej kupiliście? No oczywiście, taki bilet trzeba skasować. Łatwo będzie go skasować wtedy, gdy w autobusie jest luz, czyli gdy nie ma ścisku. Ale wyobraźmy sobie, że autobus jest zatłoczony. No i trudno nam się przecisnąć do kasownika. Co trzeba zrobić? Trzeba poprosić kogoś, inne osoby, które stoją bliżej kasownika, o to, żeby nam skasowały bilet. Co wtedy trzeba powiedzieć? No na przykład, przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Ta druga osoba odpowiada, oczywiście. I wtedy podajemy bilet. Ten, kto jest najbliżej kasownika, kasuje go nam i bilet wraca do nas często przez kilka osób. Przechodzi z rąk do rąk. Czy to już koniec? Nie. Na koniec trzeba oczywiście podziękować. Czyli cała rozmowa wygląda tak. Przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Oczywiście. Bilet sobie wędruje. Cyk! Kasuje się w kasowniku, wraca i mówimy dziękuję. Proste? Proste. Ale warto o tym pamiętać, bo ci, którzy zapominają o tej prostej zasadzie, odbierani są jako tacy gburowaci, czyli niegrzeczni. A to prosta sprawa. Jeśli o niej będziemy pamiętać, to wszyscy będą o nas mówili. Jakie grzeczne dziecko. Proponuję Wam, żebyście przy najbliższej okazji wypróbowali tę zasadę. Czyli gdy będziecie jechać autobusem z kimś i gdy będziecie daleko od kasownika, poproście o to, żeby ktoś skasował Wam bilet. To na pewno zadziała, zwłaszcza jeżeli na koniec podziękujecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Co spada z nieba? Co może spadać z nieba? Różne rzeczy, balony, powiecie, jeżeli ktoś je przekłuje. Tak, oczywiście, ale to nie jest takie częste. Często spada z nieba, co? Deszcz albo śnieg. Tak, macie rację. Może zatrzymajmy się przy deszczu, bo chcę wam dzisiaj zaproponować pewne słowo, dawne słowo, które się z deszczem naprawdę wiąże, chociaż czasami o tym zapominamy. Pomyślmy. Kiedy nie pada woda z nieba, mówimy, że nie ma deszczu albo nie ma czego? Kto wie? Nie ma dżdżu. Co to takiego ten dżdż? Otóż ten dżdż to właśnie deszcz. Dlaczego tak jest? Chcecie wiedzieć? Spróbuję wam to wytłumaczyć. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapraprapraprapradziadkowie, nasi przodkowie bardzo dawno temu znali słowo deszcz. Deszcz. Trudno je wymówić, prawda? Ale takie właśnie słowo mieli i tym słowem nazywali tę wodę, która spada z nieba. I kiedy mówili, że nie ma tej wody, że ona nie spada z nieba, to mówili, że nie ma dżdżu. I to nawet jest logiczne. Był deszcz i nie ma dżdżu. Posłuchajcie, nawet dzisiaj mówimy dżdży w tym tygodniu cały czas. Co to znaczy dżdży? To znaczy, że pada deszcz. Czyli w naszym języku, w naszych czasach mamy ślady tego, jak mówili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadowie. Albo mówimy też dzisiaj czasem, że jest dżdżysty dzień. Co to znaczy dżdżysty dzień? Deszczowy. W tym wyrazie dżdżysty też słyszymy dawny deszcz. No i pomyślmy teraz o pewnym zwierzątku, które wychodzi z ziemi wtedy, gdy właśnie pada, gdy jest mokro. Jakie to zwierzątko? Nie ma nóg, przypomina kluseczkę, makaron. Co to jest? Dżdżownica. Tak jest, dżdżownica. Czyli w nazwie tego zwierzątka też słychać dawny, dawny wyraz deszcz. A może słyszeliście o takim powiedzeniu? Czasami mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Łaknie, czyli bardzo chce, bardzo pragnie. Gdy mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu, to mamy na myśli, że ktoś bardzo na coś czeka. Bardzo, bardzo czegoś chce. A wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie? Ano, no do końca nie wiadomo. Są dwie możliwości. Albo taka, że mowa tutaj o kani grzybie. Jest taki grzyb, nazywa się kania. No i ten grzyb rośnie wtedy, gdy naprawdę pada dużo deszczu. Więc kanie, grzyby bardzo czekają na deszcz po to, żeby mogły rozrosnąć się, urosnąć dobrze. Ale też jest drugi pomysł na to, skąd się to powiedzenie wzięło i o jaką kanię chodzi. Mianowicie jest taki ptak, nazywa się kania i podobno ptaki, kanie, pojawiają się przed deszczem i wydają takie specjalne głosy,

chcą w ten sposób picia, tak jakby domagały się picia. Jeżeli kanie wychodzą i kwilą, tak jakby mówiły, chcemy pić, to jest to zapowiedź tego, że zaraz będzie deszcz. I być może stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś łaknie czegoś jak kania żdżu. Ale dla nas ważne jest to, że w tym powiedzeniu jest forma żdżu, czyli forma dawnego słowa deszcz. No i właśnie wróćmy do tej formy. Skąd się wzięło, może rozwikłamy tę zagadkę, skąd się wzięło dzisiejsze słowo deszcz? To bardzo proste. Gdy powiemy sobie wszyscy, teraz wszyscy, deszcz, to poczujemy, jak trudno jest ten wyraz wymówić. Trudno, prawda? Deszcz. Dlatego, skoro naszym przodkom też było trudno ten wyraz wymawiać, uprościli sobie do tej postaci, którą i my dzisiaj znamy. Deszcz. Po prostu, żeby łatwiej było im mówić, z formy deszcz zrobili formę deszcz. A potem tę nową formę, ten nowy wyraz zaczęli odmieniać. Deszcz, deszczu, deszczem. I tak zostało do dziś. Do usłyszenia.

35 minut po godzinie 7 już. Nie wiem, czy wakacje powinnam was informować tak szczegółowo o tym, która jest godzina. No to wszystko się zmieni od 1 września. Mamy ostatni tydzień wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie. Dzisiaj będzie cieplutko w całym kraju. Już sprawdzałam, o szczegółach opowiem wam za kilka minut. Dużo, dużo słońca, no jakieś takie przelotne opady deszczu i chmurki tam na początku przyszłego tygodnia, ale to proszę się nie martwić, bo zdaje się, że ten pierwszy tydzień września będzie bardzo przyjemny. My w tym tygodniu jeszcze pozostajemy w tematach wakacyjnych. Może ktoś spędza wakacje nad morzem albo spędzał w tym roku i na przykład wypatrzył taką dziwną, pływającą galaretkę. Takie przezroczyste stworzonko, które wygląda trochę jak szklany talerzyk. Trudno uwierzyć, ale te eteryczne, piękne istotki są drapieżnikami. Proszę Państwa, jest wiele gatunków tych stworzeń. Posiadają silny jad wytwarzany przez parzydełka. I co tutaj z nimi zrobić? Jak zobaczymy je w wodzie, jak zaopiekować, jak może wyrzucić je na brzeg, no i jak zaopiekować siebie, jeżeli staniemy się ofiarą takiego drapieżnika. Dzisiaj spróbujemy na te wszystkie pytania odpowiedzieć, poszukać też opowieści i legend z nimi związanych, no bo w związku z tym, że są tak niezwykłe, to też inspirują. No i pierwsze pytanie do was, czy wiecie, o jakie istoty chodzi? 22 645 20 55. W tej i w innych sprawach można już teraz do nas telefonować. Ania dzisiaj czuwa. A jeżeli wolicie wybrać drogę mailową, to można napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Dzisiaj w poranku będzie można także zdobyć zaproszenia na film Pucio kocha zwierzaki. Więc prosimy o czujność. Takie podwójne zaproszenia, mam nadzieję, że szybciutko powędrują do waszych rąk, tak żebyście mogli do 3 września skorzystać i udać się do kina. A naprawdę warto, bo Pucio zdaje się, że pobił rekord. Wielu widzów obejrzało już najnowsze przygody Pucia, no i cieszą się dużą popularnością. Będzie można też zdobyć zaproszenia na spektakl, o którym mówiliśmy wczoraj. Max chce psa, do wyboru w sobotę lub w niedzielę. Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego świętuje swoje 23 urodziny. Można obejrzeć spektakl w najbliższy weekend, ale także wziąć udział w bardzo ciekawych wydarzeniach. Dużo o tym mówiliśmy w poranku wczorajszym Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze takie 3 zaproszenia rodzinne pozostały, więc bardzo chętnie was nimi obdaruję. Tak jak wspomniałam, za moment sprawdzimy pogodę. Po godzinie 8 poranna gimnastyka, granie za śniadanie, a po 9 rozgryzamy twardy orzech i zagadki dla rodziców rozpracowujemy. Dzisiaj w poranku połączymy się też z ekspertem, który dużo wie na temat tych stworzonek, które dzisiaj przywołałam. Ekspert będzie takim ekspertem telefonicznym, bo do Łodzi niestety nie możemy się wybrać, więc wirtualnie.

nie? Sprawdzimy, co tam słychać u tych stworzeń, również w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że nie tylko w Bałtyku i w innych wodach można je zobaczyć. No i oczywiście pierwsze pytanie cały czas podtrzymuję. Czy wy wiecie, jak nazywa się taka dziwna, pływająca galaretka?

0: to już wiem, że tak, nie śpię ja, nie śpi Ania, nie śpią krasnoludki i nie śpi Anielka, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Anielko, a ty o której wstałaś dzisiaj, pamiętasz?
1: O 6:00.
0: Szósta, no brawo. A czemu tak wcześnie? Masz jakieś plany?
1: Nie, mam. Mama się umówiła na studia i musimy jechać do Łodzi, żeby umówiła dokumenty. Mhm. I dzisiaj w nocy wyjeżdżamy na lotnisko i będziemy lecieć samolotem.
0: Ale macie intensywny czas, tyle dzisiaj do pozałatwiania. Ale jesteście dzielni i zorganizowani, jestem pod wrażeniem. 7:44, a ty już masz tyle energii w głosie, to już słychać tak nawet na odległość. A z jakiego miasta będziecie pędzić do Łodzi?
1: Sieradza.
0: Z Sieradza. O!

0: to nie tak daleko, prawda?
1: Tak.
0: No to mam nadzieję, że szybciutko wszystko pozałatwiacie. Mama złoży dokumenty, a potem ciach do samolotu i podróż. A dokąd ta podróż?
1: Na Minorkę, wyspę w Hiszpanii.
0: Och, wspaniale. Długo będziecie na tej wyspie?
1: Tydzień. Od piątku do piątku.
0: Mhm. Czyli takie przedłużone wakacje.
1: Tak.
0: No to cudnie. A zadzwonisz do nas po podróży, jak już wrócisz, opowiesz, jak było?
1: Tak.
0: No to pięknie. Ciekawa jestem, czy wokół tej wyspy w wodach mieszkają te tajemnicze stworzonka, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo ty wiesz pewnie, jak one się nazywają, prawda?
1: Tak, meduzy.
0: No pięknie, krasnoludki, chciałyby ci fanfary zagrać. Tak. A ty widziałaś kiedyś Anielko Meduzę?
1: Nie.
0: No, nie wiem, czy tutaj cię zachęcać do tego, znaczy, powiem tak, ja widziałam meduzę nieraz, widziałam w Bałtyku i te nasze meduzy bałtyckie nie robią nikomu krzywdy. One się nazywają chełbie modre, no mają parzydełka i mogą tym jadem człowieka dotknąć i tak delikatnie poparzyć, delikatnie, ale to nie jest nic takiego groźnego. No ale są inne gatunki meduz na świecie, które mogą być niebezpieczne i to są na przykład australijskie osy morskie, ale ty do Australii się nie wybierasz, prawda?
1: Tak.
0: No
1: i będę widziała takie małe meduzy.
0: Tak? Będą tam meduzy?
1: Tak, takie małe.
0: Takie malutkie. To nie masz się czym martwić. To możesz się przyjrzeć uważnie, zobaczyć, jak one wyglądają. No mnie osobiście meduzy się bardzo podobają. I w tym roku widziałam ich sporo w Bałtyku na początku sierpnia. Ja się nimi zachwycałam. No są oczywiście osoby, które nie lubią, bo to takie galaretki, wiesz, pływające, więc niektórych obrzydzają, inni się ich boją. No a są takie osoby, które się zachwycają. A masz przygotowane wszystko do nurkowania?
1: Tak.
0: Na wakacjach, tak?
1: Tak.
0: Taki specjalny sprzęt, maska albo okularki? I płetwy
1: maskę
0: też?
1: Mam.
0: Maskę
1: mam
0: masz.
1: Taką maskę, to nawet pod wodą można rozmawiać.
0: Ojejku, no to jesteś bardzo profesjonalnie przygotowana. To będziesz mogła podglądać, co jest pod wodą.
1: Tak.
0: Ten cały podwodny świat. Cudownie. Anielko, to ja ci życzę pięknej wyprawy, żebyś przywiozła wspomnienia i dużo energii i radości z tej podróży. No, a może ty byś chciała kogoś pozdrowić w poranku? Albo komuś czegoś życzyć? To bardzo proszę.
1: Bardzo bym chciała pozdrowić moją kotkę.
0: A kotka zostaje w domu?
1: Tak.
0: Mhm. Będzie się nią ktoś opiekował, tak?
1: Babcia będzie do niej przychodzić.
0: Mhm. No, z kotkami to tak jest, że muszą mieć opiekę. Pieski też oczywiście, ale pieska czasami można zabrać. Koty rzadziej zabieramy na różne wyprawy. Moja kotka zawsze zostaje i też jak wyjeżdżałam nad morze, to przyjaciele się nią opiekowali. No, była bardzo stęskniona, jak wróciliśmy, więc teraz chodzi i cały czas się przytula. To pozdrawiamy też twoją kotkę. Mam nadzieję, że miło spędzi ten czas z babcią, a ty na wakacjach. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Że całe Polskie Radio, całe moje przedszkole, całą moją rodzinę.
0: Piękne pozdrowienia. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Bezpiecznej podróży. O, dobrze. To pozdrawiamy również. Pięknego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa, Anielko.
1: Do widzenia.

Pogoda w czwartek, 27 sierpnia. Temperatura zaczyna rosnąć, więc będziemy mieli szansę skorzystać z letniej aury. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Niebo się przejaśni, no nad ranem możliwe gęste mgły, ale już powolutku się rozpraszają. Ile będzie stopni? Już szybciutko Państwa informuję. Malutkie zachmurzenie na północnym wschodzie, pod koniec dnia także na zachodzie kraju, będzie wzrastało do umiarkowanego albo dużego, ale w ciągu dnia jedynie na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu i myślę, że to nawet może być bardzo przyjemne. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie, przez około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. W nocy niebo będzie bezchmurne albo tylko lekko zachmurzone. Oglądajcie niebo, bo jest obłędny księżyc. Dopełnia się.

się w tym czasie letnim, a postanowiłam jeszcze sprawdzić, jaka pogoda czeka Anielkę na Minorce. Anielko, 29-30 stopni, tak mniej więcej przez cały tydzień. Więc pięknie, korzystaj, ciesz się latem, a jak wrócisz, to opowiadaj, jak było i czy udało ci się zobaczyć jakąś meduzę w podwodnym świecie. Dzisiaj, drodzy słuchacze, o meduzach do godziny 10 rozmawiamy. Stworzonka, które budzą mieszane uczucia. Od zachwytu nad ich delikatnym pięknem, po lęk przed parzącymi czułkami. Takie niby proste organizmy, a złożone. Biolodzy się im przyglądają już od dawna. Meduzy mają też dość nietypowy cykl życiowy, który fascynuje badaczy na całym świecie. Wyobraźcie sobie, że chociaż nie posiadają mózgu ani serca, to potrafią orientować się w otoczeniu i reagować na bodźce, a nawet uczyć się na błędach. Ciekawe, czego my się dzisiaj nauczymy od takiej pięknej meduzy. Zostańcie z nami, a się przekonacie. 22 645 20 55. Przypominam numer telefonu do studia w sprawach meduz, ale także w innych tematach można do nas telefonować, opowiadać, rozmawiajmy o wakacjach, o pięknie, o tym, co wam się w wakacje przytrafiło, może jakieś przygody, chcecie się nimi podzielić. Jesteśmy tutaj z Anią do waszej dyspozycji, a po godzinie 8 będziemy ćwiczyć. Więc już powolutku można się zastanawiać nad zestawem ćwiczeń, który wskoczy tutaj do naszego poranka. My z Anią jesteśmy gotowe.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: No to startujemy. Minęła ósma. Martyna Chuderska i Ania Jączek.

0: Dobra piosenka na rozruszanie przed momentem, więc mam nadzieję, że wielu z was już myśli o porannej gimnastyce. My nie możemy się doczekać, więc po co zwlekać?
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń

0: dzieci od starości.
1: Zestaw trzech ćwiczeń z konkretną liczbą powtórzeń, trener lub trenerka. Potrzebujemy Was w tym momencie. 22 645 20 55. Proszę zaproponować ćwiczenia. My już jesteśmy gotowi, krasnoludki również. Więc trzeba nam tylko propozycji od Was. Zaplątani więcej z siebie dać na antenie Polskiego Radia Dzieciom w oczekiwaniu na pierwszy telefon w tej sprawie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ja mam nadzieję, że wy uchronicie nas od propozycji krasnoludkowych, bo one są takie, że ja nie wiem, czy ja to dzisiaj dźwignę. Zestaw trzech ćwiczeń poprosimy od słuchacza bądź słuchaczki Polskiego Radia Dzieciom. My jesteśmy z Anią przygotowane, tak jak wspominałam wczoraj. No, materacyków nie mamy, żeby tu fikać koziołki, ani specjalnych sprzętów, ale jest chęć, jest moc poranna, więc skorzystajmy z tego i rozkręcajmy się o poranku, bo najlepiej jak, proszę Państwa, trochę rozruszamy ciałka, no to od razu wszystko się zmienia i zmienia się energia. 22 645 20 55. Wczoraj był Światowy Dzień Psa, więc za chwileczkę piosenka, która mam nadzieję zachęci opiekunów czworonogów do tego, żeby pobiec na spacer, jeżeli wasz przyjaciel jeszcze na spacerze o poranku nie był, bo dopiero 9 minut po godzinie 8, a my czekamy na jakiegoś sprytka, który będzie miał ochotę

ćwiczyć razem z nami. 22 645 20 55. Jeżeli młodzież jeszcze śpi, to może dorośli się zmobilizują, żeby dać dzieciom przykład. Bardzo proszę, na Państwa też czekamy.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Jak dobrze, że mamy trenerkę na pokładzie. Cześć, Elizo.
2: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Masz jakiś pomysł na zestaw ćwiczeń dla nas?
2: Tak.
1: Dobrze. Pierwsze ćwiczenie trzeba będzie wstać, czy na siedząco? Czy?
2: Wstać.
1: Wstać, dobrze, to ja już wstaję. Odsuwam krzesełko. I co dalej?
2: Najpierw robimy pajacyki.
1: Dobrze, a ile tych pajacyków proponujesz?
2: 10.
1: Będziesz robiła razem z nami?
2: Tak.
1: Cudnie. A jest tam blisko ciebie ktoś? Dorosły albo rodzeństwo?
2: Tak.
1: Tak? I też będą robić? Będą ćwiczyć?
2: Tak.
1: Wspaniale. No to bardzo się cieszę. To ja już jestem gotowa. Nasza trenerka będzie liczyć?
2: Tak.
1: Dobra. No to my w gotowości. Powiedz tylko kiedy.
2: Start.
1: I liczymy pajacyki, proszę Państwa.
2: Raz.
1: Dwa.
2: Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.
1: Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. A Ania to kontynuuje. Ania, już możesz przestać. Już było 10. Elegancko. A drugie ćwiczenie?
2: Przysiady.
1: Ile pani sobie życzy przysiadów?
2: Też 10.
1: Ale a będziesz wolniej troszkę liczyć?

0: ćwiczyć przy przysiadach, proszę.
1: Tak.
0: Bo wiesz, pajacyki to można skakać tak cich. Ale przysiady to już tak... No dobrze, to 10 przysiadów pani Eli zaliczy. Proszę bardzo, wszyscy wstają, słuchacze i startujemy.
1: Raz.
0: Tak.
1: Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć.
0: Elegancko, można zegarki nastawiać, jak równiutko, tak jak sekundy płyną. Pięknie, Elizo. A trzecie ćwiczenie?
1: Tak samo jak piłka.
0: O, a ile razy?
1: Osiem.
0: Osiem razy, poskakujemy. Ciach. Jeden.
1: Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10.
0: Dobrze, może być i 10. Bardzo ładnie. Dziękuję ci, moja droga, pięknie. Muszę przyznać, że ćwiczenia naprawdę dużo dają. Bo jak robiłam ćwiczenia na początku lipca, to przy przysiadach mi skrzypiały kości. A teraz już mi nie skrzypią, więc jest progres. Bardzo ci dziękuję, moja droga. Czy ty tak codziennie ćwiczysz?
1: Tak.
0: Wow. No to jestem pod wrażeniem. Przysunę sobie krzesełko. Muszę trochę oddech wyregulować. Dzwonią do mnie słuchacze i pytają, czy ja naprawdę ćwiczę. No proszę państwa, oczywiście, że ćwiczę. Przecież taka zadyszka to się nie bierze tak znikąd. Wszystko jest tak, jak powinno być. Krasnoludki już pooddychały, tak? To bierzemy trąbeczki. Brawo! Dla naszej wspaniałej trenerki. No od razu inaczej. Człowiek funkcjonuje, już ja już się wyprostowałam nawet na krzesełku. Elizo, i powiedz, co ty zrobisz z tak pięknie rozpoczętym dniem? Co będziesz porabiać dzisiaj?
1: Za chwilę pójdę do szkoły. Zjem tam śniadanko.
0: Co wam tam serwują dobrego w przedszkolu na śniadania?
1: Ja nie wiem, ale zawsze jakieś bułeczki z herbatką.
0: No to pychotka. To życzę ci pysznego śniadania i dobrej zabawy w przedszkolu i bardzo dziękuję ci jeszcze raz za ćwiczenia. Myślę, że możesz prowadzić ćwiczenia też w przedszkolu. Tam trzeba zgłosić. Znakomicie ci to wychodzi. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, mam całą rodzinę, to Lyśkę, radio i mojego psa.
0: Bardzo dziękujemy. Pieska pozdrawiamy. Świętowałaś
1: tak,
0: wczoraj z nim? O, i chomika, tak?
1: Mhm.
0: Och, jeszcze o chomikach nie rozmawialiśmy w poranku. Czy dawno, dawno temu, więc trzeba by było chyba jakiś poranek poświęcić. A wczoraj świętowałaś ze swoim pieskiem Światowy Dzień Psa?
1: Nie.
0: To można poświętować dzisiaj. Wczoraj pieski na całym świecie miały swoje święto. Mój Tobiasz dostał dodatkowe smaczki i potem przychodził i cały czas chciał kolejne. Nie mogliśmy go powstrzymać. No to trzeba jednak uważać z tymi smaczkami, żeby nie za dużo. No ale jak święto, to trochę tak jak z tortem w urodziny, prawda? No właśnie. To my też pozdrawiamy twojego pieska i ciebie i dziękujemy ci za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

21 minut po godzinie 8. To skoro Państwo już tak się pięknie rozkręcili i my tutaj w studiu też, dzięki porannej gimnastyce, to ja teraz poproszę o takie podpowiedzi dotyczące polecajek filmowych. Może oglądaliście jakiś ciekawy film, bajkę podczas wakacji, albo nadrabialiście filmowe zaległości, a może trafiliście na taką opowieść sprzed lat, która was zachwyciła. W zamian będę miała zaproszenia do kin, do konkretnej sieci kin w całej Polsce, na film Pucio kocha zwierzaki. Film pojawił się na wielkim ekranie w ostatnią sobotę, premierowo, a zaproszenia można wykorzystać do 3 września. 22 645 20 55. Mogę obdarować dwie osoby dwoma podwójnymi zaproszeniami, więc śmiało proszę do mnie zatelefonować. Jeszcze raz przypomnę numer 22 645 20 55. A w zamian poproszę polecajki filmowe dla naszych słuchaczy.

0: Karol się do nas dodzwonił pierwszy. Dzień dobry, Karolu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałbyś wybrać się na Pucie do kina?
1: Tak.
0: A jaki film ostatnio oglądałeś, albo jaki mógłbyś polecić nam i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, który ci się najbardziej spodobał? To może być jakiś film sprzed lat też.
1: Było sobie życie.
0: Ach, Było sobie życie, to jest taki wspaniały serial. Tyle można się z niego dowiedzieć o naszym ludzkim ciałku, prawda?
1: Tak.
0: I o tym, co tam jest w środku, jak to wszystko jest połączone. Znakomita lekcja biologii. Bardzo lubię. I dziękuję ci za tę przypominajkę. No i oczywiście przekazujemy zaproszenie. Krasnoludki, proszę o fanfary. Bardzo proszę. Zasłużone nagrody wędrują w twoje ręce. A kogo zabierzesz do kina? Kto ci będzie towarzyszył?
1: Mamy.
0: No to mam nadzieję, że będziecie się wspaniale bawić. Znasz już Pucia, czy jeszcze nie? Słyszałeś o nim?
1: Tak.
0: To mam nadzieję, że spodoba ci się także w takiej wersji filmowej. A chciałbyś kogoś pozdrowić może, Karolu?
1: Mamę, tatę, trzy babcie.
0: Tak.
1: Dziadka. Ciocię. Kuzynkę. I czterech kuzynów.
0: Dobrze. Wszystkich pozdrawiamy i ciebie przede wszystkim. Bardzo dziękuję ci za telefon. Znakomicie sobie poradziłeś z tą naszą zabawą. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Pucio kocha zwierzaki. Jeszcze jedno podwójne zaproszenie do kina na was czeka. Tym razem obok rodziny Pucia w ważnych rolach występują pies Funio, kot Mimi i cała ferajna zwierzaków. Więc przygotujcie się na mnóstwo śmiechu, wakacyjnych przygód i rodzinnych wzruszeń. I zdaje się, że ktoś już będzie walczył o bilety. Kazimierz, dzień dobry. Halo, halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kaziu, witam cię serdecznie. A ty masz dla nas jakąś polecajkę filmową?
2: Tak, ja polecam... ja polecam Formuła 1 Akademii i Smurfy.
0: I Smurfy. Oba te filmy oglądałeś w kinie czy w domu?
2: W domu.
0: Polecamy serdecznie. A lubisz w ogóle chodzić do kina?
2: Lubię, bardzo lubię.
0: Znasz już Pucia, czy jeszcze nie?
2: Znam.
0: Z książek, czy z tej pierwszej wersji filmowej? Tych pierwszych
2: bardziej
0: odcinków?
2: Bardziej z książek.
0: Bardziej z książek, rozumiem. No to jest, wydawać by się mogło, taki film dla młodszych dzieci, ale ja na seansach widziałam też starsze i się doskonale bawiły, więc mam nadzieję, że tobie się spodoba. Tak na koniec wakacji można wybrać się do kina. Pozdrawiamy serdecznie, przekazujemy zaproszenie. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Tak, ja chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, siostrę i kuzynki, Magdę, Julię, Basię.
0: I my pozdrawiamy. Jeszcze fanfary krasnoludkowe, bo się krasnoludki domagają. Oczywiście.

0: Oczywiście, że się należą, wiadomo. No i dobrych wakacji ci życzymy, niech jeszcze trwają.
1: Dziękuję.
0: Korzystaj, odpoczywaj. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Proszę się nie martwić, bo zaproszenia na odcinkowy serial Pucio kocha zwierzaki będzie można jeszcze dziś zdobyć i w radiowej świetlicy, i w audycjach wieczornych, także w piątkowym poranku. Więc jeżeli ktoś z was ma chrapkę na te bilety, to bądźcie z Polskim Radiem Dzieciom. Pucio u weterynarza, Pucio i Malina w przedszkolu, Pucio i pojazdy, kołysanka dla samolotu, Pucio tańczy, sadzi drzewo i Pucio i późny spacer. To są te najnowsze odcinki, które można oglądać w kinach, a w animacji usłyszycie ponownie gwiazdorską obsadę dubbingową, między innymi Joannę Pach-Żbikowską, Małgorzatę Sochę i Artura Barcisia, a to wszystko w wyjątkowej oprawie muzycznej autorstwa Grzegorza Turnała.

Ciekawe, czy w oceanie zespołu Piff Paff pływają sobie meduzy. Meduzy, które można spotkać w morzach i oceanach niemal całego świata. Od tropików po zimne rejony polarne. Wiecie, że meduzy zasiedlają przede wszystkim wody słone, rzadziej te słonawe, ale jest ich jednak bardzo dużo. Najczęściej widzimy je w takich strefach przybrzeżnych, na przykład podczas kąpieli morskich. No a to ile meduz widzimy, zależy od sezonu, od warunków środowiskowych i też dostępności pożywienia. W Morzu Bałtyckim spotykamy, proszę Państwa, najczęściej hełbię modrą. To jest przedstawiciel krążkopławów i najbardziej znany gatunek meduzy. Ja w tym roku meduz w Bałtyku obserwowałam wiele. No wszystkie były śliczne, nieduże. Chociaż hełbia modra ma ciałka o średnicy tak zazwyczaj do kilkudziesięciu centymetrów. Ciałko jest przezroczyste, bardzo delikatne, ma takie cztery półkoliste gonady w centrum ciałka, takie krążki. No i jest drapieżnikiem. A co zjada taka meduza? To może Was zapytam, może wiecie, albo spróbujecie zgadnąć. 22 645 2055. My powolutku w Polskim Radiu Dzieciom będziemy przygotowywać śniadanie. A co na śniadanie zjadłaby dzisiaj meduza? Na przykład ta najbardziej znana w Polskim Radiu Dzieciom, czyli meduza Klementyna. 22 645 2055.

0: Meduza Klementyna w świecie muzycznym najsłynniejsza z meduz, bez wątpienia. Co meduza Klementyna zjadłaby na śniadanie, albo te inne meduzy, które pływają w oceanach? Franek zna odpowiedź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Franku, widziałeś kiedyś meduzę?
1: Tak, wiele razy.
0: Mhm. A jak myślisz, co taka meduza jako drapieżnik pożera?
1: Pewnie małe ryby.
0: Tak. Larwy ryb podobno, drobne skorupiaki i plankton meduza wcina. A ty widziałeś meduzę w Bałtyku czy w jakichś innych wodach?
1: W Bałtyku.
0: Mhm. Czyli to ta najsłynniejsza, hełbia modra. A jakiej wielkości te meduzy, które dostrzegłeś, były? Tak mniej więcej.
1: Mniej więcej wielkości dłoni.
0: Mhm. To nie takie duże. Ja widziałam też wielkości dłoni i też odrobinkę mniejsze. A miałeś okazję dotknąć meduzy? Albo czy meduza dotknęła ciebie?
1: No, ale to takie nieżywej, bo czasami może być na brzeg takie nieżywe meduzy, to je można dotykać, ale takich żywych to lepiej nie, bo poparzą.
0: Tak, masz rację. Rzeczywiście mają parzydełka. No te parzydełka hełbi modrej naszej bałtyckiej są podobno bardzo słabiutkie. No tak delikatnie może podrażnić skórę kontakt z taką meduzą. To tak jakbyśmy porównali to no, takie urządlenie przez pszczołę na przykład albo osę. No, no mało przyjemne, ale niegroźne dla życia. No jak osoba jest uczulona na przykład też na ugryzienia osy czy pszczoły, to też w przypadku meduzy może być podobnie. To trzeba oczywiście uważać, ale nie jest to jakieś bardzo nieszkodliwe. A podobają ci się w ogóle te stworzenia?
1: Aha. Fajne są takie.
0: Ja też lubię im się przyglądać. Takie, no jest to fascynujące. Chociaż jak pływa się w Bałtyku i meduz jest bardzo dużo, bo ja w tym roku właśnie doświadczyłam takiej sytuacji, no to tak staramy się gdzieś tam pływać między nimi. No najwięcej rzeczywiście przy brzegu, w tej strefie przybrzeżnej, a im dalej w morze, tym jest ich mniej. A jak minęły ci, albo mijają, przepraszam, bo jeszcze trwają wakacje, gdzie podróżowałeś w tym roku? Dokąd?
1: Ja byłem nad polskim morzem, w górach i byłem w Danii.
0: O, no to wspaniałe wakacje, takie bardzo różnorodne. A który z tych kierunków jest twoim ulubionym? Morze, góry czy Dania?
1: W Danii mi się najbardziej podobało, bo tam jest Legoland.
0: Ach, to takie marzenie, tak? Spełnione już?
1: Aha.
0: Z Legolandem. No to mam nadzieję, że wrócisz do tego miejsca, skoro tak bardzo ci się podobało. A te ostatnie dni wakacji spędzasz już w domu?
1: Tak, już spędzam w domu ostatnie dni wakacji.
0: No to życzę, żebyś jeszcze złapał dużo energii i dobrego te ostatnie dni. A 1 września ruszysz do szkoły pewnie, tak?
1: Tak.
0: Do której klasy już?
1: Do 6.
0: O, 6 klasa to takie spore wyzwanie. To trzymam kciuki, żeby wszystko było po twojej myśli. Mam nadzieję, że będziemy regularnie się słyszeć.

0: na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Jak będziesz miał ochotę, to dzwoń. Pięknie ci dziękuję za opowieści o meduzach, a gdybyś chciał kogoś pozdrowić, to oczywiście jest na to czas, proszę.
1: Tak, chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, moje dwa koty, mojego psa, moje świnki morskie i całą moją klasę.
0: I my pozdrawiamy, dobrego dnia życzymy i jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, Franku.
1: Do usłyszenia.
0: No to my już dzięki Frankowi wiemy, co zjadają meduzy, proszę państwa. No ale krasnoludki też miałyby ochotę na coś pysznego, więc mam dla was propozycję.
2: Granie za śniadanie.
0: Dokładnie. Państwo proponują śniadanie, a my w zamian waszą ulubioną piosenkę. 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: My gramy, a śniadanie proponuje Zosia. Cześć, Zosiu. Cześć, dzień dobry, może tak cię zaskoczyłam tym cześć. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Skąd dzwonisz?

0: Z jakiego miasta?
1: Z Warszawy.
0: A zjadłaś już śniadanie?
1: Tak.
0: I co znalazło się na twoim talerzyku dzisiaj?
1: Owsianka.
0: Ach, pycha. Ale nie ty nam mam. Tutaj... Nie lubisz owsianki?
1: Czy uwielbiam. Lubisz?
0: Uwielbiasz. No to bardzo się cieszę. A dorzucasz sobie coś do tej owsianki?
1: Czasami masło orzechowe, czasami jabłko, czasami borówki, czasami maliny.
0: Mm,
1: te rzeczy. Czasami banan.
0: Aha. A dzisiaj co wskoczyło do miseczki?
1: Masło orzechowe i borówki.
0: Ale smakowite. To twoje śniadanie. Kto takie pyszne śniadanie przygotowuje?
1: Mama.
0: O, to będą w takim razie podwójne fanfary i dla ciebie za propozycję, i dla mamy za owsiankę. Tak. Dziękuję krasnoludkom. To były fanfary numer 1 i numer 2. Proszę brać przykład z Zosi i wcinać owsiankę z takimi pysznymi dodatkami. Zosiu, to ty już masz napełniony brzuszek.
1: No.
0: To teraz możesz zająć się innymi sprawami i przyjemnościami, mam nadzieję.
1: Na przykład moim jednorożcem.
0: Jednorożcem będziesz się zajmowała? Masz takiego w domu?
1: No, z tektury.
0: Ach, z tektury.
1: Zrobionego tylko głowa. Czeka.
0: Ach, głowa na razie jest jednorożca, tak?
1: Na doczepienie.
0: Aha, czyli ma taki róg, jak to jednorożce
1: no ma.
0: Mają.
1: Mhm. No ma, tylko niepokolorowany.
0: A,
1: złota farba nie działa.
0: No jejku, no z tymi farbami to czasami tak bywa, wysychają albo się inne rzeczy dzieją. Może spróbuj pomieszać. Może się coś tam wydarzy dobrego i będzie można pomalować, bo rozumiem, że złoty musi być róg.
1: No.
0: No tak, bo jak to magiczny jednorożec, to nie może być inaczej. A on będzie miał jakieś imię, czy będzie po prostu jednorożcem?
1: Zresztą, że robię główną bohaterkę w serialu tego jednorożca.
0: To ma być. Wow. A będą też inni bohaterowie?
1: Nie wiem. Jak to będzie, bo muszę chyba poczekać, aż przyjdzie jedzenie dla kota.
0: A, no tak, na wszystko musi być czas.
1: Kolejne pudło.
0: Jasne, rozumiem. Czyli czekasz na kuriera.
1: No.
0: Tak, z jedzeniem dla kota. I ty czekasz i kot pewnie.
1: Bo już są na wyczerpaniu.
0: No tak, ja wiem, że to trzeba wcześniej, bo jak się jedzenie dla kota skończy, to jest katastrofa. Potem z tym kotem. Nie wiem, jak twój
1: tylko,
0: kot, ale mój...
1: Skończyło, tylko że zostało tylko trochę puszki, a ciocia go wzięła. Ciocia ma psa, więc przynajmniej nie będzie to. A. Bo sobie nawzajem podjadają.
0: U mnie podobnie. Też czasami pies podjada kotu, a kot pije wodę z miski psa na przykład. Tak się wymieniają.
1: U mnie jest tak z jedzeniem.
0: Och, no właśnie. No widzisz, mamy podobne doświadczenia z tymi naszymi stworzeniami. A twój jednorożec, co będzie jadł? Co takie jednorożce jedzą w ogóle? Ja nie wiem. Takie bajkowe na przykład.
1: Akurat ten serial, co robię,
0: tak.
1: To takie kuleczki niebieskie.
0: Aha.
1: Listami.
0: A jakiego smaku są takie kuleczki?
1: Nie wiem.
0: Jak niebieskie, to ja na przykład bym marzyła, żeby...
1: Borówkowe.
0: Borówkowe. Też o tym pomyślałam, że mogłyby być o smaku borówkowym albo właśnie jagodowym. Tak. Pychotka. No to ja pozdrawiam twojego jednorożca. Życzę ci, żeby szybciutko powstał i żeby udało się pokolorować mu ten róg na złoto, bo to istotne, jak słyszę. Tak.
1: No, chcę, żeby ten jednorożec był biały.
0: Aha.
1: A nie wiem, czy biała farba u mnie zabrudzona, tylko błyszcząca, zadziała. Bo...
0: Trzeba sprawdzić. Będziesz to wiedziała, moja droga. Jak pomalujesz, to na pewno podejmiesz właściwą decyzję. Jaki to będzie kolor?

0: No bo potem trudno rzeczywiście przemalować, jak na przykład ciemniejszą farbą by się pomalowało, prawda? Na biało to... Chociaż jak biała jest dobrze kryjąca, to... To dasz radę. No trzymam kciuki za powodzenie projektu. Jak będzie jednorożec skończony, będziesz chciała opowiedzieć, to dzwoń do Polskiego Radia Dzieciom. Jak damy radę, to coś doradzimy. Albo opowiedz, jak to wyszło, to może inni słuchacze skorzystają z twoich podpowiedzi. Także za wszystkie...
1: Moja...
0: Tak?
1: Młodsza siostra będzie chciała takiego psa albo kota.
0: Może tak być. Może tak być, bo często młodsze rodzeństwo naśladuje starsze, szczególnie jak to, co robi starsza siostra, się podoba, to wiesz, jesteś takim wzorem dla swojej młodszej siostrzyczki w takim razie.
1: Pewnie będzie mnie prosiła, bo sama chyba nie da rady tego zrobić, bo to normalnie piękne jak nie wiem.
0: No to nie jest łatwe, ale wiesz, jak się ma starszą, taką wspaniałą siostrę jak ty, to można się zawsze poradzić. Także jak dasz radę, to wiesz, to pomóż.
1: No.
0: I wtedy powstaną takie kolejne wspaniałe stworzenia, będziecie się mogły razem bawić.
1: Tak, tylko że zrobiłam przez górę pudła przebiega pasek pomalowany na tęczowo i nie da się wsiadać.
0: A może można to jakoś przerobić, żeby się dało? Na spokojnie, na pewno wpadniecie na jakiś dobry pomysł. Trzymam kciuki. A chcesz, moja droga, kogoś pozdrowić jeszcze w poranku?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Ciocię, wujka, Helenę, Franka, babcie, dziadka, mamę, tatę, całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki. No i to wszystko.
0: I my pozdrawiamy i życzymy ci wspaniałej twórczej zabawy dzisiaj. A specjalnie dla ciebie już teraz piosenka z filmu Wajana, Błyszczeć. Zamówiona i zasłużona. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
12: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
13: Na zegarach 9:00. Martyna Huderska i Ania Jączek, witamy.

Już 4 minuty po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom w kalendarzu, 27 dzień sierpnia. Cieszymy się wakacjami. Mam nadzieję, że nadal macie przestrzeń na oddech, na zabawę, na radość i na czerpanie całymi garściami z wakacyjnych propozycji. Proszę jeszcze nie myśleć o tym pierwszym dniu września. I mam nadzieję, że dorośli też mają czas, żeby spokojnie wypić kawę rano, zjeść śniadanie i słuchać Polskiego Radia Dzieciom razem ze swoimi pociechami. I co więcej, czas na telefony do nas, do studia Polskiego Radia Dzieciom. Przede wszystkim, żeby złapać oddech, porozmawiać, ale także przy okazji zdobyć radiową niespodziankę.

0: bo już nadszedł moment na naszą codzienną, poranną zabawę, w której mogą wykazać się wasi rodzice.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Zapraszamy do zabawy. Czekają na Państwa radiowe niespodzianki. Wystarczy do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 i odpowiedzieć na pytanie lub rozwikłać zagadkę. Oczywiście zagadki bywają bardzo różne. Najczęściej są związane z tematem, a przypomnę, że dzisiaj w poranku główni bohaterowie, w zasadzie bohaterki, to meduzy. 22 645 20 55.

0: zgryzienia.
1: Pan Adrian i Klara się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak państwu poranek mija?
2: Całkiem miło. Jesteśmy w trasie, jedziemy na wycieczkę.
1: Cudnie. A dokąd jedziecie na tą wycieczkę? Uchylicie rąbka tajemnicy?
0: Na Wydmy.
1: Na Wydmy? W Słowińskim Parku Narodowym?

0: Zgadza się.
1: Byłam na wydmach w tym roku, wiecie. Teraz mi wspomnienia wróciły z tego miejsca. Bardzo lubię Słowiński Park i w ogóle te okolice. Uważam, że mamy najpiękniejsze plaże na świecie. Nigdzie nie jest tak, jak w Słowińskim Parku. To już wam troszeczkę zazdroszczę i mam nadzieję, że będziecie mieli dużo przyjemności. A macie rowery?
0: Nie, bez. Jesteśmy autem i będziemy na nogach spacerować.
1: Bo tam kawał drogi trzeba pokonać do samych wydm, ale można sobie wypożyczyć rower albo się przespacerować. To kilka kilometrów jest. Albo można podjechać takim małym samochodzikiem. Pewnie sobie to zorganizujecie tak, jak będzie wam odpowiadało. Ale to życzę przede wszystkim pięknej pogody i słońca dużo na tych wydmach, żebyście mogli skorzystać jak najlepiej. No, to piękna wycieczka przed wami. A długo będziecie nad morzem?
0: My tak po prostu jesteśmy jednodniowa wycieczka.
1: Dobry pomysł. Tak przed zakończeniem wakacji. Wspaniale. Panie Adrianie, to skoro pan nad morzem, to pan się pewnie dobrze zna na meduzach.
0: To się okaże.
1: Głowiłyśmy się tutaj z Anią, czy czerpać z pytań dotyczących zoologii czy oceanologii, ale pan to pewnie wszystko bardzo dobrze wie. I tak pomyślałyśmy, że chyba warto byłoby się pochylić nad taką piosenką, która jest zdecydowanie hitem Polskiego Radia Dzieciom. I gdybyśmy mieli stworzyć ranking piosenek najczęściej wybieranych przez dzieci, no to Meduza Klementyna byłaby numerem 1. Słyszeliście kiedyś tą piosenkę? Czy jeszcze nie?
0: Słyszeliście,
1: no to świetnie. Słuchajcie, no to sprawdzimy, jak dobrze znacie piosenkę o Meduzie Klementynie. Nie będę was prosiła, żebyście śpiewali, no chyba, że chcecie. A trzeba będzie pewne dziury w piosence uzupełnić, ale takie znane to będą fragmenty. Co wy na to?
0: Spróbujemy, tak.
1: No to próbujemy. Piosenka zaczyna się od takich słów. Raz meduza Klementyna zaprosiła kilku, jak myślicie, kogo?
2: Gości,
1: świetnie. Bardzo chciała ich przywitać i serdecznie ich
0: ugościć.
1: Tak, ale zanim wszyscy przyszli, nim pod drzwiami stanął ktoś, Klementyna zapragnęła jeszcze szybką
0: kąpiel
1: wziąć. Pięknie! I mamy refren. Meduza Klementyna już kąpiel zaczyna. Wygodnie siada w wannie i moczy się starannie. Tak. Meduza Klementyna już kąpiel zaczyna, by umyć parzydełka specjalne ma
0: Mydełka.
1: No pięknie, ale jesteście znawcami tematu. Wiedziałam, że słuchacze Polskiego Radia Dzieciom znają odpowiedź na każde pytanie. A widzieliście w tym roku prawdziwą meduzę w Bałtyku?
0: W tym roku jeszcze nie. Może nam się uda dzisiaj.
1: No to wszystko przed wami. Dajcie znać, jak będziecie dzwonić następnym razem, czy w Bałtyku jeszcze można meduzy znaleźć. Ja widziałam sporo, ale tak naprawdę tylko jednego dnia wakacji, a spędziłam tydzień nad Bałtykiem, ale był taki dzień bardzo słoneczny, kiedy meduz było mnóstwo i można się było im przyglądać. To życzę samych przyjemności dzisiaj. Wspaniałej wycieczki, słońca. Wysyłamy wam niespodziankę. A dokąd? Do jakiego miasta? Gdzie was listonosz znajdzie?
2: W Gdańsku.
1: Ach, dobrze. To wysyłamy do Gdańska, niech listonosz biegnie. A chcecie państwo kogoś pozdrowić? Klaro, panie Adrianie?
0: Robimy pana.
2: Mama. No dobra. Babcie, dziadka.
0: ich to chyba wszyscy będą.

0: dobry.
1: I my pozdrawiamy i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.
0: Oczywiście.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Temat meduz będziemy kontynuować za chwileczkę. Spróbujemy połączyć się z orientarium Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego z panią Klaudią Łuźnik, która o ciekawych gatunkach meduz będzie nam opowiadała. Jeżeli macie jakieś pytanie do pani Klaudii, to proszę szybciutko je przesłać na adres dzieci@polskieradio.pl, a ja w waszym imieniu postaram się pytanie to zadać.

0: A już teraz w poranku Polskiego Radia Dzieciom łączymy się z Orientarium Ogrodu Zoologicznego w Łodzi z panią Klaudią Łuźniak, która jest opiekunem zwierząt w Orientarium. Dzień dobry pani Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Jak się pani podopieczni dzisiaj mają? Wszyscy już wstali?
1: Tak, wszyscy są już obudzeni, wszyscy się odliczyli.
0: Meduzy, rozumiem, również w strefie oceanicznej pływają sobie zadowolone.
1: Tak, tak, w swojej słonej wodzie jak najbardziej.
0: Czy w Orientarium pływa tylko hełbia modra, czy jeszcze jakiś inny gatunek meduz?
1: Aktualnie mamy hełbie modre, natomiast niedługo będziemy rozbudowywać naszą ekspozycję i poszerzać nasze zasoby o kolejne ciekawe, egzotyczne gatunki.
0: A czy te gatunki mogą ze sobą mieszkać i egzystować i się kolegują, czy nie bardzo?
1: Raczej gatunki różnorodne są utrzymywane osobno, ponieważ często pochodzą z różnorodnych stref tropikalnych i wymagają nieco innych warunków. No, czasami też potrafią ze sobą niezbyt przepadać.
0: Ach, rozumiem. Te specyficzne warunki to na przykład zasolenie albo temperatura wody?
1: Tak, do tego dochodzą również inne parametry, które na bieżąco badamy, żeby zapewnić im wodę odpowiedniej czystości.
0: My dzisiaj w poranku troszkę już rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami na temat hełbi modrej, która jest bardzo charakterystyczna dla Bałtyku. No ja w tym roku miałam przyjemność wielką obserwować bałtyckie meduzy. Ja przed nimi nie uciekałam, ale byli tacy, którzy meduz się bali. Jeszcze inni podchodzą z takim niesmakiem do tych stworzonek, przede wszystkim do ich galaretowatych ciałek. No oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Wiadomo, że do meduz lepiej się nie zbliżać, bo te parzydełka akurat hełbia modra ma takie dość delikatne, prawda? To nie jest dla nas zagrożenie, ale czasami może ten jad parzydełek delikatnie skórę jednak zaczerwienić, poparzyć, więc niektórzy uciekają. Ale zapytam z punktu widzenia turysty. Jak hełbia modra jest wyrzucona przez falę na brzeg, to należałoby pewnie ją z powrotem do Bałtyku przetransportować. Jakie są pani sugestie?
1: Tak, jeżeli posiadamy na przykład jakąś łopatkę albo wiaderko, no to dobrze jest taką zebrać i przenieść do wody. Należy to na pewno robić ostrożnie, właśnie z uwagi na to galaretowate ciało, które jest bardzo delikatne. No i zwykle takie meduzy, które są już wyrzucone na brzeg, są dosyć osłabione.
0: Ale jesteśmy w stanie jeszcze taką meduzę uratować, prawda? Jeżeli zdążymy w odpowiednim momencie.
1: Tak.
0: Pytam, bo turyści zachowują się bardzo różnie. Jedni zabierają meduzy i transportują do Bałtyku, a inni, no niestety, żeby uchronić swoje ciałka w tej strefie przybrzeżnej, wyrzucają meduzy na brzeg. No to chyba tak nie powinniśmy robić.
1: No jest to raczej nieodpowiednie zachowanie, którego powinniśmy unikać. Tak jak pani wcześniej już mówiła, one nie stanowią dla nas większego zagrożenia, więc myślę, że lepiej byłoby je zostawić bezpiecznie w wodzie.
0: Dbamy o meduzy również, moi drodzy. Podkreślamy tutaj z panią Klaudią, która jest ekspertką, że meduzy nie są groźne. Mówimy tutaj o tych, które mieszkają w Bałtyku, nie zrobią nam krzywdy. A ponieważ wszystkie stworzonka na naszej planecie są tutaj po coś i dobrze, żeby nam się razem dobrze żyło, no to warto przetransportować te wyrzucone na brzeg z powrotem do Bałtyku. Pani Klaudio, ja też zauważyłam, że meduzy w Bałtyku nie pojawiają się regularnie. To zależy właśnie, tak jak pani wspominała wcześniej, od temperatury wody, ale też od dnia. Były takie dni bardzo słoneczne, kiedy tych meduz było więcej, a były takie, w których meduzy nie zobaczyliśmy. To od czego to

0: jeszcze zależy?
1: To zwykle właśnie wynika z pory dnia, z chmurzenia, z prądów wody. Jeżeli temperatura wody często zmienia, wtedy te prądy wodne potrafią wynosić meduzy na przykład na powierzchnię. Meduzy należą do planktonu i nie potrafią aktywnie się przemieszczać.
0: Zniknęła nam pani Klaudia, ale może za chwileczkę uda się nam ponownie połączyć. Gdybyście mieli jakieś pytanie, to szybciutko proszę je przesłać. Obiecuję, że w waszym imieniu je zadam. Och, widzę, że już przyszła pierwsza wiadomość od pani Roxany i od Flory. Za chwileczkę obiecuję, drogie panie, że pytanie przekażę, jak tylko uda nam się ponownie z panią Klaudią połączyć. No, czasami tak bywa, jak jesteśmy w innych miejscach. To jest kwestia zasięgu, a w orientarium może być różnie. O, jest już pani Klaudia. Bardzo się cieszę, że jesteśmy z powrotem, bo nam gdzieś pani zniknęła w orientarium, ale już jesteśmy. Także bardzo proszę, bo tu zaczęłyśmy wątek.
1: Tak. Na temat tego pojawienia się meduz. Więc jak mówiłam już, to jest skorelowane z prądami wody, czyli jeżeli zmienia się temperatura wody, meduzy są wynoszone często na powierzchnię. One należą do planktonu i nie potrafią się aktywnie przemieszczać, czyli są uzależnione od takiego wodnego środka transportu.
0: Mamy pytanie od naszych słuchaczek, od pani Roxany i od Flory. Dlaczego meduzy parzą?
1: Meduzy parzą z dwóch powodów. Jeden powód to jest obrona przed drapieżnikami, natomiast drugi powód to jest wykorzystywanie parzydełek przy polowaniu na ofiary. Te parzydełka wyglądają jak małe haczyki. Do nich doprowadzane są kanalikami toksyny i jeżeli taki haczyk zaczepi się o ciało jakiegoś drapieżnika bądź ofiary, wtedy ta toksyna przedostaje się do jego ciała.
0: A jacy drapieżnicy czyhają na meduzy?
1: Meduzy z uwagi na swoje galaretowate ciała są przysmakiem wielu gatunków zwierząt, głównie wodnych ryb, skorupiaków, także żółwi morskich, ale również morskie ptaki nie pokarmią taką meduzą.
0: Drodzy słuchacze, dziękujemy za te pierwsze pytania. Gdybyście chcieli o coś dopytać w tym momencie, może coś wam wpadło do głowy, to proszę do nas zadzwonić pod numer 22 645 2055 albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my do rozmowy z panią Klaudią, jeśli pani pozwoli, wrócimy po krótkiej piosence, więc koniecznie zostańcie z nami.
2: Ariel, posłuchaj.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

0: Wyłaniamy się na powierzchnię. W orientarium Zoo Łódź w strefie oceanicznej wiemy już, że pojawił się zbiornik ze słoną wodą morską. Mieszkają tutaj meduzy. Na razie są to hełbie, ale pani Klaudia Łużniak, która pięknie nam dzisiaj o meduzach opowiada, sygnalizuje, że będą też w przyszłości nowe gatunki. Pani Klaudio, czy państwo porwą się na to, żeby zaprosić do orientarium na przykład osę morską albo żeglarza portugalskiego?
1: Dzień dobry. Niestety takie gatunki u nas nie będą występowały z uwagi tak, na ich silne właściwości parzące i duże wymagania, jeżeli chodzi o zbiorniki i ich utrzymanie. Natomiast zapraszamy do obejrzenia w przyszłości niewiele mniej ciekawych gatunków egzotycznych o różnorodnych zachowaniach i ubarwieniu.
0: A jakie ubarwienie mogą mieć meduzy?
1: Zazwyczaj większość osób kojarzy meduzę z takim właśnie ciałem galaretowatym, przezroczystym. Natomiast ta różnorodność barw jest naprawdę duża. Zdarzają się osobniki zielone, niebieskie, czerwone. Jaki kolor byśmy sobie wymyślili, na pewno istnieje taki gatunek o takiej barwie.
0: A jakimi zachowaniami mogą się od siebie różnić poszczególne gatunki?
1: Niektóre gatunki potrafią pływać odwrócone parasolem do dołu. Zwykle większość jednak pływa pionowo, natomiast jest gatunek, który z uwagi na współpracę z glonami, które występują w jego ciele, odwraca się ich stroną w stronę słońca, żeby ułatwić im czerpanie pokarmu z tego słońca.
0: A pani ulubiony gatunek meduz to który? Który się pani najbardziej podoba?
1: To jest ciężkie pytanie, ale jest jeden gatunek, który przypomina wyglądem smażone jajko.
0: Coś podobnego. A pewnie jeszcze nie wszystkie zostały odkryte.
1: Tak, tak. Te gatunki liczone są w setkach i cały czas odkrywane są nowe.
0: A jak długo meduzy żyją?
1: Niestety nie żyją zbyt długo, bo do kilku miesięcy.
0: A czy to prawda, że te giganty w świecie meduz osiągają nawet 2 metry średnicy? Są
1: tak,
0: takie
1: tak,
0: wielkie meduzy?
1: Ramiona długości nawet kilkunastu metrów.
0: Ach, ale takiej meduzy w Bałtyku na pewno nie zobaczymy, prawda? To trzeba się udać w jakiś inny zakątek świata.
1: Tak, tak. To w tropikalnych rejonach oceanicznych, zasobnych w pokarm.
0: Ale podsumowując, uspokajamy naszych słuchaczy, że naszej bałtyckiej meduzy

0: bać się nie należy. Nie trzeba.
1: Oczywiście nie trzeba się obawiać.
0: Pani Klaudio, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia dla wszystkich pani podopiecznych, bo zajmuje się pani nie tylko meduzami, prawda, w orientarium?
1: Również rybami, koralowcami i całym ekosystemem morskim.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć te fantastyczne stworzenia, to proszę się wybrać do Orientarium Zoo Łódź. Na pewno warto. Pozdrawiamy cały zespół państwa, wszystkich opiekunów. Życzymy wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę o poranku.
1: Dziękuję również za uwagę. Zapraszam i pozdrawiam.

39 minut po godzinie 9, jeżeli coś Was zainteresowało w temacie meduz i chcecie o tym porozmawiać, to dzwońcie do nas do godziny 10, jest na to czas. Ale w międzyczasie ja mam też dla Was niespodziankę, o której rozmawialiśmy wczoraj na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a dyskutowaliśmy też o 23 urodzinach Instytutu Teatralnego. Święto, które jest wydarzeniem familijnym, święto, które otwiera się także na osoby z niepełnosprawnościami i z różnymi potrzebami. W ramach Wielkiego Świętowania w najbliższy weekend pokazy spektaklu familijnego Max chce psa w namiocie cyrkowym, warsztaty, miasteczko cyrkowe, prezentacja książek dotykowych. Jest też przygotowana fotobudka, koncert i wiele ciekawych projektów. 29 sierpnia na warszawskim Zielonym Jazdowie, więc jeżeli nie macie planów na najbliższy weekend, to ja oprócz zaproszenia na urodziny mam dla Was konkretne zaproszenia na spektakl Max chce psa. To jest

historia, która wielu widzom w całej Polsce jest już dobrze znana, bo spektakl po raz drugi podróżuje w ramach projektu Lato w Teatrze.

o, jak pewnie się domyślacie. Ale najbardziej Max lubi rysować kury i dinozaury. Narysował też pewnego dnia swoją rodzinę i Bruna. Kim jest Bruno? Bruno jest psem. Jest trochę zmyślony, ale Max kocha go najbardziej na świecie. I tak naprawdę marzy o tym, żeby mieć prawdziwego psa. I takiego psa naprawdę dostaje od dziadka. No i wtedy zaczynają się kłopoty. A jakie? Dowiecie się, jak obejrzycie spektakl wyreżyserowany przez Daniela Arbaczewskiego. Spektakl zobaczyć można w sobotę i w niedzielę. Ja mam dla Was zaproszenie familijne na sobotę na godzinę 16 albo na niedzielę na godzinę 12 lub 16. To proszę zdecydować, jak jest Wam wygodnie. Wszystkie spektakle są dostępne, to znaczy mają audiodeskrypcje, są też tłumaczone na polski język migowy, więc osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami też mogą spektakl obejrzeć, też mogą z tej propozycji skorzystać. Namiot cyrkowy jest specjalnie przystosowany także dla osób na wózkach inwalidzkich, więc naprawdę warto z tej propozycji skorzystać. 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Już teraz możecie do nas zatelefonować. Zapraszam serdecznie. Nie będę zadawała Wam żadnych pytań. To jest zabawa. Zachęcam do tego, żeby podzielić się wspomnieniem wakacyjnym, a mam nadzieję, że zaproszenie familijne da Wam dużo radości na finał tych wakacji. Więc czekam pod numerem telefonu 22 645 20 55. A na Was czekają zaproszenia.

0: Zaproszenia chyba, ale za chwileczkę dowiemy się, gdzie Filip mieszka. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Chciałbyś wybrać się na spektakl? Max chce psa?
1: Gdzie spektakl?
0: Ale ty mieszkasz w Bydgoszczy, prawda?
1: No, w Bydgoszczy.
0: Kawałek drogi od Warszawy. A jest szansa, że przyjedziecie na weekend do stolicy? Czy nie macie takich planów?
1: Jedziemy na spektakl?
2: Nie.
1: Właśnie do Warszawy.
0: No. Ach, trwają konsultacje, ale trochę za daleko.
1: No.
0: Ech. No, powiem tak, bardzo żałuję, ale nie martwcie się, bo pewnie będzie jeszcze nieraz okazja do spotkania. A może my spróbujemy nawiązać kontakt z jakąś instytucją bliżej was, żeby was też kiedyś zaproszeniami obdarować. Więc trzymam kciuki, żeby to się udało, no i żebyście spędzili wspaniały weekend. Nie wiem, czy w Bydgoszczy, czy wybieracie się gdzieś bliżej wakacyjnie. Jakie macie plany?
1: Plany? My już na wakacjach byliśmy.
0: Mhm. Czyli te ostatnie dni w domu spędzacie.
1: No.
0: Ale pogoda się zapowiada piękna w Bydgoszczy, więc mam nadzieję, że jeszcze złapiecie dużo słońca. Mój drogi, to ja dziękuję ci mimo wszystko za ten telefon. No i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam na szlaku naszym radiowym. Ale na koniec jeszcze, jeśli pozwolisz, to zapytam, czy widziałeś meduzy kiedyś?
1: Widziałem.
0: Widziałeś.
1: Widziałem meduzy. Jak byłem chyba nad morzem, to nie tata? No, była meduza.
0: Tata też widział meduzę?
1: Tak, tata też widział.
0: A jaki wy macie stosunek do meduz? Boicie się meduz? Czy o taki obojętny? Czy im się przyglądacie?
1: Po prostu się przyglądamy i się zrzekamy, żeby nie poraziły, ale po prostu oglądamy je.
0: No to cieszę się, że nie podchodzicie tak trochę jak pies do jeża, tylko oglądacie uważnie. No ale wiadomo, że do meduz się raczej nie zbliżamy, chociaż te nasze bałtyckie to krzywdy nam nie zrobią. No ale jakieś takie delikatne podrażnienie skóry może występować, więc warto z odległości się przyjrzeć, a jak meduza na brzegu, no to warto ją przetransportować jednak do wody, żeby sobie jeszcze troszkę pożyła. To tak apelujemy do wszystkich słuchaczy, żeby się tego nie bać. Może jakąś łopatką albo do wiaderka z wodą, tak delikatnie ją zaprosić i potem ciach do Bałtyku. Niech sobie pływa. Filipie, pięknie ci dziękuję za telefon. Pozdrowienia dla ciebie, dla całej twojej rodziny. Gdybyś ty chciał kogoś pozdrowić, to wiadomo, że jest na to czas, więc proszę.
1: Pewnie. Krasnoludki, całe polskie radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, moją mamę, tatę, mojego pieska i babcię, tą moją rodzinę.
0: Pozdrawiamy. Dobrych wakacji wam życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Zaproszenia na spektakl Max chce psa czekają. To podkreślę raz jeszcze, że zapraszamy do Warszawy państwa. Tym razem obiecuję, że zaproszenia do różnych pięknych teatrów na znakomite spektakle w tym roku szkolnym także będziemy oferować w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom. Zaczniemy nowy sezon teatralny razem z rokiem szkolnym, więc obiecuję, że będę miała dla was takie niespodzianki, a na razie stolica zaprasza w najbliższy weekend 29 lub 30 sierpnia do wyboru. Kilka możliwości, godzina 12 i 16 w niedzielę oraz 16 w sobotę. Świętujemy razem z Instytutem Teatralnym. 22 645 20 55, gdyby ktoś chciał skorzystać, to śmiało, proszę się częstować. Można do nas też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Ania czuwa. A wracając do meduz, to są tak inspirujące, że powstało wiele filmów i opowieści, których są bohaterkami. No najczęściej to są thrillery, czasem horrory, i te piękne stworzenia.

0: Wrażenia wcale nie są tam takie miłe, łagodne i eteryczne. Raczej mają takie role czarnych charakterów, ale już w mitach greckich też znaleźć można było meduzę i ona była jedną z trzech sióstr Gorgones, co w języku greckim oznaczało dziki i straszny, a w polskim języku kojarzone było ze słowem groza. No i taka jest historia, że początkowo meduza była piękną dziewczyną z długimi włosami, tak długimi i pięknymi, że zazdrościły jej tych włosów nawet boginie, zwłaszcza zawistna Atena. No i uroda dziewczyny nie uszła uwadze reszty bogów i nawet sam król Posejdon był w niej zakochany. I tak zaczyna się ta piękna, mityczna historia. Może będziecie chcieli tę historię odszukać i poznać. To stawiam trzy kropki, tak żeby wszystkiego nie zdradzać. A dodzwoniła się do nas Marianka. Zdaje się, że w sprawie biletów, ale zaraz sprawdzimy. Cześć, Marianko. No witam cię serdecznie. Masz ochotę poznać Maxa i jego psa Bruna?
1: Tak.
0: Cudnie. A czy ty jesteś z Warszawy albo w najbliższy weekend spędzisz czas w Warszawie?
1: Jestem z Kielc.
0: Jesteś z Kielc, a planujesz przyjazd do Warszawy, do stolicy? Taką wycieczkę, tak? Zrobicie sobie? No to, to wspaniale, bardzo się cieszę. Czyli zapraszamy na spektakl Max chce psa do namiotu cyrkowego. Byłaś kiedyś w namiocie cyrkowym?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. To ja mogę ci zdradzić, że oprócz tego, że tam będzie taki bardzo śmieszny pies, taka duża lalka i każdy chce się do tego Bruna przytulić i potem można po spektaklu, to będą też sztuczki cyrkowe, no jak to w namiocie cyrkowym, więc dużo zaskoczenia cię czeka, ale mam nadzieję też przyjemności. Przekazujemy zaproszenie dla całej rodziny. Przybywajcie do Warszawy na koniec wakacji. Bardzo się cieszę. A ty przeżyłaś jakąś przygodę wakacyjną w tym roku?
1: Tak.
0: A gdzie ta przygoda miała miejsce? Nad morzem czy w górach? A może w ogóle w jakimś innym miejscu na świecie? Chyba to jest bardzo tajemnicza przygoda. To nie będę cię dopytywać. To niech to będzie taką twoją tajemnicą w takim razie.
1: Na parku z moją grupą byłam.
0: Gdzie byłaś, Marianko?
2: W Noe.
1: W Noe parku z moją grupą.
0: Ach, w parku z grupą. I co wy robiliście z całą grupą w parku?
1: Tam byliśmy na największym dmuchaniu w Europie.
0: Żartujesz? Największy dmuchaniec w Europie?
1: Tak.
0: Jaki kształt miał ten dmuchaniec? To był zamek czy coś innego?
1: Piramida.
0: Wow. I ile osób może wskoczyć do takiego dmuchańca? Cała grupa się zmieściła?
1: Cała grupa się zmieściła. Nawet tak dużo dzieci tam może być. Bo tam są trzy części tego dmuchańca.
0: Ojej. Ale to...
1: Z jednej części tam nie wchodzili do drugiej.
0: Ale to musi być frajda. Chciałabyś wrócić jeszcze kiedyś? W to miejsce, tak? No to ja ci tego życzę, żeby była jeszcze okazja do takiej podróży. I bardzo ci dziękuję za telefon. Przekazujemy zaproszenia. Bawcie się dobrze w Warszawie. Niech wam świeci słońce tam nad namiotem cyrkowym, bo będzie też miasteczko cyrkowe, więc może będziecie chcieli skorzystać. Akurat miasteczko zdaje się w sobotę. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić cały świat.
0: I my pozdrawiamy i życzymy ci dobrego końca tygodnia i wakacji. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No i tylko 4 minutki. Zostały do godziny 10, więc my z

Anią też się z wami żegnamy, pozdrawiając wszystkie meduzy na całym świecie. Bardzo dziękuję za wszystkie rozmowy, za wasze opowieści. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z zaproszeń, o których mówiłam, to można do nas jeszcze szybciutko napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A jutrzejszy poranek punktualnie o godzinie 7:30. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, dziękujemy raz jeszcze. No i życzymy wam samych przyjemności.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: marów pomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny. Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
0: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
3: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmienił.

0: to promocja.
1: Mysz Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hęga!

0: Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
1: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
2: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
0: Michasiu, Gicerot, Gicenont, ster prawo, prawo.
2: Prawo, ster na prawo.
1: I oczywiście smacznie.
2: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
1: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
4: Do szkoły!
1: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja.
6: Zbiornik turystyczny.

Na zegarach 10:04, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To nasz przedostatni już odcinek Śpiewnika Turystycznego, naszej rozśpiewanej, muzycznej audycji, która towarzyszyła wam, drodzy radiosłuchacze, przez całe wakacje. I wam, i nam tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. I nie powiem, że chce mi się płakać, bo nie, ale jestem wzruszony, że docieramy prawie już do końca tej rozśpiewanej audycji. I dzisiaj już troszeczkę będziemy dziękować wam za wasze uczestnictwo tak aktywne, tak rozśpiewane, tak muzyczne w naszej czwartkowej, cyklicznej, wakacyjnej audycji Śpiewnik Turystyczny. W związku z tym, że tak pięknie nam się muzykowało przez całe wakacje, to dzisiaj razem z Darią przygotowaliśmy specjalnie dla was nie lada muzyczną niespodziankę. Gości, z których myślę, że wszyscy nasi radiosłuchacze będą bardzo, ale to bardzo zadowoleni i będą razem z nimi śpiewać, muzykować i zadawać im pytania. Cóż to za goście, na razie wam nie powiem. Dowiemy się tego po godzinie 11, a może kilkanaście minut przed 11. Naprowadzę was na trop lub też poproszę was o pomoc w zadawaniu pytań naszym dzisiejszym gościom. A wam jakie piosenki towarzyszą dzisiaj lub jakie piosenki towarzyszyły wam w czasie tych powolutku już kończących się wakacji 2026? Jaka nutka, jakie dźwięki były śpiewane najczęściej w waszych samochodach, gdy jechaliście

na urlop. Na rowerach, kiedy mieliście rowerowy wyjazd rodzinny lub w innych okolicznościach domowych lub przyrodniczych. 22 645 20 55. To jaka jest wasza ulubiona wakacyjna piosenka?

Były już piosenki ogniskowe, były już piosenki harcerskie, były już piosenki plażowe, ale też kajakowe. Były też piosenki, które śpiewamy wędrując po górach i takie, które śpiewamy w innych okolicznościach przyrody. Czy to nad rzeką, czy to nad jeziorem, czy to na pomostem, wtedy, kiedy wypoczywamy. To dzisiaj bierzemy się w naszym śpiewniku turystycznym za takie piosenki bajkowe, które myślę, że zabrzmią świetnie w każdych okolicznościach przyrody czy okolicznościach domowych, również wtedy, kiedy spędzamy wakacje po prostu w domu i też mamy fajny czas. Piosenki z bajek, naszych ukochanych bajek, piosenki, które śpiewaliśmy jak tylko poznaliśmy tę bajkę, piosenki, które śpiewaliśmy rok po tym, jak obejrzeliśmy po raz piąty tę samą bajkę i piosenki, które przypominają nam się właśnie z tych naszych ukochanych bajek teraz w wakacje. Jakie to są piosenki?

Dzwońcie do nas, proszę, by opowiedzieć nam o tych swoich ulubionych bajkach. Moją ulubioną bajką jest chyba... I jeszcze nie odpowiem na to pytanie, bo to dosyć trudne pytanie. Zastanowię się nad odpowiedzią, której udzielę wam już niedługo, a teraz was zapytam raz jeszcze, jaka jest wasza ulubiona bajka i piosenka z tej bajki. Do grona, ścisłego grona moich ukochanych piosenek z bajek na pewno należy utwór Nie mówimy o Brunie, nie, z naszego magicznego Encanto, które nasiane jest znakomitymi piosenkami wpadającymi w ucho i nie mogącymi z tego ucha już wypaść nigdy. Tak jest właśnie w moim przypadku z Nie mówimy o Brunie. A wy, jakie macie ukochane bajki i ukochane piosenki z nich?

No dobrze, o Brunie już ani słowa w dzisiejszej audycji, ale padnie jeszcze mnóstwo słów odnośnie naszych ukochanych bajek i piosenek z nich. Bo w bajkach właśnie piosenka potrafi zrobić coś takiego niezwykłego. Zamiast długo opowiadać, co bohater czuje, można to po prostu wyśpiewać, tak jak teraz w tej piosence. Nie mówimy o Brunie. Piosenka bajkowa.

0: może też opowiedzieć, że bohater danej bajki jest bardzo szczęśliwy albo bardzo smutny. Może pokazać marzenia, które chciałby spełnić. Może pomóc zapamiętać nam, widzom, jakąś ważną historię, albo też wprowadzić muzycznie za pomocą nutek i dźwięków oraz instrumentów nowych bohaterów do danej opowieści, do danej bajki. Niektóre piosenki potrafią też rozśmieszyć, zachęcić do wspólnej zabawy albo stworzyć po prostu taki niezwykły, tajemniczy, niecodzienny, bajkowy nastrój. Ja bardzo lubię i bardzo dobrze wspominam tę piosenkę Nie mówimy o Brunie, bo kojarzy mi się ona z czasem wakacyjnym, który spędzałem kilka lat temu z moimi siostrzenicami i śpiewaliśmy fragmenty tej piosenki, wcielając się w różne postaci z naszego magicznego Encanto i było bardzo, bardzo śmiesznie. I teraz ten klimat, tę atmosferę i te dobre emocje mam w głowie za każdym razem, jak słucham piosenki Nie mówimy o Brunie. A dla Was, drodzy radiosłuchacze, mam pewną niespodziankę. Przygotowałem quiz składający się z kilkunastu zagadek. Zagadek muzycznych oczywiście, a Waszym zadaniem będzie odgadnąć, z jakiej bajki pochodzi ta piosenka, która będzie zagadką. I dodatkowo Waszym zadaniem będzie również rozpoznać tę piosenkę po trzech słowach. Będą to najpopularniejsze utwory, takie, które wszyscy albo prawie wszyscy znamy, zatem do dzieła. Kto chce się z nami muzycznie pobawić właśnie teraz w naszej rozśpiewanej śpiewnikowej audycji? 22 645 2055.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!
2: Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Hakuna Matata to oczywiście piosenka z musicalu i z filmu Król Lew. Piosenka, która chyba króluje na wielu i królowała na wielu obozach, koloniach wakacyjnych. Piosenka, którą wielu z nas bardzo lubi, dobrze zna i miło nam się kojarzy, bo dobrze nam się robi na sercu, kiedy wspominamy całą historię Króla Lwa i tego, co się wydarzyło smutnego, a potem radosnego i że dobro zwyciężyło w tej bajce. Tak troszkę wszystko to uplotłem w tych dwóch zdaniach i w nich zawarłem może sens tej i piosenki, i przede wszystkim całej bajki, ale myślę, że wielu z nas bardzo po prostu lubi przygody Króla Lwa i ta muzyka, szczególnie ta piosenka Hakuna Matata, kojarzy nam się wszystkim bardzo, bardzo dobrze. A teraz sprawdzimy, jaką piosenkę lubi Laura. Dzień dobry, Lauro.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Jestem na wczasach.
0: Ale fajnie. Fajnie jest na tych wczasach?
1: Fajnie jest.
0: Mhm. I gdzie jesteście, Lauro? Bo chyba z całą rodzinką tam jesteś, prawda?
1: Tak.
0: Jakie to miejsce?
1: Czarnolas.
0: Czarnolas?
2: Tak, jesteśmy u Jana Kochanowskiego w Czarnolesie akurat, a na wypoczynku w Kazimierzu Dolnym.
0: Ale wspaniale, no to piękne, piękne okolice. To zanim opowiecie nam troszkę o Kazimierzu Dolnym, to Czarnolas. Co tam się dzieje? Jak on wygląda? Bo ja aż za nie mówiłem i musiałam się upewnić, czy akurat właśnie w tym miejscu jesteście, tak bardzo poetyckim i spopularyzowanym przez Jana Kochanowskiego. Jak tam jest, Lauro?
1: Dopiero będę zwiedzać.
0: Aha, dopiero tam dotarliście, tak?
1: Tak.
0: A czy mama była już w Czarnolesie wcześniej, czy to wasza wspólna pierwsza wizyta w tym miejscu?
2: Ja byłam kilkanaście lat temu. No jest piękny park i muzeum Jana Kochanowskiego. Mhm. I właśnie chciałam pokazać dzieciom, jak to wygląda.
0: Świetny pomysł. Ja z tyloma dziećmi, z tyloma rodzicami przez całe wakacje rozmawiałem o różnych kierunkach wakacyjnych, ale Czarnolas pojawia się u nas po raz pierwszy. No to gratuluję takiego oryginalnego wyboru.
2: No jeszcze później mamy zamiar pojechać do Nałęczowa, gdzie jest Muzeum Żeromskiego i Prusa.
0: Tak, znam Nałęczów, bardzo lubię to miejsce, jest klimatycznie, jest zielono, są te takie stawy chyba w Parku Zdrojowym, prawda? Dobrze pamiętam?
2: Tak, tak, tak.
0: Mhm. A gdyby miała pani wybrać Kazimierz, Czarnolas czy Nałęczów, to jakby pani, w jakiej kolejności by pani ułożyła te miejscowości?
2: No, każda jest inna. W Kazimierzu się fajnie spaceruje, są ciekawe miejsca, te wszystkie domki drewniane, właśnie w takim jednym mieszkamy, domu drewnianym, mm-hmm. Także no jest pięknie.
0: Ale fajnie.
2: Nałęczów jest taki też również spacerowy, miły, przyjemny do spędzania czasu. No jeszcze Puławy. Wczoraj byliśmy w Puławach, tak. Dzisiaj jeszcze wrócimy do Czartoryskich, bo nie udało nam się już zdążyć, bo dzieci gdzieś wydały bardziej. Uh-huh. Ale jeszcze Puławy dzisiaj nas też czekają. Także to są wszystkie miejsca takie piękne i polecam, bo to jest bardzo blisko siebie. Dlatego
0: tak,
2: jak
0: tak.
2: Ktoś wybiera na weekend czy na kilka dni, to jest świetne miejsce, żeby odwiedzić wszystko.
0: Laura, to teraz do Laury znowu powrócę. A co dobrego jedliście w Kazimierzu?
1: Lody.
0: No po co pytam? Przecież wiadomo, skoro wakacje, to lody, deser numer jeden. O jakim smaku ty wybrałaś lody?

0: Agrest, śmietanka.
1: Agrest i śmietanka?
0: Tak.
1: Ho, ho, ho, jak smakują lody agrestowe? Ja chyba nigdy nie próbowałem. Bardziej są takie kwaskowate.
0: Są takie kwaśne.
1: Kwaśne, ale ty chyba lubisz takie smaki, prawda?
0: Mają pesteczki i skórki małe.
1: Aha, to bardzo oryginalny smak, muszę powiedzieć. Polecasz lody agrestowe w czasie tych wakacji?
0: Tak.
1: Mniam, tak. Mniam, mniam. To musimy chyba tutaj całą redakcją, łącznie z krasnoludkami, wybrać się do Kazimierza na lody agrestowe. A skoro tak podróżujecie po Kazimierzu, po Czarnolesie, to co lubicie wtedy sobie, Lauro, pośpiewać? Jakie piosenki? Czy są to na przykład piosenki z bajek? Czy zupełnie jakieś inne piosenki?
0: Inną.
1: Mhm. A mogłabyś nam zaśpiewać fragmencik takiej swojej ulubionej, wakacyjnej piosenki? Razem z mamą oczywiście. Dziewczyny, co wy na to?
0: Tak.
1: No to uwaga, uwaga, Laura
0: tam
1: i jej mama.
0: Tamtej strony jeziora, to i lipka zielona. A na tej zielonieńkiej, pytaszkowy śpiewają. A na tej zielonieńkiej, pytaszkowy śpiewają.
1: Ale ładnie, ale pięknie, no brawa, Lauro, jaki ty masz głos, jak ty pięknie interpretujesz piosenkę, czyli opowiadasz ją tak od serca. Mama chyba może być dumna i mam nadzieję, że jest dumna z córki, prawda?
2: Ale... No w tym roku zaczyna pierwszy rok podstawowej w szkole muzycznej również, wybrała sobie skrzypce.
1: Wow.
2: O których marzy już chyba od trzeciego roku życia.
1: No to Laura, to już wszystko jasne, bo ja tak się zatopiłem w słuchaniu twojej interpretacji tej piosenki i tak przyszło mi do głowy zapytać właśnie cię, czy masz coś wspólnego z muzyką? Teraz już wszystko jasne. A czy mama, jak była w wieku Laury, też coś miała wspólnego z muzyką?
2: No nie, bardziej tata. Tata się uczył grać też na skrzypcach w szkole muzycznej.
1: Mhm.
2: Mama tak bardziej amatorsko.
1: To też się liczy, oczywiście, że tak. To już wiemy, że Laura śpiewa tę piosenkę o lipce w czasie wakacji. A jaka jest pani ulubiona piosenka wakacyjna?
2: O, bardzo dużo. Ja nie mam takich sprecyzowanych gustów. Naprawdę to dzieci słuchamy cały czas Polskiego Radia Dzieciom w samochodzie, jak jedziemy, bo to ich zajmuje i śpiewamy wtedy to, co jest grane w Polskim Radiu, także nie mamy takich sprecyzowanych jakichś swoich własnych utworów, to żebyśmy ciągle powtarzali.
1: Ciekaw jestem, czy za chwilę zaśpiewacie piosenkę z bajki, która będzie rozbrzmiewać tuż po naszej rozmowie. Ale zanim się pożegnamy i będziemy sobie życzyć dobrego dnia, to Lauro, Lauro, droga Lauro, mam jeszcze do ciebie pytanie. Jaka jest twoja bajka numer jeden na świecie? Taka, którą najbardziej lubisz.
0: Masza i Niedźwiedź.
1: Masza i Niedźwiedź. A dlaczego akurat tę bajkę wybrałaś? Co w niej jest
0: bo
1: takiego
0: jest
1: ciekawego?
0: Bo śmieszna.
1: A która postać bardziej cię bawi? Masza czy właśnie Niedźwiedź?
0: Masza.
1: Masza. A pamiętasz może jakąś wesołą historyjkę z tej bajki?
0: Nie.
1: Ale polecamy historie i opowieści Maszy i Niedźwiedzia, prawda?
0: Tak.
1: To teraz ciekaw jestem, czy razem z mamą odgadniesz, jaka jest jedna z moich ulubionych bajek i piosenka z tej bajki. Dziewczyny, macie ochotę wziąć udział w naszym śpiewnikowym quizie?
0: Tak.
1: Mama chyba nie, chyba tylko Laura chce wziąć udział w quizie. Czy mama też?
2: Tak.
1: Dobrze, to uwaga, uwaga. Ja wam podpowiem, dam wam takie podpowiedzi słowne.

0: czyli trzy słówka, które zaklęte są, ukryte są w tekście tej piosenki, w samej piosence, a piosenka pochodzi z bardzo, bardzo znanej bajki. Potem waszym zadaniem będzie rozszyfrować tytuł bajki albo tytuł piosenki. Wszystko jasne? Uwaga, uwaga, uwaga. I jak tylko będziecie wiedziały, jaki jest tytuł albo bajka, to krzyczymy głośno, żeby krasnoludki, które są za ścianą, tu przybiegły i nas usłyszały. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Uwaga, zaczynamy. Pierwsze słówko to jest królowa. Drugie słówko to jest lód. A trzecie słówko to jest, uwaga, uwaga, moc. 3, 2, 1, macie 7 sekund.
2: Królowa śniegu.
0: Jeszcze raz?
2: Królowa śniegu.
3: Albo kraina lodu.
0: Jedna z was ma rację. Ja jeszcze raz wam podam słówka. Podejmijcie decyzję. Królowa, lód, moc.
2: Kraina lodu.
0: Ostateczna odpowiedź?
3: Kraina lodu.
0: Tak jest. Co zadecydowało o tym, że na ostatniej prostej zdecydowałyście się na krainę lodu?
3: Znaczy mi tak bardziej kraina lodu, a...
0: A Laura też się przekonała w ostatnim momencie, prawda? No to fajnie, dziewczyny. Już za chwilę Mam tę moc z krainy lodu będzie piosenką taką bajkową, którą często też wielu z nas śpiewa turystycznie w czasie wakacji. To będzie... Ja też bardzo lubię, dlatego sobie razem pośpiewamy, skoro to jest audycja pod tytułem Śpiewnik Turystyczny. A teraz pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić, Lauro?
2: Brata Łukasa. Tatę, mamę, naszego psa Binga, rodzinkę, Polskie Radio Dzieciom, wszystkich tu kraty, dzieci z Dynowa, cały świat, krasnoludki i
4: kosmos.
2: I kosmos. I kosmos.
0: To chyba brat jeszcze z wami jest, prawda?
2: Tak.
0: Jak twój brat ma na imię, Lauro?
2: Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukaszu, hej, hej.
4: Dzień dobry.
0: A ty kogo chcesz, Łukaszku, pozdrowić? Tak słyszałem z daleka, że chyba cały kosmos, prawda?
4: Tak.
0: Pozdrawiamy cały kosmos, wszystkich kosmitów, jeśli są lub ich nie ma we wszechświecie. Kogo chce jeszcze mama pozdrowić?
3: Rodzinę i bo my z Dynowa pochodzimy, także proszę w okolice pozdrawiamy bardzo serdecznie. A mama spod Dębicy, bardziej to Dębice.
0: Pozdrawiamy, oczywiście, że tak. Dziewczyny, chłopaki, to zanim usłyszymy piosenkę z Krainy Lodu, to spróbujemy sobie przypomnieć wspólnie refren i zaśpiewać? Co wy na to? W końcu to śpiewnik turystyczny. Macie ochotę? 3, 4. Mam tę moc. Mam tę moc. Rozpalę, co się tli. Daria też lubi Mam tę moc. Ja uwielbiam. Śpiewamy, unosimy dłonie, ręce do góry, skaczemy i po prostu się cieszymy dobrą muzyką. Trzymajcie się, dobrego dnia w Czarnolesie i w Nałęczowie. Pa, pa.
3: Dziękujemy, stajemy, pozdrawiam.

Objęcia chłodu póki co nam nie straszne, pogoda jeszcze całkiem wakacyjna, może poranki i wieczory nie są już tak ciepłe jak jeszcze w lipcu czy na początku sierpnia, ale w ciągu dnia jest całkiem pięknie, nadal letnio i nadal wakacyjnie, zatem te ostatnie dni wakacji są dla nas bardzo, bardzo dobre i bardzo przychylne, jeżeli chodzi o temperaturę i o pogodę. Wakacje powolutku, powolutku zmierzają do końca, już za chwilę będziemy mogli przeżywać i spędzać ostatni wakacyjny weekend. Ponoć pogoda ma być bardzo dobra, zatem wakacje pożegnają się z nami. Myślę, że w wielkim stylu, jeśli chodzi i o temperaturę, i o to, co się będzie działo na niebie. Mało deszczu, a raczej dosyć dużo, a przynajmniej sporo słońca. Czy macie jakieś plany wakacyjne na ostatni weekend, który już za dwa dni? Może ktoś zainspiruje się tym, co powiedziała mama Laury, z którą rozmawialiśmy przed chwilą, by odwiedzić taką fajną okolicę w naszym kraju, jak Puławy, Kazimierz Dolny i Nałęczów, a do tego w gratisie jeszcze Czarnolas. Ja bardzo lubię te okolice. Chyba moim numerem jeden jest jednak, może tu wiele osób zaskoczę, Nałęczów. Bardzo lubię taką urokliwość, taki spokój tego miejsca i to, że tam można naprawdę odpocząć i się zrelaksować, pojeździć rowerem po okolicznych wsiach i miasteczkach i na przykład pośpiewać sobie jakieś bajkowe, ulubione, wakacyjne piosenki, czy też piosenki z bajek, które z wakacjami nam się kojarzą. W naszym śpiewniku turystycznym od początku lipca mieliśmy różne gatunki utworów piosenki, piosenki turystycznej. Takie piosenki, z którymi dobrze się chodzi

o górach. Takie piosenki, które miło nam się śpiewa, gdy płyniemy kajakiem albo kiedy wypoczywamy na plaży. Mieliśmy też takie piosenki, które śpiewamy wszyscy razem z gitarą w ręku, ci, którzy potrafią na niej grać. Przy ognisku, czy też piosenki harcerskie. Mnóstwo piosenek takich trochę odkurzonych również,

Ogólnie ukochaliśmy. Była już kraina lodu, było już nasze magiczne Encanto, jak i Król Lew. To co jeszcze? Już za chwilę usłyszymy piosenkę z jednej z moich ulubionych bajek. Bajek bardzo rozśpiewanych, bajek pełnych energii. Właśnie przede wszystkim przez to, że piosenki, które ukryte są w tej bajce, nadają super rytm, dobre tempo całej opowieści. Dlatego jest dużo radości, dużo takiego energetycznego pulsu i można pośpiewać taką piosenkę jak właśnie ta.

Faith z filmu Sing. Ależ tu się działo, ale była moc, ależ była energia. Uwielbiam słuchać takich piosenek, naprawdę. Dodają mi takiego muzycznego drive'u. Takiej właśnie muzycznej energii, a muzyka to coś bardzo, bardzo ważnego w naszym życiu. Muzyka może tworzyć taką naszą opowieść. Opowieść o naszych wakacjach, na przykład. Jeśli ktoś spędzał wakacje nad morzem, to piosenki, których tam słuchał, albo utwory, które tam śpiewał z nowo poznanymi kolegami, koleżankami, mogą mu przypominać właśnie o tym miło spędzonym czasie. Albo jak ktoś sobie wędrował po górach, razem z rodzicami, razem z rodzeństwem, może z sąsiadami, a może będąc na górskich koloniach, to też zapewne śpiewał jakieś piosenki, które utkwią mu w głowie i zostaną już na długo. A jakie wy piosenki, drodzy radiosłuchacze, śpiewaliście w tym czasie wakacyjnym? Ciekaw jestem bardzo, bardzo mocno. I czy wśród tych piosenek były utwory z bajek? 22 645 20 55. A teraz słuchajcie uważnie, bo ta piosenka, którą usłyszycie w tym momencie, będzie bardzo łatwą i oczywistą podpowiedzią. Podpowiedzią do zadania pod tytułem

0: Tak jest, Małe TGD. Członkowie zespołu Małe TGD będą naszymi gośćmi tuż po godzinie 11. I teraz apel do wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy lubią piosenki Małego TGD lub tych, którzy chcą kiedyś w przyszłości zostać dziennikarzami. Proszę bardzo, dzwońcie do nas do studia, numer telefonu 226452055 bądź przesyłajcie drogą mailową na adres dzieci@polskieradio.pl pytania, swoje pytania do naszych dzisiejszych gości, członków Małego TGD, ale zanim Małe TGD zasiądzie na fotelach w Polskim Radiu Dzieciom, ja z ogromną radością porozmawiam z Leną. Dzień dobry, Leno.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Ja dzwonię z Tychów.
0: Aha, jaka pogoda w Tychach?
1: No jest bardzo słoneczne i w miarę ciepło.
0: Pięknie. To jakie masz plany na dzisiejszy dzień?
1: O, jeszcze nie wiem, co dokładnie będę robić.
0: Na razie póki co słuchasz śpiewnika turystycznego w naszym radiu, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz mi proszę bardzo, jakie piosenki z jakich bajek towarzyszyły ci w czasie tegorocznych wakacji i towarzyszą nadal, bo wakacje trwają.
1: Ja podczas wakacji nie śpiewałam za dużo piosenek z bajek, ale śpiewałam przede wszystkim dwie inne piosenki.
0: Jakie?
1: Pierwsza z piosenek to Już za parę chwil, a druga z piosenek to Mój świat.
0: Już za parę chwil to piosenka... Kto ją wykonuje? Pamiętasz czy nie?
1: Pamiętam, że to stara hercerska piosenka, ale kto dokładnie ją

0: Wykonuję nie.
1: Mhm. I w jakich okolicznościach jej słuchałaś, czy też ją śpiewałaś? Gdzie to było?
0: Śpiewałam ją na przykład podczas drogi w górach, przy ognisku, też na moich wakacjach w Ekwadorze i na Galapagos.
1: Wow, jakie urozmaicone wakacje miałaś. Pięknie. Zaraz, już za parę dni, za dni parę, to jest ta piosenka?
0: Tak, to jest ta.
1: Tak, weźmiesz plecak swój i gitarę, pożegnania kilka słów.

0: rzeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas.
1: I razem z mamą, już za parę dni, za dni parę.
0: Wezmę plecak swój i gitarę, pożegnania kilka słów, Pitagoras włączy znów. Do widzenia wam, kanto kantare.
1: I powtórka na koniec piosenki. Do widzenia wam,
0: kanto kantare.
1: I ostatni raz. Do widzenia wam,
0: kanto kantare.
1: Dziewczyny, jakie wy wysokie dźwięki potraficie wyciągnąć. O, aż krasnoludki oniemiały. Posłuchajcie tego, to dla was. Sobie podziękujcie, bo macie takie talenty ukryte muzyczne. Wspaniale, no coś wspaniałego.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo proszę, droga Leno, czyli to była pierwsza piosenka numer jeden, tak?
0: Tak.
1: A czy ta piosenka brzmiała równie pięknie przy ognisku w Polsce, jak i tam na wyspie Galapagos, czy gdzieś indziej śpiewało ci się lepiej?
0: Chyba nie. Najlepiej mi się śpiewało, jak przyjdźmy na Oźną w górach.
1: Czyli po prostu w czasie wędrówki górskiej, prawda?
0: Tak.
1: No pięknie, rozumiem. A powiedz nam jeszcze drugi tytuł piosenki, co to było takiego?
0: Mój świat.
1: Mój świat, czy to jest piosenka, zaraz, a to jest piosenka z bajki o niedźwiedziu, czy ja coś mylę?
0: Chyba nie, bo nie wiem, czy to dokładnie ten tytuł, ale to jest taka stara piosenka.
1: Tak? Pamiętasz, jak ona leciała? Bo próbuję sobie przypomnieć, co to za utwór.
0: Pamiętam.
1: Zaśpiewasz nam fragmencik, to będzie nam łatwiej to przypomnieć.
0: Dobrze. Kiedy piątek, słońce świeci, serce mi do góry zlata, że w sobotę wezmę plecak, podów do mojego świata, bo ja mam tylko jeden świat, słońce, góry, pola, wiatr i nic mnie więcej nie obchodzi, bo tu już tam się urodził.
1: Ale fajnie, wiesz co, ja zapomniałem o tej piosence, ale zanim ci coś więcej powiem, to proszę bardzo, znowu krasnoludki oklaskują cię, Leno. Zapomniałem zupełnie o tej piosence. Teraz jak ją zaśpiewałaś, to mi się ten utwór przypomniał. Ja ją też śpiewałam na gitarze, jak byłem mniej więcej w twoim wieku. Ale mi ogromną radość, Leno, sprawiłaś. Brawa, brawa, wielkie brawa. No, mama może być dumna, tak jak i z Laury, z którą rozmawialiśmy i śpiewaliśmy kilka chwil dalej, kilka chwil wcześniej. Dziewczyny, a gdzie wy jesteście w tych tychach? Co robicie?
2: My jedziemy, przyznaj się.
0: My jedziemy do...
2: Logopedy
1: akurat. Aha, żeby jakieś ćwiczenia fajne wykonać, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: No to trzymam kciuki za fajne spotkanko z logopedą, bo to jest przecież bardzo ważne, żeby ćwiczyć swój aparat mowy, żeby pomóc swojemu aparatowi mowy, jeśli coś czasami, jakaś literka, jakaś głoska, mamy z nią jakiś malutki kłopot i nie udaje nam się do końca dobrze jej wypowiedzieć, to warto sobie po prostu

0: prostu pomóc, prawda?
1: Tak, właśnie tak.
0: Brawo wy, dziewczyny. A mama co najbardziej lubi śpiewać w wakacje?
1: A to mama lubi to samo śpiewać, bo mama z lat 70., więc wszystkie piosenki wyciąga, harcerskie, zuchowe, z lat 80., kiedy chodziła do szkoły podstawowej, więc dlatego też córka śpiewa nasze piosenki i tak wszyscy śpiewamy po prostu i chodzimy po górach.
0: No miło tego się słucha i waszego śpiewania, i śpiewania Leny, i waszych opowieści.
1: Dziękujemy. Ale ocalamy przed zapomnieniem.
0: No właśnie tak jest, dlatego też powstała nasza audycja Śpiewnik Turystyczny, żeby troszkę chociaż do tych naszych, tutaj mówię i o moim repertuarze, i o pani repertuarze, z naszych czasów te piosenki turystyczne powspominać.
1: Dokładnie.
0: Prawda?
1: A pan pięknie śpiewa tak przy okazji.
0: Bardzo dziękuję i vice versa, a szczególnie Lena.
1: Dziękuję.
0: Brawo, brawo.
1: No.
0: Dziewczyny,
1: dziękuję.
0: Kogo?
1: Pięknie.
0: Bardzo proszę. Kogo pozdrawiacie? Lenka, teraz ty pierwsza.
2: Całą moją rodzinę, moje wszystkie koleżanki, mojego kota i wszystkich.
0: A kogo pozdrawia mama?
1: Ja dołączam do pozdrowień rodziny. Wszystkich pozdrawiamy słuchaczy cudownego radia i życzymy fajnych ostatnich dni wakacji. Ja też mam, bo pracuję w szkole, więc też to są moje ostatnie dni wakacyjne.
0: No to korzystajcie z nich jak najlepiej, jak najpiękniej.
1: Dziękujemy.
0: Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: I pana pozdrawiamy, pięknie dziękujemy. Do widzenia.
0: Pięknie dziękuję, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj,

0: dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Śpiewnik turystyczny.
2: Na zegarach godzina 11, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To druga godzina naszego śpiewnika turystycznego. Nasi goście już w studiu. Przypominam dzisiaj małe TGD. Jeśli macie jakieś pytanka do naszych gości, to dzwońcie już teraz pod numer telefonu 22 645 20 55.

Goście już w studiu, członkowie małego TGD, ale przede wszystkim dzisiaj to będą Maciej Chyła, Hania Bolesta, Zofia Wesołowska, Agata Wesołowska i Ania Grabowska, ich opiekunka. Bardzo proszę, drodzy radiosłuchacze, dzwońcie do nas pod 226452055, by zadawać pytania naszym gościom. Takie mówione pytania, ale też mogą być śpiewane pytania również.

0: Mamy gości w studiu i też ponawiam apel do naszych radiosłuchaczy i jeśli oczywiście macie ochotę, to możecie dzwonić do nas z pytankami do naszych wspaniałych gości, którzy dzisiaj opowiedzą nam o swoich wakacjach, opowiedzą nam też o tym, co lubią śpiewać w czasie wakacji, no bo nie zdziwi was to z pewnością, że muzyka to ich drugie życie, prawda?
1: Tak.
0: Jeszcze raz przypominamy, kogo gościmy w studiu. Maciej Chyła, Hania Bolesta, Zofia Wesołowska, Agata Wesołowska i ich opiekun Ania Grabowska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Jak wakacje?
1: Fajnie. Super, bardzo super.
3: Fajnie, ale się kończą.
1: Za chwilę szkoła.
0: Za chwilę szkoła, no ale to jeszcze do szkoły, no bez przesady, dopiero jest 27 dzień sierpnia, jeszcze do szkoły 28, 9, 30, 31, 1 i tak się nic nie robi, jeszcze 5 dni wakacji, 5 razy 24 godziny, to jest ponad 100 godzin.
4: Ale ile było w czerwcu tych godzin i dlaczego one tak szybko przeleciały?
1: Tak, no właśnie. Strasznie szybko przeleciały te wakacje.
0: Ale były fajne czy bardzo fajne?
2: Bardzo fajne.
1: Nawet, tak. Uwaga, bardzo, jeszcze 1000 razy bardzo fajne.
0: No to panią, która mówi o tym, że były jeszcze 1000 razy bardzo fajne, czyli pani Zosia, Agata czy Hania, bo już mi się wszystko...
1: Agata.
0: Agatka. A Agata, opowiedz ty jako pierwsza, proszę, o swoich wakacjach. Jak one wyglądały, gdzie je spędziłaś? Jakiej muzyki słuchałaś i jakich piosenek turystycznych, jakie turystyczne piosenki były śpiewane przez ciebie i twoich bliskich?
1: Wakacje zaczęłam tak, że pojechałam na obóz sportowy i ćwiczyłam tam bardzo mocno. Potem pojechałam z rodzicami do Świnoujścia i tam właśnie odpoczywaliśmy sobie na plaży, oczywiście opalanko, kąpanko i to wszystko, co się robi nad morzem. Potem na obóz musicalowy mieliśmy występ i potem pojechałam z rodzicami i z moją siostrą do Wenecji i byliśmy na różnych wyspach, na przykład Murano, Burano i Lido i na Lido było też opalanko, kąpanko i w ogóle...
4: I zwiedzonko.
1: I zwiedzonko właśnie. I właśnie wczoraj przylecieliśmy i dzisiaj jestem tutaj w radiu.
0: Bardzo się cieszymy, że prosto z Wenecji łódką przepłynęłaś do nas. Jakie było w takim razie oprócz opalanka, zwiedzanka, jedzonko w Wenecji na przykład?
1: Pizza frutti di mare. Oczywiście każdego dnia. Na przykład spaghetti carbonara. Albo normalne, ale też spaghetti frutti di mare. Oczywiście owoce morza kocham. I różne jedzenie włoskie to jest chyba najlepsze jedzenie. Lody oczywiście.
0: O smaku?
1: Pistacja albo sorbet cytrynowy, oczywiście.
4: O, sorbet cytrynowy ja też lubię bardzo, no, ale tak. We Włoszech ja uwielbiam też stracciatelle, czyli śmietankowe z polaną czekoladą. I to, jest zupełnie inna stracciatella niż u nas sprzedają, nie? No.
0: Słuchajcie, a czy ktoś z was próbował kiedyś lodów agrestowych?
2: Nie.
0: No właśnie. Dzisiaj zadzwoniła radiosłuchaczka, jeśli dobrze pamiętam, Laura, która jadła ostatnio lody agrestowe z pestkami w środku, takie gorzkawe i mówiła, że po prostu pierwsza klasa.
1: O, trzeba będzie spróbować.
3: Ciekawe.
0: Pani Agato, a co pani śpiewała będąc w Świnoujściu albo w Wenecji?
1: W Świnoujściu? To nie pamiętam co. Ale w Wenecji, jak jechaliśmy sobie łódeczką, takim tramwajem wodnym, to coś tam się śpiewało, takie trochę mało turystyczne, ale się tam śpiewało pioseneczki, żeby sobie umilić czas.
0: Po włosku te pioseneczki były, czy po polsku?
1: Po polsku albo po angielsku. Po włosku

0: Nie znam włoskiego?
1: To proszę nam zanucić jakąś pioseneczkę. Taką, która jeszcze kilka dni temu tym głosem, który nam pani zaprezentuje, rozbrzmiewała w Wenecji. U nas jeszcze w studiu nie było chyba nikogo, kto najpierw śpiewał w Wenecji, koncert na Udeczce, a teraz da nam mały koncert w studiu Polskiego Radia Dzieciom.
0: A może być angielska czy polska bardziej?
1: Yes, please. Może być po angielsku, może być po polsku, jak pani ma ochotę.
0: Zanucić czy zaśpiewać?
1: Zaśpiewać. Fragmencik tylko, ale chętnie posłuchamy w naszym śpiewniku turystycznym.
0: Dobrze. When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I ever own. Now I love you just the way I love the rag doll. But only know my love's grow. Proszę.
2: Brawo!
1: Cóż to był za utwór, pani wokalistko?
0: River Deep Mountain High.
1: Pięknie, pięknie to zabrzmiało. Aniu, a ty, pytam opiekunkę naszych wspaniałych dzisiejszych muzycznych gości, jak byłaś w ich wieku, czyli bardzo niedawno, tak samo jak i ja, prawda? To jakie piosenki... Co to za śmiechy? Proszę, to jest poważna audycja. To jakie piosenki turystyczne, wakacyjne lubiłaś śpiewać i w jakich okolicznościach przyrody?
3: Słuchajcie, no więc ja miałam takie swoje... Oczywiście wiele było tych piosenek, ale dwie były moje takie najulubieńsze i zgadaliśmy się z młodzieżą, że tę jedną piosenkę oni znają też, czyli jest ponadczasowa i to jest piosenka, którą kiedyś śpiewała Halina Kunicka, czyli Lato.

0: Maciek, Ola. Hania, Zofia, Agata, Ania, brawo!
1: No to, więc ja widzę, że to jest tak, ponadczasowa piosenka.
0: Ponadczasowa, tak, wiesz, naprawdę ponadczasowa, bo tuż przed 11, a przecież się nie umówiliśmy. Dzwoniła do nas Lena z mamą i mówiła nam o tym, najpierw mówiła, że to jest jedna z dwóch piosenek, które śpiewała najczęściej w czasie wakacji, a potem już nic nie mówiła, tylko razem z mamą śpiewała.
1: No proszę bardzo.
0: Potem była pani Halina Kunicka, a teraz jesteście wy.
1: Najlepiej. Natomiast...
0: Drodzy radiosłuchacze, tylko jeszcze dokończę opowieść o tej piosence. Ja tylko wszystkich uspokajam. Nie jest to audycja pod tytułem Lato, lato, lato czeka. Będą jeszcze inne piosenki. Aniu,
1: tak,
0: proszę.
1: Właśnie inna piosenka moja to jest taka i dokładnie nie pamiętam, skąd ona się wzięła, natomiast to jest piosenka, którą można śpiewać we wszystkich konfiguracjach możliwych, wychwalając wszystkie zawody świata. I brzmi ona tak. Wędrowali szef,

0: ale mieli czas. No i teraz wędrowali kupcy, wędrowali
1: ale
0: krawcy,
1: fajne.
0: Wędrowali sprzedawcy.
1: Wędrowali hydraulicy.
0: No i ty śpiewasz, idziesz przez ten las i śpiewasz sobie piosenkę.
1: Ale czad, to słuchajcie, to można na... To myślę, że to jest dobry utwór na przykład dla wszystkich tych zawodowych wspinaczy górskich, którzy na przykład wspinają się na Himalaje, na Mount Everest.
0: Tak, i teraz ile obrotów piosenki muszą przejść, żeby dojść na szczyt?
2: Ja myślę, że...
0: Jakieś
1: tak.
0: 132 tysiące.
1: Tak, tak.
2: Ja myślę, razy 7. Ja myślę, że tak 300... Albo nie, więcej. Milion okrążeń.
1: To teraz tak zapytamy myślę. O wakacji i o jego ulubione piosenki Maćka. Maciek Chyła jest z nami.
3: Tak,
1: Maćku, dzień dobry. Jak wakacje?
3: Bardzo fajnie. Chyba moje ulubione w ogóle z wszystkich.
1: Naprawdę? To miło słyszeć. Co
3: tak,
1: robiłeś? Gdzie
3: tak.
1: byłeś?
3: Na początku też byłem na obozie sportowym. Było bardzo super z moim kolegą. Też byłem...
1: Jakie sporty tam się działy?
3: Piłka nożna głównie. Mm-hmm, tak, mm-hmm. ale t-

0: też to był obóz rekreacyjny, więc mieliśmy tam i basen, i jakąś wspinaczkę, i w ogóle kajakowaliśmy też.
1: O, fajnie.
0: No, było bardzo fajnie. Potem byłem w Słowenii. Było bardzo super, bo mieliśmy 500 metrów do naszego jeziorka, w którym było bardzo mało osób, więc było super.
1: Czyli dużo miejsca do plażowania, dużo miejsca
0: tak,
1: do kąpieli.
0: Tak, tak, tak. A było naprawdę mało osób jak na takie piękne, przejrzyste jezioro. I potem jeszcze pojechałem właśnie tydzień temu nad morze, Morze Bałtyckie nasze. I tak, i bardzo fajnie mi minęły moje wakacje.
2: Tak? Pytanko, czy zażyłeś kryoterapii w Bałtyku?
0: Tak, tak, tak, kąpałem się.
1: To wyjaśnijmy, to bardzo ciekawe słowo, szczególnie w odniesieniu do naszego morza. To Aniu, wyjaśnij tylko proszę naszym radiosłuchaczom, co to takiego ta kryoterapia?
2: No, Morze Bałtyckie jest tak zimne, że jak się wchodzi, to zamraża.
0: Ale w tym roku muszę powiedzieć, że było bardzo ciepłe. To jak prawda, Morze Bałtyckie.
3: To prawda.
2: Tak. Ja dawno nie byłam.
1: Ja słuchajcie, byłem pod koniec czerwca i naprawdę bardzo rzadko wchodzę do morza nad Bałtykiem. Kąpałem się i to kilkukrotnie, tylko że byłem w czasie tych ogromnych upałów pod koniec czerwca.
2: To wszystko wyjaśnia.
1: Więc wszystko wyjaśnia, że po prostu wszedłem do bałtyckiej zupy.
3: Tak, brawo. Ale chciałam tylko powiedzieć, że proszę, jak Agata. Ja byłam w Świnoujściu, to właśnie my z mamą, jak chodziłyśmy po brzegu plaży, to tam było tyle meduz po prostu na tym brzegu plaży. Jakby ja ciągle mówiłam, o, żelek.
1: Nie, poczekaj, stop, to były żelki czy meduzy w końcu?
3: Meduzy,
1: decyduj.
3: Ale one tak wyglądały, jakby ktoś tam rozsypał takie żelusie.
1: No to bardzo ciekawe, bo ja dawno meduz nie widziałam nad polskim Bałtykiem.
0: Ja chyba tylko raz.
3: To ja myślałam, że tam było nawet 1000, bo tam było ich tak właśnie dużo.
1: Ohoho. A czy 1000 piosenek śpiewał w czasie wakacji Maciek, czy trochę mniej?
0: Troszkę mniej, ale też śpiewałem dużo, naprawdę.
1: A jaka jest twoja taka ulubiona turystyczna?
0: Na przykład na drodze tej.
1: Nie znam, zaśpiewasz nam?
0: Z Bajany.
1: A, to możemy posłuchać fragmencików w twoim wykonaniu?
0: Tak.
1: Proszę bardzo.
0: Muszę sobie zanucić w głowie.
1: Dobrze. To bardzo pasuje też do naszej audycji, bo my dzisiaj o tych bajkowych też piosenkach turystycznych mówimy. Wajana, bajka, wakacje. Jak najbardziej wpisuje się to w naszą audycję. Słuchamy Maćka.
0: Jezu, zapomniałem, jak ona leciała.
1: Maciek, wiesz, ile ja razy zapomniałem? A ty spokojnie, my sobie zaraz przypomnimy, bo teraz posłuchamy piosenki z bajki Happy Feet. A ile razy ja na scenie zapomniałam piosenki i potem sobie tak mówiłem, co ja śpiewam i kilka sekund później zazwyczaj mi przychodziło to do głowy znowu.
3: Tak,
1: zdarza
3: tak,
1: się każdemu.
3: A poza tym improwizacja. Improwizujesz. Pum, pyrym,
1: pyrym. Pyrym, somebody to love z filmu Happy Feet. Teraz w Polskim Radiu Dzieciom. A my wracamy do rozmowy za chwilę.

0: Thank you. Thank you.
1: Jak powiedziała jedna z naszych gościń, Zosia, i zaśmiała się, była to piosenka Somebody to Love z filmu... Szczęśliwa stopa. Czyli tu pod białych stóp tak naprawdę został ten tytuł przetłumaczony na język polski. To zostańmy przez chwilkę z Zosią tutaj w bliskiej relacji naszej w czasie rozmowy. Zosiu, Zosiu, droga Zosia, ja przypomnę, że jest Zosia Wesołowska i Agata Wesołowska. Czy to coś znaczy? Myślę,
2: tak.
1: Że tak. To są
2: znaczy.
1: Siostry. Zosiu, czy ty spędziłaś wakacje zupełnie oddzielnie od siostry? Gdzieś indziej? W górach? Na Mazurach? Czy to były te same miejsca, w których była Agata?
3: Te same miejsca.
1: I wszystko to samo robiłaś, co Zosia?
4: Agata.
1: Co Agata, przepraszam?
3: To raczej ona to, co ja robiła, tak?
1: Tak myślałem, hello.
3: No, nie byłam tylko na obozie sportowym, byłam wtedy na warsztatach muzycznych.
1: I co tam się działo na tych warsztatach muzycznych?
3: Też warsztaty muzykalowe i później obóz muzykalowy.
1: Z jakich muzykali były piosenki śpiewane w czasie tych warsztatów?
3: Głównie z Glee.
1: Naprawdę?
3: Tak. Wszystkie aranżacje piosenek z Glee.
4: Czyli wszystkie piosenki najlepsze, jakie mogą się znaleźć.
1: W świetnych aranżacjach,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak.
1: Bardzo lubię ten serial też. Już trochę chyba o nim się nie pamięta, ale to, o czym mówisz, bardzo fajnie brzmi. To oznacza, że takie młode osoby jak ty mogą zapoznać się z tym serialem i z tymi piosenkami, które tam były. To jakie piosenki z Glee na przykład śpiewaliście?
3: Womanizer, ale to chyba nie do tego radia za bardzo.
1: Nie, bo tak, ja już tu na szczęście przygotowany jestem, w razie czego będę ratował sytuację piosenkami naszymi typu Meduza Klementyna. Womanizer na pewno się nie pojawi w naszych audycjach, a już na pewno w śpiewniku turystycznym, ale pozdrawiamy Britney Spears. Co jeszcze oprócz Womanizer?
3: Śpiewaliśmy, to chyba też z Glee. Jak się nazywała to Keep on Falling. I keep on falling.
4: To Falling. Alicia Keys.
3: And out of love with you. Falling Alicia Keys. Co jeszcze? Nie pamiętam.
4: Ale na pewno śpiewałaś Tyle słońca w całym mieście, nie?
1: Bo to jest twoja piosenka numer jeden, wakacyjna, ulubiona z tego, tak, co mi powiedziałaś przed chwilą w czasie trwania piosenki z filmu Szczęśliwa tu pod białych stóp, prawda?
4: Szczęśliwa stopa.
1: Powiem ci szczerze, że

0: Jeszcze ta piosenka przecież jest tak znana, tyle tak. słońca w całym mieście i kojarzy się ze słońcem, z wakacjami, z latem. Ta piosenka jeszcze się nie pojawiła w naszym śpiewniku turystycznym, więc jesteś po prostu gościem trafionym w dziesiątkę. To możemy teraz usłyszeć fragment w twoim wykonaniu?
1: No dobrze.
0: Słuchamy.
1: Dzień.

0: dobra, słuchajcie, robimy trasę po stadionach w takim razie. Czuję tu potencjał. Tak. Czuję tu potencjał i przechodzę jeszcze do jednego naszego gościa. Hania Bolesta jest też z nami. Haniu.
1: Cześć.
0: Ja wiem, cześć. Usiądziesz troszkę bliżej mikrofonu teraz, nawet możesz go przesunąć w swoją stronę. Tak. Haniu, teraz z tobą chciałbym porozmawiać, a potem posłuchamy jeszcze Maćka. Maciek ma w zanadrzu tam tę swoją ukrytą piosenkę. Haniu, co ciekawego robiłaś w wakacje w Warszawie? Dużo osób do Warszawy przyjeżdża właśnie na wakacje, a ty tu mieszkasz i mogłaś spędzić prawie cały lipiec i prawie cały sierpień. Co wtedy robiłaś w wolnym czasie?
1: Siedziałam na kanapie.
2: Leżałam na kanapie.
1: Tak. I jadłam na kanapie.
0: Ale poczek, dajcie się powiedzieć Hani.
1: No to ja w sumie nic za bardzo nie robiłam, bo siedziałam cały czas w domu, bo mi się nie chciało wychodzić. Tak po prostu, nie wiem, leżałam.
3: Bo było gorąco.
0: Było gorąco, tak.
2: A jak było gorąco, to padało.
1: Tak.
0: Odpoczywałaś sobie po prostu, ale to jest bardzo normalne. Nie trzeba koniecznie biegać, skakać, tu opalanie, tu jakieś zwiedzanie można też.
3: To człowiek taki zmęczony potem jest po tych wakacjach.
0: Po tych wakacjach i chciałby kolejnych wakacji, prawda?
3: No, oczywiście.
0: I tak się zapętlamy w tym wakacyjnym takim kole.
3: Tak, absolutnie.
1: Ja jeszcze oprócz w Warszawie byłam też u dziadków na Podlasiu. No i w sumie ja tam chodziłam na działkę u dziadków jeszcze, bo jeździłam na wieś.
0: Fajnie.
1: No więc...
0: Co dobrego dziadkowie przygotowywali na obiad, śniadanie, kolację? Jakieś takie jedzonko, które najbardziej zapamiętałaś?
1: Babci, na pewno najbardziej zapamiętałam pizzę.
0: Miam palce lizać.
1: Dziadka specjalność co to gulasz, więc no.
3: Ciężka artyleria.
0: Ania dobrze to określiła. A jak byłaś na Podlasiu, to śpiewałaś jakieś piosenki o łąkach, polach, lasach, których tam tyle jest dookoła? A może o czymś innym?
1: Nie bardzo.
3: Wakacje są od tego, żeby tak, odpocząć.
0: Tak, i żeby się położyć na kanapie, a nie śpiewać, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. Haniu, przynajmniej sobie odpoczęłaś?
1: No. Tak.
0: Świetnie. Wakacje są od odpoczywania, ale śpiewająco tym razem odpoczywał Maciek. Z jaką piosenką?
4: Ten.
0: No.
3: Ten właśnie.
0: No to,
4: piosenka z filmu Wajana na drodze tej.
0: Słuchamy.
4: Weź kurs

0: znacie.
1: Brawo!
2: Super, słuchajcie, to zaraz będziemy jeszcze śpiewać. Dzisiaj mamy w repertuarze, tak, Alicia Keys jeszcze się pojawi, Prince, kto tam jeszcze będzie? Zespół Sisters, będziemy dużo śpiewać.
3: A ja chciałam jeszcze tylko zdradzić taką, nie wiem czy mogę, ale może mogę zaprosić państwa, bo nie wiem czy, pewnie nie wiecie, ale Maciek jest aktorem musicalowym również i można go zobaczyć w musicalu Kinky Boots.
2: W teatrze dramatycznym w Warszawie?
3: Tak, chodzi na szpilkach.
2: To ty wtedy do sufitu pewnie sięgasz, bo jesteś o wiele wyższy, prawda?
0: Tak, jestem
2: bo to
0: o wiele
2: prawie
0: wyższy.
2: Jak na szczudłach. No to jeżeli chcecie, drodzy radiosłuchacze, Maćka podziwiać w tej roli, bardziej śpiewającej czy tańczonej, pewnie śpiewającej.
3: No bo... Nie, no śpiewa.
2: Śpiewa.
0: Tak.
3: A śpiewasz... Co prawda w pierwszej scenie i ja ubolewam nad tym, że mały Lola ma tak mało i mały Charlie, ale tak. Maciek też ubolewa, ale za to potem jakie oklaski są na koniec.
2: A śpiewasz po polsku? Czy po angielsku w oryginale?
0: Polsku. Tak, po polsku.
2: Zaśpiewasz tam fragment? Bo ja byłem kiedyś na tym musicalu, pamiętam cię. Mm-hmm. Mm-hmm. Pamiętasz mnie? Ja siedziałam w siódmym rzędzie, miejsce 16.
0: Nie do końca. Nie, no Maciek miał lornetkę na scenie.
2: Gdzie jest ten panu, którego będę za dwa lata na audycji, ale na razie jeszcze go nie znam. To zaśpiewaj nam prosimy fragment. Będzie nam bardzo miło.

0: czarodziejski.
1: I w tym momencie wchodzi ojciec. Masz natychmiast zdjąć to coś. I każe zdjąć buty, bo tak. Mały Lola oczywiście sobie założył szpilki, żeby zobaczyć, jak będzie w nich wyglądał. Mhm. I wtedy ojciec wkracza.
2: Wkracza do akcji i tak zaczyna się początek, końca nie zdradzamy, bo nie. Może tak, ktoś przyjdzie tak. Na ten musical, zapraszamy. Żeby ciebie zapraszamy. Podziwiać, ciebie posłuchać, a my teraz posłuchamy kolejnej piosenki w naszym śpiewniku turystycznym, który potrwa do godziny 12. Drodzy radiosłuchacze, jeśli macie jakieś pytania do naszych gości, albo jeśli chcecie po prostu z nami pośpiewać, to mogą nasi słuchacze dzwonić, prawda?
3: Tak.
2: 226-45-20-55. Chwilka przerwy, a potem znów rozmawiamy. Zresztą nie będziemy rozmawiać, będziemy po prostu tylko i wyłącznie śpiewać.

0: A ja liczę na naszych gości, którzy są cały czas z nami w studiu. Nasze studio opuściła tylko opiekunka Ania Grabowska, którą pozdrawiamy. Jakim dźwiękiem panią Anię możemy pozdrowić? Jakimś takim śpiewającym?
1: Pozdrawiamy!
0: Dobrze, a niech Ania czuje się pozdrowiona.
2: Nie katujcie naszych drogich słuchaczy, proszę.
0: Powiedziała pani Zosia.
2: To, że siedzimy koło siebie, to nie oznacza, że jesteśmy aż tak podobne do siebie, tak?
1: Tak.
0: I ja się zaczynam bać, robi się jakaś drama, będziemy kończyć już tę rozmowę. Słuchajcie, kochani, na koniec jeszcze, bo to już jest przedostatni odcinek Śpiewnika Turystycznego, naszej bardzo rozśpiewanej audycji radiowej. Powiedzcie, dlaczego waszym zdaniem warto śpiewać, a jeśli nie śpiewać, to grać na czymś, a jeśli nie grać na czymś, to po prostu otaczać się jak najczęściej muzyką. Haniu, jak ty myślisz?
3: No bo po pierwsze, to jest bardzo fajne. A po drugie, nie wiem, jeśli się śpiewa, to moim zdaniem dodaje trochę taką radość, że no nie wiem, no.
0: Radość.
3: Proszę się spytać Agatki, ona na pewno wie.
0: Ale ty też wiesz, bo to po prostu daje radość, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Co na to pytanie odpowiedziałby nam Maciek? Dlaczego warto muzyką się otaczać?
2: Mi się wydaje, że to też jest bardzo... Mi się wydaje też, że to jest rozwijające, przede wszystkim, bo jak śpiewasz, to też zapamiętujesz tekst piosenek. Tak, i melodię. I myślę, że to też rozwesela i też jakiś to jest sposób na... Jak na przykład jesteś pokłócony z kimś, to możesz sobie zaśpiewać jakąś miłą... radosną piosenkę i mi się wydaje, że ci to pomoże. Ja na przykład mam taki sposób.
0: Tak, że jak jesteś w złym humorze, to śpiewasz sobie?
2: Tak. Jakąś fajną piosenkę.
0: I naprawdę zmieniają ci się wtedy emocje?
2: Uspokajam się i...
0: Ale fajnie, to super, czyli śpiewanie może być takim dobrym lekarstwem na smutki.
2: Tak.
0: Piękna odpowiedź. A co nam powie pani Agata?
4: Śpiewanie albo słuchanie muzyki, albo na przykład taniec, albo granie na instrumentach. Jak Maciek i Hania powiedzieli, to daje bardzo wielką radość. A poza tym, jak się słucha, na przykład ja lubię słuchać muzyki i malować.
0: I jednocześnie, tak?
4: Tak, bo to daje taką kreatywność i na przykład można malować w rytm muzyki. A granie, jak Maciek powiedział, albo śpiewanie, to po prostu rozwija. I może jak będziesz ćwiczył, to może właśnie kiedyś cię zaproszą na jakąś okazję, nie wiem, na jakiś koncert i możesz...
0: Ty to mówisz do mnie, tak? Żebym ćwiczył i może mnie zaprosić.
4: I do słuchacza. Wtedy, tak.
0: Żartuję.
4: I można też wtedy pokazywać siebie. Można właśnie komuś... To, co jest w piosence, co oni tego nie widzą, a ty widzisz, możesz to komuś przekazać i wtedy mogą wszyscy po prostu słuchać tej muzyki i można po prostu stworzyć taki świat muzyczny, piękny.
0: Czyli można kogoś po prostu pozytywnie zarażać dźwiękami i tymi emocjami zaklętymi.

0: mi w piosenkach, prawda?
1: Tak.
0: Ale wy jesteście mądrzy, po prostu tak ładnie opowiadacie, że ja nagram te wszystkie odpowiedzi i w jakiejś, jakąś kasetę magnetofonową wydam. Albo płytę. Albo wrzucę na... do aplikacji takiej muzycznej z piosenkami. Dobrze, to teraz o,

0: przykład mam każdą playlistę na dany humor.
1: Naprawdę?
2: O, tak, to prawda, fajny potwierdzam. Sposób.
1: To jakie masz playlisty? Pochwal się, proszę.
0: Zazwyczaj nawet nie daję słów, tylko daję emotki, jako że żeby rozróżnić vibe. Dany vibe danej playlisty.
1: Jaki vibe był wczoraj u ciebie grany i słuchany?
0: Wakacje. Mam playlistę wakacyjną.
1: Co się na niej znajduje? Jakie piosenki?
0: Co się na niej znajduje? Musiałabym sprawdzić. Tam się dużo rzeczy znajduje. Jest na pewno moja ulubiona piosenka We Are The People, Empire of Sun. Mm-hmm. Empire of Sun.
1: Coś dużo jeszcze?
0: Dużo się tam piosenek. To trwa ponad 10 godzin, ta playlista.
1: I ty wtedy siadasz na przykład o godzinie 12
0: i
1: przez 10 godzin słuchasz?
0: Nie słucham całej playlisty. Playlista trwa 10 godzin, ale wakacje trwają cały rok, więc...
1: No. I jak to wakacje trwają cały rok?
0: Nie wiem, miałam kiedyś taką koszulkę.
1: Tylko, tak?
0: Miałam kiedyś taką koszulkę. Wakacje, hashtag wakacje trwają cały rok.
1: Wiesz co, dobre hasło. Drodzy radiosłuchacze, to my może tak sobie przyjmijmy. Wakacje trwają cały rok, bo tak naprawdę to nie jest ważne, co w kalendarzu, tylko to, co w sercu mamy i w głowie, prawda? Tak, jak sobie założymy, że wakacje trwają cały rok, to...
3: Wakacje trwają cały rok.
2: Zajdzie w odczuciu czasami, bo czasami jest też taki rok, że na przykład te wakacje strasznie szybko mijają.
0: No. Teraz szybko minęły, za szybko.
4: Strasznie, na przykład też ten rok szkolny tamten minął tak szybko.
0: No tak.
4: Ja pamiętam, jak przyszłam, było rozpoczęcie roku, a już tak jak mrugnęłam okiem, zakończenie roku szkolnego.
1: Prawda?
0: A sobie na rozpoczęciu roku szkolnego nie było.
1: Kiedy to leci? Teraz siostry poproszę, żeby usiadły sobie razem przy jednym mikrofonie, dobrze? Bo, weź sobie krzesełko, bo zadzwoniła do nas słuchaczka, która ma pytanie. Tak jest, zakładamy słuchawki wszyscy, którzy mogą. Tak? I posłuchamy, o co chcę was zapytać Lena. Dzień dobry, Leno.
5: Dzień dobry, proszę pana.
1: Jakie pani ma pytanie do naszych słuchaczy? Do naszych słuchaczy, do naszych gości, pani słuchaczko.
5: Chciałam siema.
1: Siema.
5: Tak, po prostu.
1: Aha, po prostu chciałaś się z nami przywitać, tak?
5: Tak.
1: Bardzo mam wielką prośbę do was, Lena. Możecie najpierw ściszyć radio, proszę?
5: Tak.
1: I będziemy wtedy razem rozmawiać. Najpierw ściszcie radio. O, i teraz rozmawiamy. Jak ci mijają wakacje, Lena?
5: Wszystko porządku, bo wakacje. Na wakacje jechałam do Grecji. I do Galeja Kadia.
1: O, a gdzie to jest?
5: Centrum handlowe.
1: Zakupy w wakacje, dobra rzecz, prawda?
0: Tak, tak.
1: Czy masz jakieś pytanko do naszych gości?
5: Tak, bardzo.
1: Słuchamy.
5: Pozdrawiam miło psenki i bardzo mi podobało się.
1: Czy chciałabyś, żeby nasi goście jakiś fragmencik utworu zaśpiewali specjalnie dla ciebie?
5: Tak. Możecie śpiewać siema. To mi bardzo podoba się.
1: Dobrze, to my, Leno, zrobimy zaraz tutaj próbę do siema, a w międzyczasie chciałbym się dowiedzieć, kogo ty chciałaś pozdrowić w naszym śpiewniku turystycznym.
5: Mama Iwona, babcia Mata, koleżanka Zosia, siostra ciosteczna Grabysia, Hania, Zosia, i tatę, Kamila.
1: A my serdecznie ciebie pozdrawiamy. Całą twoją rodzinkę, Lena. I już za chwilę dla ciebie na żywo wykonanie prosto ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Zgoda?
5: Zgoda. Polskie Radio Dzieciom.
1: Serdecznie ciebie pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Lenkę?
6: Pozdrawiamy.
1: Trzymaj się cieplutko, do usłyszenia i słuchaj tego utworu, bo to właśnie dla ciebie. Hej,
5: włączę
1: hej.
5: Włączę tego radio z powrotem.
1: Dobrze, tak jest. Włącz radyjko, niech ci gra piękne dźwięki na żywo. Pa, pa.
6: Pa.
1: No to uwaga, czy wszyscy gotowi z utworem siema?
0: Tak. Tylko podam intonację.

0: ale fajnie, uwielbiam takich gości w takiej audycji jak Śpiewnik Turystyczny. Słuchajcie, kochani, to my powolutku zmierzamy do końca i audycji, i wakacji, i za chwilę...
1: No, wszystkiego, co najlepsze.
0: No jakie? Proszę, wakacje trwają ile?
1: Cały rok.
0: No właśnie. Jakie macie plany na ostatnie dni wakacji? Proszę bardzo. Hania,
2: leżeć na kanapie. Czekać, aż przyjdzie powiadomienie z Librusa, ile rzeczy trzeba kupić. Niestaty. I co ja tam jeszcze? Nie wiem.
0: No to jest wystarczający plan. Ja myślę, że oprócz leżenia na kanapie, ja bym więcej nie wstawiał nic, bo będzie za bardzo męcząco.
2: Nie, może jeszcze wieczorami wychodzić na dwór, ale to już w ostateczności.
0: Dobrze, a jakie plany na końcówkę wakacji mam macie?
3: Ja na przykład, jak się dowiedziałem, że w sobotę będzie padać, to mam pomysł, żeby pojechać na grzyby. Bo...
0: Jesteś grzybiarzem?
3: Tak.
0: Super.
3: Tak, w ogóle bardzo lubię chodzić na grzyby, to jest mój ulubiony sport, ale tak, jak byłem ostatnio
0: poczekajcie, ile wy macie lat? Tutaj leżenie na kanapie przez 2 miesiące, tu chodzenie na grzyby, takie hobby dla trochę starszych, ale nie, ja żartuję oczywiście. Bardzo fajna kanapa, bardzo fajne grzyby, proszę, kontynuuj.
3: Jak byłem nad morzem ostatnio, tydzień temu, to właśnie tam jest taki sosnowy las, i tam bardzo dużo jest kurek i właśnie zbierałem kurki, bo uwielbiam kurki.
0: A zupkę jakąś robisz potem grzybową, czy nie?
3: Nie, bardziej jem makaron z kurkami, albo zupkę grzybową też czasami robię, ale bardziej makaron właśnie, albo
0: z
3: jajecznicę. Tak.
0: O nie, pychota. A kiedy idziesz na grzyby, w sobotę czy w niedzielę?
3: W sobotę albo w niedzielę, tak.
0: To na przykład jak w niedzielę, to o której pójdziesz?
3: 10:00.
0: Dziewczyny, wiecie, gdzie Maciek mieszka?
2: Albo najlepiej, ja wiem, mieszka Maciek blisko mnie.
0: No to co, koło 14:00 wpadamy na...
2: Makaron. Bo powiem tak,
0: dużo
2: najlepiej...
0: musisz zebrać.
2: Powiem tak, najlepiej to chodzić samego rana, póki jeszcze inni grzybierze nie zabiorą grzybów.
0: Właśnie. A skąd ty wiesz, jak ty całe wakacje na kanapie leży?
2: No bo niestety rodzice mnie często zmuszają, żeby z nimi chodzić i no...
0: To może Maćka spotkasz, jak się przejdziesz na grzyby w weekend,
2: nie? Wątpię, że się w ogóle przejdę, bo mi się nie chce.
0: Dobrze, to teraz ostatnie dni wakacji i plany na te dni od Agaty i od Zosi. Proszę, dziewczyny.
4: Jak Hania, będziemy pewnie odpoczywać. Może też będziemy odpoczywać...
2: Na powietrzu. Przepraszam, że ci przerwę, ale nie mów właśnie za Zosię. Ja będę odpoczywać, bo nie wiadomo, co Zosia powie.
4: Dobrze. Będę odpoczywała pewnie. Leciała, będę oglądała z mamą jakieś filmy. Na świeżym powietrzu pewnie namówię tatę, żebyśmy pojechali na taki placyk na rowerach. Raz z tatą jechaliśmy gdzieś do takiego domku i tam były kurki, ale takie kury, a nie takie grzyby. I może się uda namówić tatę, żeby tam pojechać i mam nadzieję, że będzie otwarte.
0: To jakie plany ma twoja siostra, Zosia?
3: Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
0: Gimnastykę artystyczną?
4: Nie.
3: Nie.
0: A co?
3: Na skrzypcach.
0: Aha, bo ty jesteś jeszcze skrzypaczką.
3: Ja jestem w szkole muzycznej.
0: To co wybierasz, skrzypce czy śpiewanie?
3: Tak nie ma.
0: Dokładnie, nie trzeba dokonywać wyboru.
3: Muszę
0: jedno
3: poćwiczyć.
0: I drugie jest fajne, prawda?
3: Tak. Muszę poćwiczyć, żeby nie było, że nic nie ćwiczyłam, chociaż ćwiczyłam. Gram teraz sonatę G-moll Händla. Dwie części.
0: Kiedy nam zagrasz w radiu?
3: Wtedy, kiedy będę miała skrzypce przy sobie.
0: Umówimy się, żebyś wzięła kiedyś skrzypce?
3: Czemu nie?

0: Czemu nie? Słuchajcie, życzę wam wspaniałych wakacji, które trwają teraz, będą trwały we wrześniu, w październiku, listopadzie, grudniu. Dlaczego? Dlatego, że wakacje trwają ile?
1: Cały rok!
0: Tak pięknie dzisiaj opowiadali nam o wakacjach, tak pięknie śpiewali. Maciej Chyła, Hania Bolesta, Zofia Wesołowska, Agata Wesołowska, a wcześniej jeszcze ich opiekunka Ania Grabowska. Pozdrawiamy Anię. Ania już pędzi na kolejne spotkanka albo pojechała po prostu spróbować poszukać tych lodów agrestowych. Ja tak myślę, wiecie, że to jest ten powód.
2: Albo grzybów.
0: Żeby i Maciek wszystkich nie...
3: Bo może,
0: nie
3: Ania,
0: że
3: bo może
2: pani Ania po drodze sobie właśnie puściła radio i wysłuchała.
0: Usłyszała, że Maciek i ty ewentualnie, Haniu, chcecie wszystkie... Ja pamiętam, kanapa jest najważniejsza, że chcecie jej wszystkie górki wybrać. Aniu, pozdrawiamy cię, jeśli nas słuchasz, a my pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy również naszej audycji Śpiewnik Turystyczny. Ostatni odcinek już tej audycji wakacyjnej, jakże rozśpiewanej i muzycznej, już w najbliższy, uwaga, poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14. Poniedziałek, godzina 14, Śpiewnik Turystyczny w Polskim Radiu Dzieciom, a za dzisiejszą audycję dziękuję wam Jacek Zawada, Daria Brzezińska i siema, siema!
1: Kochani, co za ściema, ściema, bo boli już go nie ma, nie ma, a taki wielki był!
0: Ile czasu wakacje trwają?
1: Cały!

mama.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Cześć, cześć, dzień dobry. 12 na zegarach, rozpoczynamy radiowe półkolonie.

Witamy w Krainie Wyobraźni, czyli w radiu. Bardzo serdecznie witamy Was wszystkich. Marta Kawalec, Renata Żuchowska. Dzisiaj będziemy z Wami do godziny 15. Trzy godziny fantastycznej zabawy w naszych półkoloniach, radiowych półkoloniach. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie razem bawić. No cóż, powoli wakacje dobiegają końca, ale to wcale nie oznacza, że nie mamy już nic do roboty. I tylko wystarczy czekać na szkołę. Jeszcze myślę, że zostało nam kilka dni na to, żeby wykorzystać ten czas intensywnie. Spacery, rowery, lody, place zabaw, spotkanie z przyjaciółmi. No i oczywiście milion rzeczy, które można zrobić, zanim zabrzmi pierwszy dzwonek. A poza tym myślę, że wakacje są właśnie po to, żeby wykorzystać je na maksa, czyli do ostatniej godziny, do ostatniego dnia. Pierwszy września już w najbliższy wtorek, ale jest dopiero czwartek, więc myślę, że warto jeszcze ten czas dobrze zaplanować. My również mamy zaplanowany ten czas doskonale. Do godziny 15 pojawią się u nas goście i to nie jedna osoba, ale więcej. Nie z jednym tematem, ale również więcej. Pojawią się zagadki i to nie jedna, ale nawet nie dwie, a może nawet trzy i więcej. Będziemy kombinować, podróżować po świecie, zgadywać, no i mam nadzieję, że świetnie się bawić. 5 minut po godzinie 12, także myślę, że już teraz warto ruszać w podróż. Adventure of Lifetime Coldplay nam zaśpiewa i już za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jeżeli chcielibyście o czymś opowiedzieć na naszej antenie, no to już teraz otwieramy nasze linie telefoniczne 22 645 2055. Możecie dzwonić, opowiadać o tym, co było, o tym, co będzie, o tym, co teraz jest. Czyli jak przebiegają u Was te wakacyjne dni, co ciekawego się wydarzyło, a może coś jeszcze ciekawego się wydarzy. Pewnie jeszcze wystarczy na to, aby świetnie się bawić, więc jeżeli macie jakieś plany, to możecie nam o nich opowiedzieć. Może skonsultujemy je, a może jakoś ubarwimy je dodatkowo. Także zapraszamy do tego, aby się z nami skontaktować, a już za chwilę mamy też dla Was kilka zagadek.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Uhu, tak jak śpiewał przed chwilą Coldplay, wakacyjna zgadywanka. Rozpoczynamy nasze zmagania z pierwszą zagadką, która już teraz startuje w radiowych półkoloniach. Mam nadzieję, że już obudziliście się całkiem, no bo już południe. A jeżeli nie, no to my was teraz obudzimy. Wystarczyłoby, żebyście wzięli sobie może tylko jakąś kartkę i coś do pisania, bo może te podpowiedzi warto byłoby zapisać, a może narysować. To też będzie taka niewielka podpowiedź. No więc dobrze, zaczynamy w takim razie naszą wakacyjną zgadywankę. I tym razem będzie to wakacyjna zgadywanka, której kategoria brzmi zabawa. I do tej zabawy nie potrzeba wielkiego sprzętu. Nie będą potrzebne ani piłki, ani siatki, ani rakietki. Właściwie to wszystko to, co możecie znaleźć gdzieś w okolicy, to wam wystarczy. No to była taka stara zabawa, w którą pewnie kiedyś grali wasi rodzice, a może nawet dziadkowie. No właśnie między innymi dlatego, że nie trzeba było już tutaj szukać jakichś dodatkowych materiałów. Wszystko było wokół nas, więc wystarczyło tylko tego poszukać, znaleźć i można się już było tym pobawić. No na pewno wystarczyło tylko mieć kawałek wolnego miejsca. Najlepiej, żeby

żeby to nie było miejsce trawiaste, bo niespecjalnie wtedy może się to udać, więc może jakieś bardziej utwardzone miejsce by było lepsze. I tutaj właśnie ten rysunek będzie grał główną rolę, bo ten rysunek trzeba odtworzyć, no i później można już grać, bo właściwie wystarczy tylko mały kamyczek, żeby już móc zacząć grać. Najlepiej grać jest w większej liczbie osób, bo wtedy jest zawsze ciekawiej. Co jeszcze do tego jest potrzebne? Oczywiście równowaga. No a skoro ten kamyczek i rysunek, to też celność, bo gracz musi wejść na niektóre pola z tej gry. No już więcej myślę, że nie będę wam podpowiadała, bo już pewnie coś wam zaświtało w głowie. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i na razie tyle z moich podpowiedzi. Zobaczymy, czy już komuś uda się odgadnąć poprawną odpowiedź.

Ali, czyli piosenka z Alladyna, 2019 rok, to jest ten czas, kiedy właśnie została ta piosenka wypromowana i myślę, że całkiem nieźle ją pewnie znacie, jeżeli oglądaliście film brawurowe wykonanie tej

0: tej piosenki. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam te piosenki filmowe, bo one są zawsze takie pełne energii, dynamicznej i oczywiście mnóstwo tam też instrumentów, głosów występuje, także takich piosenek u nas również jeszcze będzie trochę na antenie. Jeżeli zostaniecie, to z pewnością się przekonacie. A tymczasem trwają radiowe półkolonie, a dokładniej to próbujemy rozwiązać naszą wakacyjną zgadywankę, ale jak dotąd nie mamy jeszcze ani jednej osoby, która byłaby na tyle odważna, żeby się do nas dodzwonić. Więc uwaga, uwaga, jeszcze raz przypomnę, z czym teraz się mierzymy.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, to właśnie wakacyjna zgadywanka, czyli nasza zabawa jesienno-wiosenno-letnio-zimowa. Możemy się w nią bawić również w samochodzie, kiedy jedziecie dokądś. Takie zgadywanki z pewnością też będą bardzo przyjemne i będą sprawiały, że miło spędzacie czas. No ale cóż, cały czas czekamy na chętną osobę, która powie, co to może być za zabawa. Dodzwoniła się do nas Amel. Dzień dobry, Amelko.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. A ty chyba w podróży jesteś?
2: Tak.
0: Dokąd jedziesz?
2: Do domu.
0: Do domu. A skąd?
2: Z Gdańska.
0: Z Gdańska. Pięknie. Czyli pewnie jakąś autostradą jedziecie, tak? No tak, dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za to, żebyście wspaniale wrócili do domu, tam gdzie pewnie się spieszycie trochę, a jeżeli nie, no to będzie jeszcze chwila, żeby porozmawiać. Amelko, przed chwilą padło kilka podpowiedzi dotyczących naszej wakacyjnej zgadywanki. Czy ty wiesz, o jaką zabawę podwórkową może chodzić?
2: Klasy.
0: Klasy, tak, dokładnie, to są właśnie klasy. I już teraz specjalnie dla ciebie. To są brawa i fanfary specjalnie dla Amelki, która zdecydowała się do nas dodzwonić i odpowiedzieć poprawnie na naszą zagadkę. Czy zdarzało ci się kiedyś, Amelko, grać w klasy?
2: Tak.
0: Pamiętasz, jakie tam są zasady?
2: Nie.
0: Nie pamiętasz. Rysuje się taki trochę dziwny kształt, który no, może trochę przypominać taką tabliczkę i zaczyna się od jednego pola, a później zaczynają się dwa pola, później znowu jedno, dwa pola i potem jest jedno pole na końcu, w którym trzeba zrobić obrocik, elegancki obrocik, a te jedno pole to służy do tego, aby tam skoczyć jedną nogą, a dwa pola dwoma nogami. No i tak trzeba na zmianę próbować to przeskoczyć, no i komu się udaje, ten wtedy wygrywa. Można sobie to jeszcze jakoś tam utrudniać, ale myślę, że całkiem przyjemna gra, jeżeli komuś się nudzi. Także zapraszam cię, Amelko. Może akurat będzie okazja, żebyś spróbowała grać w klasy. Może nawet twoja mama pamięta, jakie są te zasady. Może kiedyś grała mama w klasy?
2: Tak, grała. Tak?
0: Grała, no właśnie. Czyli możecie na przykład też razem grać, bo to taka dziewczyńska zabawa, wydaje mi się, ale chłopcy pewnie też świetnie sobie radzą, więc gra w klasy to była dzisiaj nasza zgadywanka. Powiedz jeszcze, Amelko, co u ciebie słychać? Czy już powoli kończysz te wakacyjne wojaże, czy jeszcze dobrze się bawisz przez cały czas?
2: Nie, już kończę.
0: Już kończysz. A plecak spakowany?
2: Tak.
0: Tak, czyli już masz wszystkie gotowe przybory do szkoły i spakowany plecak ze wszystkim, tak? Czyli nowe kredki, flamastry, ołówki, długopisy, zeszyty, wszystko już jest?
2: Tak.
0: Ach, wspaniale. No to rozumiem, że jesteś bardzo pilną uczennicą. A do której klasy teraz się wybierasz?
2: Druga
0: klasa. No to już trochę będzie pewnie łatwiej, bo pierwsza klasa była taka trudniejsza, a już w drugiej pewnie będzie trochę łatwiej. Jak sądzisz?
2: No,
0: ci sami nauczyciele, ci sami uczniowie, więc z pewnością będzie trochę lepiej. Już nie będzie takiego stresu związanego z początkiem szkoły. A do jakiego miasta chodzisz do szkoły?
2: No, Nowej Soli.
0: Nowa Sól. W takim razie pozdrawiamy twoją szkołę w Nowej Soli i może koleżanki. Kogo chciałabyś pozdrowić?

0: Nicola Antonia.
1: I już, ależ plejada koleżanek, bardzo dużo masz tych koleżanek w klasie, skoro takich wymieniałaś. No i pozdrawiamy może jeszcze mamę, tatę, tak? Kogoś tam w twojej okolicy, tak? Kto się znajduje, żeby wam się przyjemnie wracało do domu, tak?
0: Tak.
1: Dokładnie. Bardzo ci dziękuję, Amelko, w takim razie za telefon. No i polecam ci grę w klasy, bo to taka trochę stara, zapomniana, ale wciąż ciekawa gra podwórkowa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy bardzo. Pierwsza zagadka na naszej antenie została rozwiązana, ale wciąż to jeszcze nie koniec naszych zgadywanek. Będą jeszcze kolejne, także możecie uzbroić się w jakieś kartki, ołówki, żeby sobie te podpowiedzi spisywać. Może to wam trochę pomoże, a jak nie, to w pamięci z pewnością ułożycie sobie taką mapę myśli i być może uda wam się rozwiązać, bo te moje podpowiedzi są zwykle takie bardzo ogólne, a później coraz bardziej szczegółowe, tak żeby było trochę łatwiej. No to w takim razie, jeżeli teraz macie wolne nogi i ręce, to możecie sobie pograć w klasy, najlepiej gdzieś na podwórku, a jeżeli nie, no to czekajcie na kolejną zagadkę, z pewnością będzie to również ciekawa, bo tym razem bajkowy detektyw nas czeka, także już za chwilę podam wam kilka wskazówek.

0: bajkowy detektyw.
1: No i jak nasi detektywi radiowi? Czy jesteście już gotowi na kolejną zgadywankę? Mam nadzieję, że tak, bo mam dla was bardzo ciekawą tym razem postać, która wcieliła się, w którą wcieliła się jedna z bohaterek tego filmu i tej bajki, tej książki. Książka została wydana w 1956 roku, co pewnie niewiele wam powie, natomiast tyle wiemy, że jest to dosyć stara historia, która myślę, że wciąż jest bardzo dobrze znana. Więc najpierw może zacznijmy od tego, że mówimy o postaci, która jest bardzo ekstrawagancka. Zdecydowanie trudno pomylić ją z kimkolwiek innym. No z pewnością też dlatego, że jest taką trochę modnisią. Lubi modę, lubi ubierać się w tak bardzo wyjątkowy sposób, bo jej gust jest z pewnością widoczny. Nie da się go pomylić z żadnym innym, z żadną inną modą, raczej wyróżnia się ta osoba na tle innych. Myślę, że gdyby ją postawić koło innych bohaterów filmów, bajek, książek, to zdecydowanie ona by się wyróżniała tym swoim gustem. No jest bardzo charakterystyczna i kiedy pojawia się na ekranie, trudno oderwać od niej oczy. Ma bardzo specyficzną fryzurę. Można powiedzieć, że jej włosy są dosyć specyficzne, bo wyglądają jakby ktoś połączył takie dwa zupełnie różne kolory na głowie. Oprócz tego, że jej zainteresowaniem jest moda, to bardzo lubi pewne zwierzęta, o których mogliście usłyszeć teraz w poprzedniej piosence, którą wykonywała Małgorzata Ostrowska, więc bardzo lubi te zwierzęta, więc może to będzie dla was jeszcze dodatkowa podpowiedź. Co jeszcze? O, podpowiem wam jeszcze telefon. Telefon do naszego studia to 22 645 20 55. No właśnie, czy wiecie, jak nazywa się ta wyjątkowa postać, która myślę, że swoją ekstrawagancją wyróżnia się na tle innych? Ma dosyć dziwne imię, które kojarzy się też trochę z taką bezwzględnością i z okrucieństwem. No jeżeli już wiecie, to czekam na wasze odpowiedzi.

0: No myślę, że jazz jest bardzo piękny, ale my dzisiaj posłuchamy naszych słuchaczy, którzy do nas dzwonią i chcieliby odpowiedzieć na naszą zagadkę. I jako pierwsza dodzwoniła się do nas Lena. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie, Lenko. Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię z tyłu.
0: O, pozdrawiamy w takim razie, piękna miejscowość. Leno, powiedz, czy ty wiesz, o jaką dzisiaj pytamy bohaterkę filmu, bajek? Czy wiesz może, o kogo dzisiaj chodzi?
1: Wiem.
0: Kto to jest?
1: Pipi Pończoszanka.
0: No to sprawdźmy w takim razie, czy to jest Pipi Pończoszanka. O, taki dziwny głos nam się odezwał. To nie jest Pipi. Trochę może te włosy ma inne, bo mówiłam tutaj o tych dwóch kolorach włosów, a Pipi ma kolor włosów, jaki pamiętasz?
1: Rudy.
0: Rudy, no właśnie, rudy, takie jednolite rudy. A ta nasza bohaterka ma trochę inny kolor włosów, więc no chyba to nie jest ta poprawna odpowiedź, ale nie przejmuj się, może następnym razem uda ci się odgadnąć. Na pewno znasz tę postać, chociaż pewnie trzeba by było jeszcze trochę pokombinować. Lenko, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić może?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę, moje wszystkie koleżanki, mojego kota i całe polskie radio.
0: Pięknie pozdrawiamy w takim razie. A jak kotek się wabi?
1: Monty.
0: O, piękne imię. W takim razie mam nadzieję, że uda się następnym razem, a teraz jeszcze posłuchaj radia, bo może za chwilę uda nam się odgadnąć tę zagadkę. Okazuje się, że wcale to nie jest taka prosta zagadka. Dziękuję ci bardzo, Lenko. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Lenie nie udało się tym razem, ale może następnym razem spróbuje i się do nas dodzwonić, ale tym razem na naszej linii jest jeszcze Hania. Dzień dobry, Haniu.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Zdania są podzielone. Trudno tutaj pewnie odgadnąć taką zagadkę od razu, ale czy ty wiesz może, o jakiej bohaterce dzisiaj mówimy?
2: Wiem, Cruella de Mont.
0: No to sprawdźmy, czy to o nią właśnie chodzi. No tak, to właśnie Cruella de Mont była dzisiaj naszą bohaterką z zagadki. Pewnie kojarzysz tę postać, co? Czy ktoś podpowiadał ci trochę?
2: Czytałam książkę o niej.
0: Czytałaś o niej książkę. No właśnie, ona kiedyś tak stała się na tyle popularna, że nawet zyskała swój film, ale to już dla trochę chyba starszych. Natomiast Cruella de Mont, oczywiście bardzo ekscentryczna postać. Pamiętasz, jakiego koloru miała włosy?
2: Czarno-szare.
0: No właśnie, czarno-szare, żeby trochę upodobnić się do swoich ulubionych pupili, a byli nim, pamiętasz, kto to był tymi ulubionymi zwierzakami?

0: mi Cruelli?
1: Dalmatyńczyki.
0: Dalmatyńczyki, dokładnie tak. Ona nawet miała taki płaszcz w takie cętki, trochę przypominające cętki dalmatyńczyków. Dalmatyńczyki to piękne zwierzęta, chociaż już rzadko spotykane tak u nas na ulicach, gdzieś w parkach trudno je dostrzec. Cruella chciała ich mieć aż 101. No ale to były trochę bardziej skomplikowane losy. Myślę, że bardzo ciekawa historia o 101 dalmatyńczykach. Polecamy ją. Hania, skoro czytała, to pewnie bardzo dobrze zna, a jeżeli ktoś z Was nie czytał, no to polecamy. Cruella de Monto jest ten zły charakter, ale jest też mnóstwo dobrych, śmiesznych i bardzo ciepłych charakterów w tej książce, także można o nich też poczytać albo obejrzeć film. Haniu, bardzo Ci dziękuję za Twój telefon. Czy chciałabyś teraz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić Julkę, tatę, mamę, siostrę i brata.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Pewnie już wkrótce wracasz do szkoły. Gotowa jesteś już na te szkolne wyzwania?
1: Tak, już tak.
0: Już plecak spakowany i gotowe wszystko, tak? Na nowy rok szkolny? No trochę to może smutne, że wakacje się kończą, ale te wszystkie nowe zeszyty, długopisy, kredki, to myślę, że jest fajna sprawa, tak przynajmniej na początek, żeby było nam przyjemniej, prawda? No właśnie. Haniu, no to w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najlepiej powiodło ci się w kolejnej klasie, która tym razem to będzie klasa?
1: Piąta
0: klasa, no to już poważne wyzwania przed tobą. Cieszę się bardzo, że do nas zadzwoniłaś i dziękuję ci bardzo za poprawną odpowiedź. To do usłyszenia w takim razie, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A skoro mówimy o różnych bajkach, to może teraz jej wysokość Zosia nam zaśpiewa. To bardzo sympatyczna postać, zupełnie inna niż Cruella de Monto, ale może trochę w takim razie zmienimy klimat naszej historii. Teraz jej wysokość Zosia na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Następny przystanek.
1: Gdzie tym razem wybierzemy się w Polskim Radiu Dzieciom? No myślę, że już wkrótce się wszyscy dowiedzą, ale chciałabym, abyście trochę pokombinowali. Kolejna zagadka na naszej antenie, tym razem to następny przystanek, czyli taka zabawa geograficzna. Podróżujemy po całym świecie, czasem po Polsce, czasem po naprawdę bardzo odległych rejonach, żeby poznawać bardzo ciekawe miejsca, które być może warto odwiedzić. A tym miejscem, które dzisiaj odwiedzimy, być może to miejsce jest całkiem wam znane, bo już słyszałam od

kilku osób na naszej antenie, że wybierają się tam, albo wybrali się tam, byli tam kiedyś, widzieli, albo chcieliby zobaczyć, więc nie jest to takie bardzo

od naszej kuli ziemskiej, no to może wtedy tak. W każdym razie jest to miejsce, które jest położone w Egipcie. I tam znajduje się to miejsce w bardzo suchym miejscu. Takim, no nie gdzieś pośrodku dżungli, nie ma tam żadnych drzew, nie ma tam w zasadzie nic, oprócz takiego suchego klimatu, wiatru. I to miejsce i ten postument ma bardzo charakterystyczny kształt, bo jego ściany zwężają się ku górze. Budowali go bardzo, bardzo długo, podobno mówi się, że nawet 20 lat, no ale kiedyś nie było takich możliwości, żeby przyjechał dźwig i szybko postawił ten budynek, więc dlatego jest on dosyć popularny. Dużo osób chciałoby go zobaczyć. Nie jest to ani zamek, ani pałac, no ale ma taki bardzo charakterystyczny kształt, który wyróżnia się na tle innych. To może tyle z moich podpowiedzi. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Próbujcie, kombinujcie, zgadujcie, może uda nam się tym razem również dojechać na następną stację, która znajduje się, jeszcze tylko dodam może, że w Egipcie, a dokładniej w Gizie, czyli w takim miejscu, które jest takim płaskowyżem. Więc kombinujcie, o jaką to budowlę chodzi, gdzie ona się znajduje, co to jest, jak ona się nazywa. No to czekamy na wasze poprawne odpowiedzi.

0: I to była kolejna podpowiedź na naszej antenie. Takie coś, pytamy o takie coś, które stoi w Gizie, a dokładniej w Egipcie i ma dosyć zwężone ściany. Na dole są szersze, a na górze całkiem wąskie. I tak się spotykają ze sobą te ściany i tworzą taką niezwykłą budowlę. Takie coś, co myślę, że pewnie dobrze znacie, ale może nie wszyscy się jeszcze obudzili, chociaż dochodzi godzina 13. No, czekamy na wasze poprawne odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa, czy wy wiecie, co to jest. Zostało zbudowane 2560 lat przed naszą erą, czyli nie tylko 2026 lat temu, ale jeszcze minus 2560 lat, czyli całkiem stare coś. Stoi sobie tak same, bez żadnej podpórki, nie przewraca się, ani nie łamie. Co to może być? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, nasza droga słuchaczko. Jak masz na imię?
1: Flora.
0: Flora, witam cię bardzo serdecznie. Masz piękne imię. A powiedz, skąd do nas dzwonisz?

0: Z Bytomia.
1: Z Bytomia. Pozdrawiamy Bytom w takim razie. Mieszkasz w Bytomiu, tak?
0: Tak.
1: Tak, no to pięknie. W takim razie bardzo się cieszymy, że zadzwoniłaś do nas, Floro. Pytaliśmy o takie coś, co stoi w Egipcie i ma bardzo charakterystyczny kształt. Czy ty wiesz, co to może być?
0: Piramidy?
1: No sprawdźmy, czy to właśnie o piramidy chodziło. Tak, dokładnie, chodziło nam o piramidy. Piramidy, czyli takie bardzo charakterystyczne budynki. Byłaś kiedyś może w Egipcie? Widziałaś piramidy?
0: Nie.
1: Nie, ale pewnie chciałabyś zobaczyć, co?
0: Tak.
1: No właśnie, to tak zwykle jest, że takie charakterystyczne budynki, które znajdują się w różnych miejscach na świecie, chcielibyśmy zobaczyć. No i piramidy na pewno są na szczycie tych naszych oczekiwań. Szczególnie, że Egipt nie jest aż tak bardzo daleko. Kilka godzin lotu jesteśmy na miejscu, a później jeszcze parę godzin pewnie, żeby tam dojechać. No ale myślę, że całkiem warto zobaczyć te piramidy. Chociaż wiele osób twierdzi, że no tak jak wyglądają na zdjęciu, to tak wyglądają w rzeczywistości. Nic specjalnego tam nie ma, no ale może akurat ktoś tam dostrzeże coś wyjątkowego, no szczególnie, że tyle lat stoją i nic im się nie dzieje. Floro, no to w takim razie bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i poprawnie odpowiedziałaś. To była trudna zagadka dla ciebie?
0: Nie, łatwa.
1: Łatwa, o, rozumiem. Czy ty może jesteś jakąś podróżniczką, czy dużo czytasz o takich niezwykłych miejscach na świecie?
0: Mama mi trochę podpowiedziała.
1: Mama ci podpowiedziała, no to pozdrawiamy w takim razie mamę. A może mama widziała te piramidy?
2: Mama też nie widziała, ale mam nadzieję kiedyś zobaczyć razem z Florą.
1: O właśnie, to będzie okazja, żeby tam pojechać. No my niestety nie mamy żadnych takich możliwości, żeby tam wysłać naszych słuchaczy, ale może kiedyś zobaczymy. No tymczasem na razie podróżujemy tak wirtualnie i sprawdzamy, jak nazywają się, gdzie znajdują się, jak wyglądają te wyjątkowe miejsca na świecie, a może kiedyś będzie właśnie okazja, żeby tam pojechać. Floro, w takim razie bardzo się cieszę, że mamy już tę zagadkę rozwiązaną. Powiedz, co teraz robisz tak na co dzień w Bytomiu?
0: Jadę do mojego kolegi.
1: O, i będziecie się razem bawić, tak?
0: Tak.
1: Dzisiaj piękna pogoda, pewnie w Bytomiu również, tak?
0: Tak.
1: Słoneczko świeci, czyli pewnie będzie całkiem fajna zabawa się szykowała. Czyli dzisiaj dzień u kolegi, a później już powoli pewnie będziesz się zbierała do przedszkola, do szkoły, tak? Dokąd idziesz?
0: Do taty będę jechała.
1: Do taty, o, to też jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że będziesz tam również bardzo miło spędzała czas. Floro, no to w takim razie bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać, chociaż przez telefon, ale zawsze. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze?
0: Mojego kolegę Leona Wyzentala. I tyle.
1: O, bardzo pozdrawiamy w takim razie twojego kolegę Leona. Mamę jeszcze pozdrówmy, skoro tak dzielnie podpowiadała i dzięki temu mogliśmy się połączyć i porozmawiać. Bardzo się cieszę w takim razie. Dziękuję ci za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Papa.
1: No właśnie, drodzy słuchacze, i tak udało nam się rozwiązać wszystkie trzy zagadki. Bajkowy detektyw, następna stacja i wakacyjna zgadywanka już za nami, a przed nami świat dla odważnych. Majka Jeżowska nam zaśpiewa.

świat, daleki świat Majka Jeżowska zaśpiewała, a muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo dobrze pasująca tematycznie piosenka do naszej zagadki, którą przed chwilą odgadliśmy razem z naszą słuchaczką Florą, bo piosenka pochodzi z płyty W pustyni i w puszczy. 25 lat temu została wydana W pustyni i w puszczy, czyli piękna ekranizacja lektury. Myślę, że pewnie jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to będziecie ją czytać. W pustyni i w puszczy, wspaniała książka, a to była właśnie piosenka, która ilustrowała film, bo należała ona do tego filmu W pustyni i w puszczy. Świat, daleki świat, śpiewała Majka Jeżowska. Przez mroki puszczy, pustyń, żar, gdzie pali słońce, królują lwy, czyli dokładnie tam, gdzie znajduje się też piramida Cheopsa, czyli Afryka. Co prawda to miejsce, gdzie rozgrywana była akcja W pustyni i w puszczy, jest trochę gdzie indziej niż piramidy Cheopsa, no ale to jest wciąż Afryka i ten pustyni żar z pewnością jest tam również odczuwalny. A tymczasem już tylko 4 minuty zostały nam do godziny 13. Powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego spotkania, ale zostańcie z nami, bo całkiem dobrze zapowiada się druga godzina, a co będzie się działo w drugiej godzinie, to już za chwilę wam opowiem. A już teraz Nutkosfera i W układzie słonecznym. Piosenka, którą pewnie dobrze znacie.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie, pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: I już druga godzina naszego spotkania. Ruszamy dalej.

Top of the World, czyli piosenka ze Shreka. Już 4 minuty po godzinie 13 rozpoczęła się druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Mam nadzieję, że jesteście z nami od samego początku, ale ci wszyscy, którzy teraz dołączyli, no to myślę, że jesteście w bardzo dobrym momencie, bo już za chwilę na naszej antenie będzie gość, pojawi się też w naszym studiu. Będziemy rozmawiać o pewnej bardzo ciekawej małpce. Ciekawej i ciekawskiej, bo to będzie historia o ciekawskim George'u. Pewnie bardzo dobrze kojarzycie tę bajkę zarówno w wersji filmowej, jak i książkowej. No ale warto zaznaczyć, że ta pierwsza książka, która została napisana o ciekawskim George'u, powstała w 1941 roku, czyli w tym roku mija 85 lat od jej wydania. A myślę, że warto o tym naszym George'u się czegokolwiek więcej dowiedzieć, bo myślę, że wszyscy jesteśmy czasami trochę ciekawscy. No i do czego to może doprowadzić? Myślę, że ciekawość to bardzo ważna cecha, a ciekawski George ma tej cechy bardzo dużo, więc może będzie mógł się też podzielić razem z wami. Margaret i Hans Rey, czyli twórcy ciekawskiego George'a, postanowili napisać taką książkę o przygodach bardzo ciekawej małpki, ciekawskiej małpki, i w Stanach Zjednoczonych ta historia zrobiła furorę. Myślę, że tak samo dobrze znają ją również polskie dzieci, a o tym, co warto wiedzieć na temat ciekawskiego George'a, to już za chwilę się dowiemy. Pani Ania Kozanecka z wydawnictwa Modo będzie już wkrótce w naszym studiu, zasiądzie przed mikrofonem i opowie nam co nieco o tej wznowionej, najnowszej wersji książeczek o ciekawskim George'u. Także zapraszam was bardzo serdecznie i już za chwilę rozmowa na naszej antenie.

0: 9 minut po godzinie 13, I Wanna Be Like You, czyli piosenka z Księgi Dżungli. Chciałabym być taka jak ty, w wolnym tłumaczeniu, a ja chciałabym być czasami taka ciekawska jak George, o którym już za chwilę porozmawiamy. Ciekawski George 85 lat już w tym roku obchodzi. Myślę, że to jest bardzo dobre okazja do tego, aby porozmawiać o tym ciekawskim zwierzaku, a będzie do tego okazja, bo jest już z nami przed mikrofonem pani Ania Kozanecka z wydawnictwa Modo, która też jest tłumaczką. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Aniu, wspaniałe, piękne książki są już z nami tutaj w studiu i będziemy je też mogli rozdać naszym słuchaczom, którzy też są ciekawscy. A 85 lat to jest już naprawdę całkiem ładna data. No taki już trochę podstarzały ten George, ale na zdjęciach, na obrazkach wcale nie widać.
1: No nie starzeje się chłopak.
0: No właśnie, całkiem nieźle się trzyma i idzie do szkoły.
1: No też, on robi bardzo duże różne rzeczy, aczkolwiek do szkoły idzie nie tyle jako uczeń, ale jako wsparcie nauczyciela. W książce pod tytułem Ciekawski George idzie do szkoły.
0: Także... No właśnie, to czyli będzie współczuł i będzie czuł to samo, co nasi uczniowie, którzy już teraz za kilka dni zabiorą plecaki, worki na kapcie i wybiorą się po raz pierwszy do szkoły. Po raz pierwszy, albo może po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty są różne klasy, do których chodzą nasi słuchacze. Ciekawski George, 85 lat, Margaret i Hans Rey napisali tę książkę po raz pierwszy. Czy zna pani może jakieś takie tajemnicze historie, czy coś, o czym warto wiedzieć? Jak powstała w ogóle ta seria?
1: Historia George'a jest właściwie... Historia George'a jest bardzo ciekawa, ciekawska nawet. I właściwie w Ameryce, gdzie powstał, chociaż powstawał też we Francji, jest też bardzo znana. I to ona też trochę tłumaczy, dlaczego pierwsza część przygód George'a, którą właśnie wznowiliśmy, ponieważ George w Polsce nie jest długo znany. On ma 85 lat, ale dotarł do Polski dopiero jak miał 70. Także rzeczywiście dzięki serialowi, ale też dzięki książkom. Najwyraźniej czekał na nasze wydawnictwo, na nas, ponieważ rzeczywiście poznanie go spowodowało, że zdecydowałyśmy się z koleżanką jeszcze w wydawnictwie wydawać go po raz pierwszy w Polsce. Nie wiem, dlaczego nie był wcześniej

wydawany, to ciekawski. To jest znowu kolejna ciekawska historia. George jest dzieckiem wojny. To jest taka prawda, bo mamy zaraz rocznicę wybuchu wojny, więc to rzeczywiście jest jednym z takich właśnie książek, postaci, która powstała w czasie wojny. Jej autorzy, Margaret i Hans Augusto Rey, to byli Żydzi, Niemcy żydowskiego pochodzenia, którzy urodzili się w Hamburgu, aczkolwiek ciekawą historią jest to, na co wpadłam zupełnie niedawno, że ojciec Margaret Rey urodził się w Gnieźnie i cała jego rodzina pochodziła z Wielkopolski, także jest też, okazuje się, że George nawet trochę i polski. A małżeństwo Rejów, oni poznali się wcześniej, mają całą burzliwą historię poznania, kiedy na skutek rosnących prześladowań Żydów przedwojennych w Niemczech Hans Augusto wyjechał do Brazylii, jego młodsza przyszła żona, młodsza 8 lat przyszła żona wyjechała za nim i po czym z Brazylii przyjechali do Paryża i tam spędzili 4 lata takiego przedłużonego miesiąca miodowego. Do 4 lat się przedłużyło. Tam zaczęli pisać książki i jedną właśnie z książek była książka o żyrafie i 9 małpkach, z których jedną małpką był właśnie ciekawski George. To jeszcze taki malutki, najmniejszy i najbardziej niesforny. Zainteresowała się tym wydawnictwo znane francuskie Gallimard, w związku z tym oni zaczęli tworzyć książkę poświęconą właśnie tej malutkiej, najmniejszej małpce. I tak powstawała historia o Fifi, ponieważ George nazywał się Fifi. Tak naprawdę to było jego francuskie imię. Tworzyli tą książkę przededniu wojny, w czasie wybuchu wojny. I jeszcze w momencie, kiedy armia niemiecka wchodziła do Francji w 40 roku i oni dosłownie to jest właśnie ta bardzo znana historia, że oni dosłownie na kilka dni przed wejściem niemieckich wojsk, co nie trzeba mówić, że oni w przypadku, kiedy osoby, nie dość, że Niemcy, to jeszcze do tego żydowskiego pochodzenia, no nie mieliby łatwego życia, jakby wpadli w ręce Niemców. Zresztą Francuzi też uważali, że oni są szpiegami, w związku z tym w trakcie musieli często pokazywać swoje rysunki George'a, przekonywać ich, że oni są autorami książek, a nie szpiegami. W każdym razie dosłownie godzin przed wejściem Niemców, wkroczeniem armii niemieckiej do Paryża, uciekli z tego Paryża na rowerach, które zresztą Hans Augusto sam złożył. Kupił tandem, gdzieś udało mu się zdobyć tandem, jakieś części, ponieważ na tandemie nie chcieli jechać. Złożył 2 rowery i w ten sposób uciekali z Paryża. Na tych rowerach przejechali chyba 100 kilometrów, trzymając swoje ciepłe rzeczy, gdzieś nocowali po stodołach, uciekając, ale cały czas mieli rysunki z książką o George'u. Na tych rowerach dojechali do Lizbony, potem najpierw do Hiszpanii, potem przenieśli się, wsiedli do pociągu, dojechali do Lizbony i stamtąd popłynęli do Brazylii. Tam w Brazylii mieli paszporty brazylijskie, więc wyruszyli do Brazylii, tam zdobyli swoje papiery kolejne i następnym statkiem wyruszyli do Stanów Zjednoczonych, tam dopłynęli i tam zamieszkali i tam stworzyli właśnie książki o George'u. Książka o George'u wyszła, ciekawski George, zresztą George to była wydawczyni amerykańska, a czy angielska jeszcze, która też wyjechała do Stanów. Ona przyjechała do nich, podpisała z nimi szybko umowę, tylko zasugerowała, żeby George jednak nie miał takiego imienia dziewczęcego w gruncie rzeczy, tylko może bardziej takie męskie, amerykańskie, no to może George. I tak został Fifi, został George'em. Książka się ukazała w sierpniu
17 sierpnia 1941 roku, także rocznica jest bardzo świeża. To była pierwsza część o ciekawskim George'u. Ona nie jest...

0: Ona jest dramatyczna, ta książka. Często dzieci się dziwią, że rzeczywiście taka jest. Dzieci, rodzice się dziwią, że to jest taka, no, w gruncie rzeczy niemiła historia, ponieważ pan w żółtym kapeluszu porywa George'a z Afryki i go stamtąd wywozi. No ale trzeba zrozumieć, że wojenne czasy nie są takie miłe i sympatyczne, więc czasami warto dzieciom tłumaczyć, że człowiek potrafi być niedobry dla zwierząt. Oczywiście oprócz tego, że pan w żółtym kapeluszu jest postacią jednak bajkową, bo trudno spotkać mężczyznę chodzącego w ubraniu, notorycznie w żółtym ubraniu i w żółtym kapeluszu, który żyje i mieszka z małą, niestarzejącą się małpką i bez ogona. Co ciekawe, ponieważ ciekawski George jest właściwie małpką, ale jest właściwie małpką człekokształtną i co ciekawe, nie ma ogona.
1: No właśnie, gdzieś tam ten ogon się zapodział na trasie być może, ale to jest też no, niesamowita historia, bo no, autorzy bardzo dramatyczne losy mieli zanim ten George w ogóle powstał, a właściwie został wydany. No a później, kiedy już zobaczyliśmy go na kartach książki, okazało się, że George jest bardzo wesołą i uśmiechniętą małpką, czyli być może wcale nie jest bardzo zmartwiony z tego powodu, że został porwany, może po czasie został już trochę, przyzwyczaił się do tego trochę innego życia. Skoro już wiemy, jak powstała ta seria, to już za chwilę wracamy z kolejnymi ciekawostkami. Jeżeli znacie ciekawskiego George'a albo chcielibyście go poznać, to zostańcie z nami, a już za chwilę pani Ania opowie nam jeszcze kilka ciekawostek.

0: Raz, dwa, trzy, cztery i ruszamy po raz drugi. Przedstawiam już naszą gościnę. Pani Ania Kozanecka z wydawnictwa Modo jest dzisiaj z nami w studiu. Rozmawiamy o 85-leciu powstaniu serii o ciekawskim Giorgiu. Fantastyczna książka, która zdobyła już popularność na początku, bo był serial, a później dopiero powstała ta książka w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych było odwrotnie.
1: U nas też książka była pierwsza.
0: Pierwsza książka była, tak?
1: Aha. Film był. To też jest taka ciekawostka, że pojawił się, bo pierwszy teraz w tym roku mija 20 lat od powstania filmu Ciekawski George, który zresztą wyprodukowała firma Rona Howarda, bardzo znanego reżysera filmowego. Z tym też się wiąże ciekawostka, dlaczego powstał Ciekawski George serial tak naprawdę, ponieważ w tym czasie firmę filmową Universal Studios zakupiła firma francuska pod tytułem Vivendi. Universal należał do Vivendi, do Francuzów przez pewien moment. I Francuzi, szef tej firmy, zastanawiał się, co można znaleźć takiego, jaki temat, który łączy Francję z Ameryką. I wpadł na to, że jest to Ciekawski George, ponieważ Ciekawski George de facto urodził się we Francji, tak, w trakcie owego przedłużonego miesiąca miodowego. W związku z tym wymyślił, że dobrze by było wyprodukować serial, który właśnie łączy oba te kraje. I w ten sposób najpierw powstał film pod tytułem Ciekawski George. I ten film pojawił się w Polsce, ale tylko na DVD, jeszcze wtedy na DVD, z lektorem, ponieważ uznał dystrybutor, że właściwie to się nie sprzeda, ponieważ nikt w Polsce nie wie, kto to jest Ciekawski George. Po czym wydawnictwo Modo wydało pierwszą część. I no oczywiście to było tym związane, że jak ja się dowiedziałam, że w ogóle istnieje ktoś taki jak Ciekawski George od mojej amerykańskiej przyjaciółki, to odkryłam, że w Polsce jest nieznany i w ten sposób właściwie ten Ciekawski George, dzięki Ciekawskiemu George'owi powstało wydawnictwo Modo, bo ani ja, ani moja przyjaciółka, która wtedy jeszcze ze mną to zakładała to wydawnictwo, nie miałyśmy nic za wiele wspólnego z wydawaniem książek. Także Ciekawski George również jest założycielem wydawnictwa Modo tak naprawdę.
0: No właśnie, piękne żółte książeczki, bo to jest też taki, myślę, że rozpoznawczy element, bo Ciekawski George jest małpką, która z tym żółtym kolorem świetnie współgra. No ale jeżeli chodzi o te same książeczki, też było mnóstwo jeszcze ciekawostek, bo ukazało się ich w Stanach Zjednoczonych 7, tak?
1: To są 7 oryginalnych, to znaczy małżeństwo Margaret i Hans Augusto Rey napisali oryginalnie 7 książek. Pierwsza powstała, o której już mówiłyśmy, w 1941 roku, a następna część Ciekawski George idzie do pracy w 1946, czyli już po wojnie, i to już dlatego, że dzieci już prosiły o kolejne. I potem powstawały kolejne, także wspólnie stworzyli 7 książek.
0: A w Polsce jest 5.
1: Z tych większych, klasycznych jest do tej pory wydanych 5, a jeszcze pewnie będzie 6. Ja w tej chwili wznawiam te książki, mam nadzieję, że powoli wznowię je, ponieważ nakład właściwie wszystkich jest już wyczerpany, ale będę je wznawiać powoli, bo cieszyły się dużą popularnością i są bardzo, one są takie, te pierwsze klasyczne, one są takie trochę szalone, rzeczywiście szalone, tam się tak dużo dzieje i takie tam są awantury. Ciekawski George dostaje medal na przykład. To też za tym się kryje niezwykła historia, ponieważ Hans Augusto był astronomem amatorem i bardzo interesował się wszystkimi. Zresztą napisał taką książkę, której rozrysował. On był przede wszystkim rysownikiem. W tym tandemie on rysował, a Margaret wymyślała teksty. Przy czym wymyślali te

0: teksty w ten sposób, że Margaret, która podobno była bardzo taką niedużą, rudą kobietą, bardzo o żywotnej mimice, ona odgrywała sceny George'a. To tak jej mimika, to jakby ona wymyślała tą mimikę. Także to tak wyglądało, a z kolei Augusto właśnie bardzo interesował się sprawami astronomii, kosmosu i bardzo, bardzo był na czasie, co się dzieje z lotami w kosmos. I w momencie, kiedy pisali i wydawali książkę pod tytułem Ciekawski George dostaje medal, to tam ukazana jest misja George'a, on zostaje wystrzelony w kosmos w rakiecie i ma wykonać misję i to się odbyło jeszcze przed lotem Łajki w kosmos. Także on był pierwszym. Tak, dokładnie wiedział, że Związek Radziecki ma takie plany i jakby pokazał i tak naprawdę bardzo to jest realistyczne. W dalszym ciągu jego lot w kosmos wygląda tak jak obecne loty. No wiadomo, że wiele rzeczy jest nowocześniejszych, ale to tak to wygląda
1: tylko
0: nadal.
1: Tylko George był małpką, a nie psem.
0: Tak, ale później Margaret żartowała, ponieważ Amerykanie w późniejszych latach wysyłali właśnie szympansy w kosmos i Margaret nawet żartowała, że dlatego wybrano szympansy z powodu George'a. Amerykanie no tak. Wysyłali małpki, tak. Także tych ciekawostek jest przy okazji George'a związanych z jego postacią bardzo dużo i za każdym razem inne dodatkowe. Także książek oni napisali wspólnie 7. Po śmierci Hansa Augusta, Margaret, która żyła 96 lat, także długo, przeżyła go o dobrych parędziesiąt lat, zajmowała się tą spuścizną i tworzyła kolejne książki. Te książki zresztą najpierw powstał serial, ale taki zupełnie inny. To był taki serial z lat 80. Była to taka właściwie kreskówka, która była właściwie
1: nawiązaniem.
0: Tak, były poruszonymi książkami i dopiero właśnie 20 lat temu dzięki tym francuskim koneksjom powstał nowy serial, nowy film i nowy serial, który właśnie świętuje, jak mówię, 20 lat. Tam George wygląda inaczej, jak ja zawsze mówię, że jak się spotykam z dziećmi, że George wygląda inaczej niż w książkach, bo musiał być ucharakteryzowany na potrzeby filmu. I serial się cieszy ogromną popularnością w dalszym ciągu. Jest emitowany na różnych kanałach, streamingach i dzieci się od niego uzależniają. I rzeczywiście bardzo, bardzo dla mnie, ja się cieszę, bo ten serial jest bardzo, bardzo edukacyjny, bardzo miły, bardzo ciepły. A dzieci go uwielbiają małpkę, a rodzice jak już widzą, że dzieci coś tak kochają ciekawskiego George'a, to zaczynają szukać, co też można jeszcze z tym George'em dostać i okazuje się, że są książki, że są maskotki i w ten sposób dzieci się zapoznają z książkami. Także to jest dla mnie bardzo, mam bardzo dużą satysfakcję, że dzieci trafiają przez serial do książek. Chociaż czasami trafiają od razu do książek.
1: No ciekawski George z pewnością warty jest uwagi i dlatego my mamy też w nagrodę dla naszych słuchaczy takie książeczki, które pani Ania przyniosła. Będziemy je teraz rozdawać, ale nie tak od razu i nie tak za darmo, bo chcielibyśmy przede wszystkim, żebyście odpowiedzieli na pytanie, jakiej części swojego ciała nie ma George, jaką zwykle mają małpki. Jeżeli wiecie, to zadzwońcie 22 645 20 55, a na tych odważnych i szybkich będą czekały nagrody, oczywiście ciekawski George. A my wracamy do naszej rozmowy już za chwilę.

0: 35 minut po godzinie 13 trwają radiowe półkolonie. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, a teraz dodzwonił się do nas Wiktor. Halo, halo, dzień dobry Wiktorze. Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Jesteś tam? Tak, jesteś. Słyszymy cię bardzo dobrze. Powiedz Wiktorze, czy ty wiesz, jakiej części ciała temu oryginalnemu George'owi brakuje, a którą mają zwykle małpki?
1: Ogona
0: nie ma, dokładnie tak. To jest właśnie poprawna odpowiedź. Bardzo się cieszymy i super, że do nas zadzwoniłeś. Czy ty znasz Wiktorze George'a?
1: Tak, bo widziałam Śwince Pepie.
0: O, w Śwince Pepie to jeszcze chyba inny był, inna małpka, bo ciekawski George ma swój własny serial, no ale może się znają gdzieś tam przy okazji, może się spotkały. Ciekawski George to taka małpka, która ma bardzo też ciekawe przygody, więc warto go pewnie poznać. Wiktorze, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i już za chwilę wyślemy do ciebie w takim razie książeczki o ciekawskim George'u, żebyś mógł je sobie poczytać. Czy umiesz już czytać?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. To może mama albo tata pomogą, co?
1: No.
0: No właśnie, a może będzie też okazja do tego, żeby trochę się tych literek pouczyć, które nie są takie łatwe, ale w końcu chyba się uda opanować alfabet, pewnie George'owi też.
1: Bo Jasiu i Małgosi są.
0: O, no właśnie, też pewnie są. Wiktorze, bardzo ci dziękuję za telefon. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mama i tata, ale nie wiem.
0: No to pozdrawiamy tatę. Bardzo się cieszymy i do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: A już teraz dodzwoniła się do nas jeszcze jedna słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Oj, coś nie słychać, Mai. To za chwilę.

0: chwilkę może spróbujemy jeszcze raz do Mai się skontaktować. Halo, halo, Maju, czy teraz się słyszymy?
1: Tak.
0: O, teraz jest świetnie, udało się. Maju, bardzo się cieszę, że do nas się dodzwoniłaś. Czy ty znasz ciekawskiego George'a?
1: Tak.
0: Tak. I to jest, rozumiem, że jedna z twoich pewnie ulubionych bajek, skoro je znasz, co?
1: Też.
0: Też. A jaką część czytałaś albo oglądałaś? Jakie przygody?
1: Jak był w muzeum.
0: Mhm. I co tam się działo w tym muzeum? Opowiesz nam.
1: Jak malował.
0: Mhm.
1: W muzeum oglądał różne zwierzęta.
0: Mhm.
1: Kości od zwierząt.
0: Mhm.
2: Dinozaury.
1: Jak prowadził pociąg, też było.
0: Mhm. Mhm. Tutaj pani Ania podpowiada, że dinozaury oglądał ciekawski George, tak?
1: Tak. Też.
0: No właśnie, tak. No, dużo miał tych przygód, no ale skoro był ciekawski, no to pewnie wszędzie go było pełno. Mam nadzieję, że uda się tobie również poczytać o ciekawskim George'u książeczkę, bo serial pewnie dobrze znany, a książeczki też zdarzało ci się przeczytać?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, no to w takim razie będzie świetna okazja, żeby tym razem zapoznać się z George'em na kartach książki, która została pięknie wydana przez wydawnictwo Modo i przetłumaczona przez panią Anię. A może miałabyś jakieś pytania o ciekawskiego George'a do pani Ani, bo ona bardzo dobrze zna tą małpkę.
1: Czy duży był, czy mały?
0: Czy był duży, czy mały? No właśnie. Czy ten George, wiadomo, ile on miał lat? Jaki on był, jakiego był wzrostu?
3: No, lat to on ma 85, ale malutki. Jest malutki. Tak jak patrzy się, jak bierze go pan w żółtym kapeluszu na ręce, to on jest taki malutki.
0: Taki trochę mniejszy od przedszkolaka pewnie nawet.
3: No tak, taka malutka małpka to jest. Bardzo podręczna. No i dlatego pan w żółtym kapeluszu tak się nią opiekuje, jak dzieckiem troszeczkę. Ale to jest niesforne dziecko.
0: No tak to jest.
1: Wszystkie moje siostry oglądały i mój brat.
0: A, o, no pięknie. Proszę. No to w takim razie bardzo się cieszymy.
3: Zapoznać z książkami, bo też są fajne.
0: No właśnie, Maju. W takim razie już teraz zapakujemy również dla ciebie książkę o ciekawskim George'u, żebyś mogła się przekonać, jakie były przygody tej małpki w książkach, na jej kartach, które przetłumaczyła pani Ania. Bardzo ci dziękuję za telefon. Jeszcze może krótkie dziękuję. Pozdrowienia. Chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, całą rodzinę, psa, babcia i cichę.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Jeszcze raz dziękujemy w takim razie za telefon. Do usłyszenia, dobrego dnia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No, pani Aniu, czyli mamy już dwóch posiadaczy tej nowej książki. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej po wznowieniu, no bo skoro wyczerpał się nakład, to być może gdzieś one są w naszych domach. Może trzeba je też odgrzebać, a może właśnie udać się już wkrótce do księgarni i zobaczyć, jak one wyglądają w tej nowej odsłonie. Wydawałoby się, że przetłumaczenie takiej książki dla dzieci, no to nie jest chyba zbyt trudne, ale okazuje się, że w rzeczywistości to jest bardzo poważne zadanie.
3: Tak, wydawałoby się, że akurat takiej książki z taką małą ilością słów w gruncie rzeczy, że jest to bardzo łatwe, bo cóż może być trudnego w takich krótkich zdaniach, ale niestety okazuje się, że to jest trudniejsze niż tłumaczenie powieści dłuższych. Sama się o tym przekonałam, ponieważ tutaj każde słowo waży, i każde słowo jest ważne, bardzo ważne. I tak w nieskończoność, żeby zamknąć treść, sens, humor, wszystko, co zawarli autorzy w tej książce i oddać to w języku polskim, no nie jest to łatwe. To wymaga sprawdzania, czytania, trzeba odchodzić, żeby nie tworzyć kalek językowych. No muszę powiedzieć, że oczywiście z czasem ja już przetłumaczyłam kilkanaście tych książek o George'u, w związku z tym na pewno z czasem jest to coraz łatwiejsze, ale Ale, no, ale te klasyczne książki to rzeczywiście mają. Są zawsze wydaje mi się, że mogło być jeszcze inaczej.

0: jeszcze jakoś krócej, dłużej. No, jest to rzeczywiście zadanie nie, wbrew pozorom, zupełnie wbrew pozorom, a wydawałoby się, że nie ma nic łatwiejszego na świecie.
1: No właśnie, okazuje się, że przetłumaczenie też jest sztuką i dlatego tłumacz też jest uznawany jako osoba, którą wymienia się na okładce.

0: Bajeczny uśmiech twój i Michał Żebrowski teraz na naszej antenie. A my rozmawiamy z panią Anią Kozanecką o ciekawskim George'u, czyli bardzo miłej małpce, która trafiła do naszego świata 85 lat temu i dlatego, ponieważ taki jubileusz okrągły, no to warto też o ciekawskim George'u opowiedzieć. Kilka nowych, wznowionych książeczek już wkrótce będzie można kupić i będzie można poczytać trochę o tym ciekawskim George'u, nie tylko oglądać bajki. Ale mamy też dla was jeszcze jedno pytanie, bo chcielibyśmy dowiedzieć się, czy wiecie, czy ciekawski George mówi? A jeśli tak, to po jakiemu? Może mówi, czy nie mówi? No to pomyślcie i zastanówcie się i zadzwońcie do nas 22 645 2055. Taką książeczkę będzie można otrzymać za poprawną odpowiedź. A ja w tym czasie jeszcze zapytam panią Anię, bo to też nie jest pewnie przypadek, że to właśnie pani zdecydowała się na tłumaczenie książek o ciekawskim George'u. Dlaczego to właśnie George tak panią zainteresował?
1: Trafiłam na niego zupełnym przypadkiem właściwie. A może wiązało się to właściwie z moją pracą zawodową, kiedy często jeździłam

0: do Stanów, do Ameryki i tam mam przyjaciółkę, która akurat mamy dzieci w tym samym wieku i nasze córki, kiedy rozmawiałyśmy, oczywiście znamy się od już bardzo wielu lat, a jak urodziły się nam nasze córki, to oczywiście często wymieniałyśmy się różnymi doświadczeniami z dziećmi. Pewnego dnia moja przyjaciółka zaczęła mi opowiadać, że co za dzieci mają takie czasami dziwne pomysły i jak to jej córka o mało nie zalała całego mieszkania, oni mieszkają w domu. W pewnym momencie moja przyjaciółka siedziała na dole i zobaczyła, że z sufitu leje się woda. Wezwała straż pożarną, bo w Ameryce w takich sytuacjach wzywa się straż pożarną, która to straż pożarna sprawdzała, co się dzieje, po czym weszła na piętro i zobaczyła, że w łazience jej córka, właśnie jej własna córka, siedzi i trzyma w ręku prysznic, woda się leje i ona tym prysznicem tak leje po całej tej łazience. Okazuje się, że i moja przyjaciółka mówi, a to dlatego, że ona właśnie oglądała serial, bo serial już wtedy, jak o tym rozmawiałyśmy, miał chyba ze 3 lata, a właśnie to dlatego, że oglądała serial o ciekawskim George'u. Ja tak mówię, no ale fajnie, ale przygoda rzeczywiście i ona się śmieje, że wezwała tą straż pożarną zamiast samemu sprawdzić, co się dzieje na górze. Ja mówię, no bardzo śmieszna historia, tylko tak, kto to jest ciekawski George? No, a wydawało mi się, że jestem bardzo na czasie ze wszystkimi bohaterami dawnymi, klasycznymi i obecnymi, które akurat córka moja oglądała seriale, czytała książki, no wiadomo, że wydawało mi się, że wiem wszystko. I nagle jakiś ciekawski George, a ona mówi do mnie, a to stare. Ja mówię, stare, no to tym bardziej nie wiem, kto to jest. No i poszłam do jeszcze w czasie tego samego pobytu, poszłam do księgarni. Była oczywiście książka o ciekawskim George'u, kupiłam ją. Wróciłam do Polski, zaczęłam ją mojej córce kilkuletniej wtedy czytać, znaczy tłumaczyć tak na żywo. Bardzo jej się to podobało. Mnie się podobało jeszcze bardziej, bo jako mama bardzo żywiołowego dziecka czytałam, bo te książki też mają taką terapeutyczną dla rodziców wartość, ponieważ człowiek się cieszy, że jednak najżywsze dziecko to jednak nie jest małpka.
1: No właśnie, a teraz dowiedzmy się, czy ten nasz George mówi. Dodzwonił się do nas Ignacy. Halo, halo, dzień dobry, Ignacy.
2: Halo.
1: Dzień dobry. Słyszymy się, świetnie. Ignacy, mamy takie pytanie do ciebie razem z panią Anią. Czy ty wiesz, czy George mówi?
2: Nie.
1: No to jak on mówi?
2: Po małpiemu.
1: Po małpiemu, o, i to jest, myślę, że bardzo dobra odpowiedź. Po małpiemu, czyli nie po ludzku, tak? On nie wydaje takich słów, nie mówi po ludzku, po polsku, po angielsku, tylko wydaje takie różne dźwięki małpie, tak?
2: Tak.
1: Dokładnie tak, to jest właśnie poprawna odpowiedź. Czyli rozumiem, że jesteś, Ignacy, wielkim fanem George'a.
2: Tak.
1: Tak, oglądałeś czy czytałeś George'a?
2: Oglądałem.
1: Oglądałeś, no to świetnie. Czyli teraz będzie okazja, żeby trochę też poczytać o jego przygodach, bo książki Ciekawski George mamy do rozdania. Z pewnością będziesz mógł poczytać o jego przygodach. Już umiesz czytać czy jeszcze nie?
2: Umiem trochę.
1: Umiesz trochę, no to świetnie, to w takim razie będzie okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Bardzo ci dziękuję, Ignacy, za twój telefon i już za chwilę zapakujemy dla ciebie tą piękną, żółtą książeczkę. Będziesz mógł zobaczyć w domu, jak ona wygląda. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
2: Pa.
1: To był Ignacy, ale jest z nami jeszcze jedna słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
3: Halo.
1: O, teraz się słyszymy. Witamy cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
3: Lila.
1: Lila, witamy cię, Lilu. Mamy dla ciebie jeszcze jedną książeczkę o ciekawskim George'u, ale to może jeszcze jedno pytanie zadamy, żebyś mogła odpowiedzieć. Pani Aniu, mamy jakieś pytanie do Lili? Do Lili?
0: No, ile lat w Polsce, nie wiesz pewnie.
1: Ile lat ma George? Wiesz, może pamiętasz?
0: No

0: Ile lat ma George, pamiętasz? Ile lat ma?
1: Chyba 5.
0: 5 i jeszcze trochę więcej. 85 lat ma George, ale oczywiście bardzo się cieszymy, Lilu, że do nas zadzwoniłaś i oczywiście książeczkę ci wyślemy, bo bardzo byśmy chcieli, żebyś również przekonała się o tym, jak ciekawski George radzi sobie w tym świecie literatury i jaka to książka jest piękna. Pięknie jest i wydana, i narysowana, i napisana, więc mam nadzieję, że będziesz mogła trochę ją poczytać. Ty już też umiesz czytać, czy jeszcze nie do końca?
1: Umiem, kiedy w drugiej klasie będę szła.
0: O, no to w drugiej klasie to rzeczywiście już będziesz mogła ją nawet sama przeczytać, więc bardzo się cieszymy w takim razie i mam nadzieję, że już wkrótce dojdzie do ciebie przesyłka z taką piękną, żółtą książeczką. Dziękuję ci, Lilu, jeszcze raz za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No i tak udało nam się rozdać te piękne książeczki, które przyniosła do nas pani Ania. Mam nadzieję, że już wkrótce wy również będziecie mogli je trzymać w rękach i czytać, bo rzeczywiście warto. Ciekawski George nie mówi, nie ma ogona, ale oprócz tego jest bardzo śmieszną i bardzo fajną małpką. Czy wiadomo, dlaczego on nie mówi i nie ma tego ogona?
2: Ogona nie ma, ponieważ chyba ma bardziej przypominać dziecko, tudzież małpkę taką człekokształtną i się tym wyróżniać. A nie mówi, bo jest małpką, wydaje odgłosy, owszem, w serialu, a po prostu nie mówi po ludzku. Także on z kolei swoje emocje prezentuje przy pomocy min, które zresztą są fascynujące, bo jeżeli chce się dziecko pouczyć o emocjach, to te książki są idealne, bo to jest cały wachlarz. Po prostu ciekawski George zaczyna od ciekawości, przez strach, nudę. On się też potrafi świetnie nudzić. Przerażony, śmieje się, raduje, wymyśla. Także i to wszystko widać na tej jego twarzy. To jest bardzo, bardzo emocjonalny zwierzak. No, oprócz tego, że niezwykle ciekawski, z którym można przeżywać mnóstwo bardzo intrygujących przygód. I na przykład autorka mówiła, że Margaret Ray wspominała, że ciekawski George robi te wszystkie rzeczy, które dzieci chciałyby robić, ale im się na to nie pozwala.
0: A no właśnie. No, lepiej nie zalewajmy łazienek, nie sprawdzajmy innych ciekawskich rzeczy, o których warto.
2: Czasami trzeba, bo inaczej się jak człowiek nie spróbuje.
0: No ale możemy też o tym poczytać, co zrobił George, tak. I wtedy będziemy wiedzieli, jak to się może skończyć.
2: Dokładnie.
0: Więc do tego zachęcamy. A dzisiaj w naszym studiu pani Ania Kozanecka z wydawnictwa Modo była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo.
0: No i oczywiście 100 lat dla ciekawskiego George'a. 85 lat to jeszcze nie 100, więc 15 lat życzymy, żeby żył w zdrowiu i cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, bo warto. Tak. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie również. I zapraszam na trzecią godzinę naszego spotkania. Już po godzinie 14 słyszymy się po raz kolejny. Tymczasem bardzo dziękuję jeszcze raz pani Ani za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam ze Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
12: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
13: I ruszamy z trzecią godziną radiowych półkolonii. Do godziny 15 bawimy się razem, także zostańcie z nami w Polskim Radiu Dzieciom.

Trwają radiowe półkolonie już 4 minuty po godzinie 14, a już za chwilę kolejny gość w naszym studiu, bo będziemy też mieli kolejny temat. Jeżeli jesteście miłośnikami psów, sportów albo dyscyplin na świeżym powietrzu, to zostańcie z nami, bo z pewnością będziecie zaskoczeni tematem, jaki już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Także mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie nas słuchać. Już za chwilę gość w naszym studiu, a ja wracam po piosence.

12 minut po godzinie 14. Nasz gość już zbliża się do naszego studia, ale zanim wejdzie i zanim się przywita, to ja mam dla Was jeszcze jeden ważny komunikat, czyli taką informację, która być może dla wielu z Was okaże się bardzo, bardzo ciekawa, interesująca i warta przeanalizowania, bo 21 sierpnia weszły do kin Płucie. Weszły Płucie, w sensie druga część Płucia.

Ciocia kocha zwierzaki. Te seanse już odbywają się w różnych miastach, w różnych kinach w Polsce, a my mamy dla Was kody do tego, na takie filmy. Jeżeli taki kod podacie, to będziecie mogli obejrzeć drugą część Pucia, która nosi tytuł Pucio kocha zwierzaki. Ponad 200 tysięcy widzów zdecydowało się obejrzeć pierwszą część przygód Pucia, więc może akurat Wy również jesteście w tej grupie, a jeśli nie, to spokojnie możecie do tej drugiej grupy należeć, która po prostu obejrzy drugą część, bo tutaj akurat nie ma problemu. Można spokojnie oglądać Pucia od ostatniego seansu do pierwszego i być może jeszcze będzie ich więcej. Marta Galewska-Kustra i ilustracje Joanny Kłos zrobiły taką furorę wśród dzieci i książka przeniosła się na ekrany. I w ten sposób będziecie mogli zobaczyć taką animację, gdzie Artur Barciś, Joanna Pach-Żbikowska i Małgorzata Socha wcielają się w najważniejszych bohaterów, których pewnie są bardzo dobrze Wam znane. I bardzo serdecznie zapraszamy Was do sieci kin, gdzie będziecie mogli zrealizować te kody. A wystarczy tylko do nas zadzwonić 22 645 20 55 i takie kody otrzymacie, a już za chwilę piosenka.

0: Dancing in the Moonlight. To była piosenka, a już teraz na naszej antenie rozmowa, goście, a jaki temat, to dopiero usłyszycie. Czy widzieliście kiedyś latające psy? No nie oczywiście takie, które mają skrzydła, ale takie, które naprawdę, myślę, że bez tych skrzydeł nieźle sobie radzą. Latające psy, czyli zawody, które już wkrótce odbędą się i będziecie mogli również zobaczyć, jak wygląda ta dyscyplina sportu, a o niej opowie Ania Radomska, trenerka, zawodniczka i edukatorka dog frisbee. Witam cię bardzo serdecznie, Aniu.
1: Witam serdecznie.
0: Aniu, przyniosłaś ze sobą, co prawda, nie psy, ale frisbee, więc powiedzmy, co to jest za dyscyplina sportowa?
1: Tak, może najpierw udowodnię.
0: O, właśnie, zastukałaś,
1: mamy dyski dla psów i

0: fajnie, że powiedziałaś, że psy mimo braku skrzydeł latają, bo jest to prawda, nasze psy zaginają prawa grawitacji czasem, a wszystko przez to, że nie mogą się doczekać, żeby to frisbee złapać w powietrzu.
1: Jak to działa, że te psy, które zwykle chodzą na czterech nogach, wyskakują tak wysoko, że niemalże fruwają na ziemi, po niebie?
0: Będę zupełnie szczera, bo jest to temat, który staram się eksplorować od wielu lat, bo już ponad 20. I tak naprawdę do końca nie wiem, skąd im to przyszło do głowy, bo jak się zastanowimy nad ssakami, które miałyby łapać coś do pyska w locie, no to nic nam nie przychodzi do głowy. Kotowate łapią w łapy. Tak? Ale no nie ma, no poza ptakami i rybami, no żadne zwierzę tak nie robi. A nasze psy z jakiegoś powodu tak się nie mogą doczekać, żeby coś złapać, tą zabawkę złapać do pyska, że zaczęły oferować skakanie i to czasem skakanie naprawdę spektakularne. No i generalnie było to tak widowiskowe, że zaczęło to ewoluować, aż jesteśmy tutaj w Warszawie w weekend i mamy zawody.
1: Niesamowite historie. Czyli to oznacza, że psy muszą mieć jakieś wyjątkowe mięśnie, które tak potrafią ich odepchnąć od ziemi, żeby tak wysoko wyskoczyć.
0: Ja myślę, że jest to ciekawy miks po prostu niecierpliwości, brawury, chęci takich doznań, przeciążeń. Ciężko to opisać, trochę jak osoby, które lubią skoki ze spadochronem. Ta adrenalina pościgu. To jest wiele składowych, też różne rasy inaczej skaczą, inna budowa predysponuje. Faktem jest to, że nasze psy naprawdę uczymy skakać bezpiecznie, uczymy je skakać mądrze, uczymy je czasem odbijać się od nas jak od platformy i dopadać to frisbee w powietrzu, więc dla każdego coś fajnego na pewno.
1: Czyli uczycie je nie tylko skakać, latać, ale i lądować.
0: Tak, wszystko jest w pakiecie i oczywiście jest to sport, więc musimy tego psa fizycznie przygotować, psychicznie, musi być pod kontrolą fizjoterapeuty. I ten proces treningowy właśnie dąży do tego, żeby ten pies skakał jak może, a nie zawsze, no bo chcemy, żeby jednak mimo wszystko zakończyło się to chwytem.
1: No właśnie, wczoraj nawet rozmawialiśmy ze słuchaczami, którzy dzwonili i opowiadali o swoich zwierzakach domowych. Najczęściej były to właśnie psy. No i teraz pewnie większość z nich zastanawia się, czy ich pies też potrafi latać. To jak to jest z tym lataniem?
0: Już opowiadam, bo jest to ogólnie bardzo ciekawe. U nas na zawodach najczęściej można spotkać rasy z tej grupy pasterskiej, ale wynika to głównie z tego, że psy pasterskie były hodowane do pracy z ludźmi naturalnej, czyli one mają naturalną potrzebę zadowolenia właściciela poprzez swoją pracę, lubią pracę, czyli border collie, australijczyki, owczarki, różne belgijskie, niemieckie i tak dalej. Natomiast są też inne rasy, które trenują frisbee. Mamy whippety, mamy jakieś gończe. Ja mam na zajęciach nawet husky i łajkę jakucką. Oczywiście one nigdy nie będą tak pracowały jak border collie. Natomiast ja już po tym roku, gdy naprawdę udało mi się te haszczaki ogarnąć przysłowiowo, to ja już nie wierzę, że jest jakiś sufit, bo jak husky łapie frisbee i przynosi, no to ja już nie wiem, co może być trudniejszego niż husky.
1: No chyba husky kot. To są bardzo duże psy, więc ich wyskoki są rzeczywiście chyba spektakularne.
0: Tak, i spektakularne jest to, że one nie wykazują prawie żadnej chęci zadowolenia właściciela, więc trzeba tak manewrować pracą, żeby one to pokochały jako zabawę i dopiero wtedy jesteśmy w stanie je czegoś nauczyć.
1: No to czyli mamy już jakiegoś takiego zawodnika, który rzeczywiście no, najwyżej skacze, czy są tacy rekordziści, czy to są właśnie konkretne rasy, które mają takie wyskoki?
0: To nie do końca jest konkurs skoków z wyż, tylko jest to konkurencja polegająca mimo wszystko na łapaniu tego dysku w locie, czyli możemy podzielić nasze konkurencje na takie trzy grupy. Mamy konkurencje techniczne, gdzie na przykład nasz pies musi w danym miejscu na polu startowym złapać dysk i tak kolekcjonujemy punkty i w tym mamy też bardzo dużo utalentowanych zawodników. Mamy konkurencję dystansową, która nie będzie rozgrywana akurat w weekend, ale tak z kronikarskiego obowiązku opowiem, że jest to typowo konkurencja rzutów dal. Mamy najlepszych zawodników w Europie, w Polsce obecnie. Dziewczyny rzucają ponad 70 metrów. Ten dysk waży 100 gramów. 70 metrów 100-gramowym dyskiem i to dziewczyny to robią, faceci jeszcze dalej. I ostatnia kategoria to jest freestyle, czyli właśnie ta najbardziej widowiskowa, gdzie psy robią salta, przeskakują przez ludzi, odbijają się od nich, a wszystko po to, żeby złapać to frisbee.
1: I to będziemy mogli zobaczyć już w najbliższy weekend.
0: Dokładnie, wręcz je

0: to finał sezonu, więc najlepsi zawodnicy będą walczyli jeszcze o te punkty w rankingu i przyznany będzie tak zwany latający pies, czyli statuetka zwycięzcy sezonu.
1: To powiedz, gdzie w takim razie powinniśmy się udać, o której godzinie i jak będą wyglądały te dyscypliny i konkurencje?
0: Drodzy Państwo, zapraszam Was na plażę Wilanów naprzeciwko budynku ratusza. Tam się będą odbywały zawody przez 2,5 dnia, bo po południu w piątek aż do niedzieli wieczorem. Tak naprawdę myślę, że mogę zaprosić na sobotę popołudnie i niedzielę popołudnie, bo wtedy będzie kumulacja największych atrakcji. Zawsze mamy dużo fajnych też konkursów dla ludzi, którzy przychodzą sobie pooglądać pieski w akcji.
1: Czyli będzie się działo w najbliższy weekend na Wilanowie, to już teraz od razu mówimy i zapraszamy. Wstęp jest wolny, także warto po prostu tak sobie zorganizować czas, aby być w tym czasie i w tym dniu na pokazach dog frisbee.
0: Tak, zwłaszcza, że niedziela zapowiada się bardzo pięknie i słonecznie, więc jeżeli mają Państwo ochotę na ładny spacer i oglądanie słodkich piesków w akcji, no to zapraszam.
1: Och, to będzie pewnie bardzo dobre zakończenie wakacji, bo wakacje powoli dobiegają końca, ale myślę, że takie pieski, które potrafią robić niesamowite rzeczy, to myślę, że będzie naprawdę bardzo dobre zakończenie wakacji.
0: Warto, bo czasem nam się nie umiemy sobie wyobrazić, ile z psem można zrobić i jak wiele radości można sprawić temu psu kontaktem z nami. I też chciałabym Państwu powiedzieć, że nie tylko mogą Państwo to obejrzeć, ale też kupić specjalny dysk dla psa, który jest zupełnie inny od tych dysków do ludzkich aktywności. Nasze dyski dla psów są z innego materiału, który ma za zadanie chronić ich zęby i być bezpieczny. Oczywiście to się wiąże z tym, że psy niszczą te dyski, ale tańsze są dyski niż zęby psie, także myślę,
1: no,
0: że jest to matematyka na korzyść dla człowieka.
1: No a zabawa jest przednia, a to jak przygotować swojego pupila, jak w ogóle przygotowują to specjaliści takie pieski do takich występów, to już za chwilę o tym się dowiemy, także zostańcie z nami, latające psy dzisiaj w radiowych półkoloniach.

0: Dziś w radiowych półkoloniach dowiadujemy się, jak nauczyć nasze psy latać. Oczywiście nie każde psy potrafią latać, ale jeżeli włożymy w to odpowiednio dużo wysiłku, to myślę, że opłaci się to. A to, o czym się przed chwilą dowiedziałam, to to, że dog frisbee, czyli latające psy łapiące te talerze, które biegną w ich kierunku w bardzo dużej szybkości, to jest nasz sport narodowy. Podobno połowa zawodników na całą skalę światową pochodzi z Polski, tak?
1: Może nie na całą skalę światową, natomiast na tegorocznych Mistrzostwach Świata, do których jest oczywiście kwalifikacja, na liście startowej obecnie 50% zawodników to są Polacy.
0: No i dlatego Ania Radomska, która dzisiaj jest z nami i opowiada o tej konkurencji, trenuje psy i pomaga ich właścicielom wzbić ich psy w powietrze, nawet z zagranicy.
1: Tak, tak. Mam na koncie zawodników z wielu części świata. Obecnie prowadzę przez internet też kilku zawodników, którzy właśnie wystartują za miesiąc na Mistrzostwach Świata, więc nie mogę się doczekać.
0: Ależ to będą emocje. W takim razie powiedzmy teraz, jak przygotować naszego zawodnika, psiego zawodnika, do tego, aby mógł wziąć udział w takich zawodach?
1: Przede wszystkim musi to być pies zdrowy.
0: I mający zęby.
1: Mający zęby, ale tak jak mówiłam, poza wizją, psy zrobią dla nas absolutnie wszystko, więc to my jesteśmy odpowiedzialni za te zwierzęta. Pies musi być zdrowy, musi być w dobrej kondycji, zęby muszą być zdrowe, ale też nie może być za młody, no i oczywiście za stary też nie powinien być z umiarem. Natomiast zakładam, że słuchają nas same osoby odpowiedzialne, więc skoro mamy młodego, zdrowego psa, który jest w stanie zacząć startować, no to musimy przede wszystkim nauczyć go współpracy z właścicielem, nauczyć go aportu, zainteresowania zabawkami. Jeżeli będzie zainteresowanie zabawkami, to psy bardzo lubią gonić zazwyczaj różne rzeczy, prawda? Piłkę na przykład, a frisbee ucieka. Więc największa zabawa zazwyczaj jest w tym, żeby pokazać psu, że na frisbee się nie czeka, aż spadnie, tylko właśnie, żeby próbować złapać je w powietrzu.
0: Powiedziałaś jeszcze, że pies nie może być za młody, to znaczy jaki nie może być? Ile to jest minimum?
1: Ja stawiam na rok, czyli w tym wieku już pies ma zamknięte płytki wzrostu w kościach, staramy się zrobić mu kontrolne RTG, żeby sprawdzić, czy wszystko jest zdrowe i gotowe do hulania. I jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, no to możemy zacząć taki trening.
0: Zwykle jest tak, że kiedy zaczynamy rzucać psom czy piłkę, czy kość, czy jakąkolwiek inną zabawkę, no to problem jest w tym, że on po to poleci, ale już z tym nie wróci. Więc jak w takim razie nauczyć psa tego, że opłaca się aportować i wracać z tym aportem?
1: Dokładnie w tym pytaniu tkwi sekret, co się opłaca, tak? Bo pies to jest oportunista. Pies nie robi niczego z miłości. Oczywiście może być tak, że

0: że robi coś, żeby nas zadowolić, ale jeżeli my robimy coś w nieskończoność, żeby kogoś zadowolić i nie dostajemy nic w zamian, no to w końcu nudzi nam się to. Więc musimy ustalić, co temu psu osłodzi stratę zabawki.
1: Bo, smaczek.
0: Albo kontynuacja zabawy, albo wymiana, albo zabawa tym przedmiotem. To już jest kwestia indywidualna, bo dla jednego psa to będzie smaczek, dla innego to będzie szarpanie, dla trzeciego to będzie przysłowiowe dobre słowo, bo jemu nie potrzeba wiele, dla czwartego to będzie kolejny rzut. Także ogólnie pytania o motywację i o aport to jest święty graal trenowania z psami, bo odpowiedź brzmi: to zależy od wszystkiego, od wieku psa. Może on nie chce się bawić, bo go bolą zęby na przykład.
1: Albo mu się nie chce.
0: Albo mu się nie chce, albo jest za gorąco. Dokładnie, trzeba pamiętać, że jesteśmy w okresie dużych upałów mimo wszystko. A powtarzam, pies zrobi dla nas naprawdę wiele. I jeżeli my tego nie dawkujemy psu, jeżeli nie trzymamy go na takim deficycie zabawy, no to jest to po pierwsze niebezpieczne, po drugie nudne. Jak ja czasem słyszę, że ludzie potrafią pół godziny psu rzucać piłkę, to mi się mrozi krew. Przecież to jest tak niebezpieczne. Najdłuższa runda u nas na zawodach trwa 2 minuty. I to jest naprawdę duży wysiłek. To jest naprawdę duży wysiłek, jak dodamy jeszcze tylko temperaturę i trudność ewolucji. Jeżeli ja bym zmuszała moje psy do ganiania przez pół godziny za frisbee, a jestem pewna, żeby mi nie odmówiły, no to ja nie chcę wiedzieć, co by się stało. Nie róbmy tego.
1: Na pewno trzeba dozować ten wysiłek.
0: Krótko, żeby się stęskniły.
1: O. No właśnie. Czyli możemy nie tylko przekarmiać tymi smaczkami psy, ale możemy też pokazać im, że jeżeli nie będzie nam przynosił tego frisbee, to po prostu nie będziemy się z nim bawić i to może też pomóc.
0: Raczej jeżeli przyniesie, to się pobawimy, bo z psami od wielu lat już pracujemy raczej na pozytywnym wzmocnieniu i takich korzyściach. To naprawdę jest sprawa bardzo indywidualna. Tak jakbym się zapytała, czemu boli mnie kolano, to może być cokolwiek, mogłam się uderzyć, mogę mieć zwyrodnienia, a mogę, no nie wiem, się zadrapać w to kolano. Chodzi o to, że każdy pies jest inny i raczej staramy się mu robić takie bardzo pozytywne wzmocnienia do współpracy z nami, więc ja uczę moje psy, że przebywanie przy mnie to jest karuzela radochy. Że tutaj jedzonko, tutaj szarpanko, tutaj sobie pobiegamy, tutaj mu coś rzucę, żeby on nie mógł się doczekać, co ja mu jeszcze zaoferuję i on przyjdzie, bo wie, że zawsze coś fajnego się będzie działo przy mnie.
1: No to powiedz jeszcze, jak wygląda taki trening? Ile on trwa i co tam się dzieje?
0: Jeżeli ja trenuję z moim psem, no to zawsze zaczynam oczywiście od rozgrzewki, bo jest to nadal sport, więc i dla człowieka, i dla psa rozgrzewka jest obowiązkowa. Zazwyczaj trwa ona chwilę, jest to spacer, potem jakieś rozgrzanie sztuczkami, zabawą i przejść można do treningu. No i takie wejścia, sesje treningowe są raczej właśnie krótkie, kilka minut dosłownie, nie wiem, 5 minut, 6 minut, żeby ten pies cały czas trochę tęsknił, miał taki niedosyt, bo to też super działa na psy. A w przerwach, jak pies odpoczywa, no to mogę sobie poćwiczyć rzucanie, bo proszę Państwa, rzucanie tymi 100-gramowymi dyskami nie jest wcale takie proste.
1: Czyli te też ćwiczysz, żeby mieć kondycję dobrą.
0: Tak, i techniczność, bo to jest nadal sport z psem. I faktycznie pies sobie sam nie rzuci. A czasem te konkurencje są naprawdę bardzo trudne technicznie. Trzeba trafić na przykład w strefę, która ma szerokość 2 metrów i jest na odległości 40 metrów. To jest bardzo daleko, bardzo wąska strefa. A mamy wiatr, mamy deszcz, mamy psa, który skacze i musimy tak wycelować, żeby on wylądował w tej strefie. To jest bardzo ciekawe, jeżeli lubicie rozwijać swoje umiejętności techniczne, lubicie się zastanawiać nad fizyką i technikaliami, no to frisbee jest dla Was.
1: No ja myślę, że tutaj jest jeszcze dużo różnych innych niuansów, no ale przede wszystkim to, że możemy spędzać czas z naszym psem na świeżym powietrzu, ruszając się i robiąc bardzo fajne ewolucje, to myślę, że jest to przede wszystkim bardzo ciekawy sport i do rozmowy z Anią wracamy już za chwilę i jeszcze więcej szczegółów o latających psach Wam zdradzimy.

0: I już 40 minut po godzinie 14, a to cały czas radiowe półkolonie trwają. Radiowe półkolonie i dzisiaj opowiadamy o niezwykłym takim sporcie, o dyscyplinie, która zafascynowała ludzi na całym świecie. O tym, że można się bawić z psami, to wszyscy wiemy, ale jak bawić? To jest konkretna dyscyplina dog frisbee, czyli psy, które potrafią latać, a w locie łapać taki latający talerz. I to wszystko razem ze swoim właścicielem. Już w najbliższą sobotę będą zawody, które udowodnią, że to jest możliwe i pokażą, który pies jest najlepszy.
1: Zgadza się, wyłonimy latającego psa 2026 roku.
0: To są zawody, które już w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela zapraszamy na plażę w Wilanowie i tam będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko działa. Być może zafascynujecie się tym na tyle, że będziecie chcieli również nauczyć swoje psy i siebie też tego, jak to frisbee działa, jak można je rzucać, łapać i jak można wysoko podskoczyć. Ania Radomska jest dzisiaj z nami. Aniu, opowiedz jeszcze o tym, jak ty trafiłaś na dog frisbee. Wiem, że to jest wasz rodzinny sport, ale jak to się wszystko zaczęło, nawet u twojego taty?
1: To jest... co osoba to ma inną historię. Ja jestem dosłownie córką mojego taty i mój tata przyprowadził trochę ten sport do Polski. On sam znalazł go w internecie, ponieważ szukał czegoś, co może ze swoim psem robić po operacji kolana. Jak to było zabawne, bo teraz frisbee nam się w ogóle nie kojarzy z niechodzeniem. Teraz się więcej biega i robi różnych rzeczy. Wtedy na tamte czasy po prostu myśleliśmy, że frisbee się stoi, po prostu rzuca. I w ten sposób on to frisbee znalazł w internecie. Natomiast z tego, co rozmawiam z ludźmi, ja uwielbiam się ich pytać, jak znajdują ten sport. Bo myślę, że możemy się zgodzić, że jest to dosyć niszowa rzecz do robienia. A jednak wiele osób na przykład zobaczyło kiedyś zawody w parku albo nad morzem, albo zobaczyły kogoś w parku rzucającego frisbee i po prostu zakochali się. Tak, mamy bardzo dużo historii, gdzie po prostu ci ludzie zobaczyli to na wakacjach, albo na wyjeździe, albo na spacerze z rodziną i oni wiedzieli,

0: wiedzieli, że oni chcą to robić. Po prostu to jest coś takiego, że widzisz to, widzisz tą relację, jaką ludzie mają ze swoimi psami, jak te psy się cieszą, jak ci ludzie się cieszą, jakie to są wspaniałe emocje i po prostu wiedzą, że chcą to robić.
1: Czy ty liczyłaś już, ile psów udało ci się wytrenować?
0: Ja sama

0: ich największa rozrywka życiowa. Ja sobie wyobrażam, że tworzę im historię życia i chcę, żeby po prostu każdy rok był niesamowicie ciekawy, więc one nigdy nie wiedzą, czy idą na spacer do lasu, czy pływać w morzu we Włoszech, bo są po zawodach. I chcę jak najwięcej krajów zwiedzić z nimi, chcę im pokazać jak najwięcej miejsc. I frisbee jest do tego super sportem, bo trenują je ludzie w całej Europie.
1: To powiedzmy w takim razie jeszcze, bo bardzo ważne są też zasady tej gry. Gdyby na przykład ktoś chciał spróbować, od czego zacząć, bo te frisbee musi polecieć, pies musi je złapać, na jaką odległość, na jaką wysokość, jak to wygląda?
0: To jest tak, że mamy kilka regulaminów, które są rozgrywane na zawodach. Zazwyczaj organizator ogłasza, które gry będą rozgrywane. Natomiast tak szczerze, najlepiej po prostu skontaktować się z trenerem w swojej okolicy albo napisać na grupie na Facebooku Dog Frisbee Poland, że się jest z tego miasta i na przykład szuka się trenera, żeby wytłumaczył wam zasady konkurencji. Większość osób bez zawahania to zrobi, bo po prostu strasznie to kochamy.
1: No ja myślę, że jeżeli nawet twoi zawodnicy, uczniowie psi widzą ciebie, to pewnie jeżeli pies tylko potrafi się uśmiechać, to uśmiecha się od ucha do ucha.
0: Zdecydowanie. I pamiętajcie, że nawet na zawodach, jak widzicie zawodnika, to jestem pewna, że większość zapytana o zasady chętnie wam je wytłumaczy. Ja sama czasem, przyznam się, lubię tak incognito usiąść wśród ludzi i posłuchać, jak ich ciekawi, jak rozróżniają punktację, jak sobie słuchają. Czasem się zastanawiają, za co są punkty, więc ja wtedy się tak odwracam i tak za podskoczenie, albo za trafienie tutaj w ten obrazek, albo tutaj za trafienie w tą ostatnią strefę i oni wtedy, dziękuję. I się uczą za ale często sędziowie też na bieżąco mówią, co się dzieje. Dzięki temu publiczność też może się bardzo szybko nauczyć zasad, oglądając.
1: Powiedzieliśmy o tym, jakie psy mogą brać udział w tych zawodach. Powiedzieliśmy o konkretnych rasach. A jak to jest z kundelkami? Jak one sobie radzą?
0: Och, kundelki są cudowne. I w ogóle to jest sport wspaniały dla nierasowców, bo dog frisbee nie jest zrzeszone pod Związkiem Kynologicznym.
1: Czyli każdy
0: nie ma,
1: może.
0: Dokładnie, każdy może, wręcz powinien, ponieważ sport to zdrowie, jak wiemy. Natomiast ja znam bardzo dużo też pięknych historii, gdzie ktoś znalazł pieska w schronisku albo na drodze i ten sport stał się takim połączeniem, dzięki czemu pies na przykład przestał się bać ludzi albo zaczął się cieszyć znowu z życia, albo znaleźli z właścicielem taki kontakt naturalny dla tego psa, albo sposób na wybieganie się. Bardzo dużo mamy kundelków. Niektóre kundelki też często wyglądają jak rasowe psy, no bo na przykład mają domieszkę border collie, ale mogę zapewnić, że jak przyjdziecie na zawody, to zobaczycie dużo kundelków.
1: Jeszcze tak zapytam o ten freestyle, bo tutaj możemy domyślać się, co to może być, ale na czym polegają właśnie zawody we freestylu?
0: Freestyle to jest moja ukochana konkurencja, bo freestyle pozwala opowiedzieć, co ci w duszy gra. Robimy układ do muzyki, czyli sami wybieramy muzykę, sami wybieramy ten układ, pokazujemy najlepsze strony zawodnika i psa. Jeżeli mój pies nie jest zbyt skoczny, ale na przykład jest szybki, albo bardzo silny, albo umie dużo sztuczek, albo jest bardzo słodki na przykład, bo jest malutkim jorczkiem, które też kiedyś startowały. Akurat teraz nie mamy żadnego jorka aktywnego we freestylu, ale mieliśmy wiele razy. No i te freestyle, które układają zawodnicy, są sędziowane przez 4 sędziów. Każdy ocenia co innego. Jeden ocenia tylko psa, drugi tylko człowieka, jak współpracują jako team oraz skuteczność występu, czyli to, ile chwytów, ile rzutów zakończyło się chwytem, bo jednak frisbee polega na łapaniu, a nie na ładnym skakaniu, więc chcemy premiować te występy, które nie dość, że są ładne, to jeszcze skuteczne.
1: No wiele tutaj różnych wchodzi w grę tych umiejętności, jakich pies nabywa. Myślę, że warto zainteresować się dog frisbee, bo na pewno przynosi to bardzo dużo radości nie tylko naszemu psu, ale też i pewnie właścicielowi, szczególnie kiedy osiągamy jakieś

0: sukcesy, więc warto też wybrać się na takie zawody, zobaczyć, co można zrobić z naszym pupilem i jak on może się rozwinąć dzięki temu.
1: Tak, sukcesy sukcesami, ale dla mnie ta wesoła mordka jednak jest największym sukcesem i ja tęsknię po prostu za zobaczeniem tego psa z takimi radosnymi, spełnionymi oczami i to na pewno zobaczycie w weekend.
0: No pięknie to powiedziałaś, że tworzysz wspomnienia dla psów. Myślę, że to jest bardzo ważne, a zapraszamy oczywiście i na najbliższe zawody i w ogóle do treningów, do aktywności fizycznej, no i do, oczywiście do zabawy ze swoim psem, bo on tego na pewno bardzo oczekuje. A dzisiaj była z nami Ania Radomska, zawodniczka, trenerka i edukatorka dog frisbee. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Let the beat drop.

0: was tight.
1: Yep, it's official. I'm a fan.
2: Did anyone else see a pigeon?
3: 52 minuty po godzinie 14. Powoli dobiegają końca nasze radiowe półkolonie, ale jak słyszeliście, działo się dzisiaj naprawdę dużo. Latające psy, no i oczywiście nasza przesympatyczna małpka ciekawski George, który też z pewnością jest waszym jednym z ulubionych bohaterów i filmu, i książki. To były nasze tematy w drugiej godzinie i w trzeciej godzinie, no ale też nie zabrakło zagadek, które brawurowo udało wam się wszystkim rozwiązać. Ale mam dla was jeszcze jedną informację. Jeżeli kochacie płcia, to mamy dla was specjalne, podwójne zaproszenia do kina, do sieci kin, więc w wielu miastach w Polsce będziecie mogli wziąć udział w tych seansach, aby obejrzeć drugą część Świata Płcia, czyli Płcio kocha zwierzaki. Tym razem Artur Barciś, Joanna Pach-Żbikowska i Małgorzata Socha to osoby, które usłyszymy w ramach Płcia i jego przyjaciół. Oprawę muzyczną przygotował Grzegorz Turnał. No i myślę, że filmowy świat płcia jest wam bardzo dobrze znany z książek, ale oferuje też właśnie taką

niesamowitą możliwość, aby zobaczyć, jak ten Pucio wygląda na dużym ekranie. 21 sierpnia seanse Pucia wystartowały, więc już teraz możecie wziąć udział w naszej zabawie i zadzwonić do nas. Wystarczy do nas zadzwonić, a podwójne zaproszenie do Was trafi. 22 645 2055 to jest taka nasza pożegnalna informacja. Jeżeli chcielibyście wybrać się do kina na Pucia, to koniecznie do nas zadzwońcie. A tymczasem ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego popołudnia. Bardzo dziękuję za to 3-godzinne spotkanie w radiowych półkoloniach. No i mam nadzieję do usłyszenia już jutro o godzinie 12:00. Słyszymy się znowu. Dziękuję bardzo. Marta Kawalec, Renata Żuchowska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: W przerwie.

0: Tak, to nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, żem cham, a jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!
2: Tak było mu wstyd!
3: Cały świat aż mi zbrzy.
2: Po nocach też był.
3: Wcale mnie powala. Nie pusta węgala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Nie, to może w ogóle go nie śpiewajmy.
1: Ktoś się prosi o piosenkę.
0: Nie, już tak.
2: I już się nie ma.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
4: Każdy, kto małpi rozum zje, dobrze wie, że jest takie miejsce, gdzie wśród lotosów słychać pawiani śpiew.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy, a hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
2: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
3: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimem, co czystym, był złem. I słońce wolności nam zeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata to mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam Queena władzę, mam smak, dam wam znak. Dam wam znak. Dam wam znak.

0: strasznie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć, ja
2: nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

Sosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
6: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki, tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
7: Kum, kum. Dlaczego
6: kumkasz?
7: Nie wiem, bo te kumkanie już mi tak, że ciągle są jako jak kumkasz.
6: No to nie kumkaj, tylko zrób krowę.
7: Nie będę robił krowy, bo to nie ta audycja. Kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo. Ja wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajarz, legendziarz, gawędziarz, bajkonur oraz bajkopisarz. Oraz bajkoopowiadacz jeszcze. Tego nie mówiłem.
6: Tego nie mówiłeś, dawno nie mówiłem.
7: Dawno nie. Nie, w ogóle o bajkoopowiadaczu to w ogóle nie mówiłem nic.
6: No i dziś wam opowiemy oczywiście przepiękną opowieść o utopcu.
7: To zabawa będzie opowiadała przepiękną opowieść, a ja będę opowiadał wam opowiadanie.
6: No tak. A ja wam opowiem przepiękną opowieść o tym, jak utopiec zapłacił furmanom za przeprowadzkę.
7: Tak, bo utopiec się przeprowadzał do nowego domu.
6: Ale wam powiem jeszcze, kto to jest furman. Furman to jest kierowca Formuły 1, który jeździ furmanką zaprzęgniętą w konia.
7: No, dokładnie. Konia. A jak nie ma furmanki i konia, to...
6: To nie jest furmanem.
7: To nie jest furmanem. Nie.
6: Furmanem? Ale może być furmanem bez furmanki i bez konia.
7: A czy furman może być kierowcą?
6: Formuły 1?
7: Nie, bo on kieruje koniem.
6: Tak. A koń się kieruje z własnym rozumem.
7: No właśnie, czyli koń...
6: Bo wiesz, jak koń pod górę kombinuje?
7: Jak?
6: Żeby się nie narobić.
7: Jak koń.
6: Jak koń, tak.
7: On tak jak koń. Dobrze, ale w ogóle trzeba szanować konie, bo konie są bardzo biedne, powiem ci. Wiesz, dlaczego biedne?
6: Nie.
7: Bo nie mają pieniędzy.
6: Nie mają pieniędzy konie?
7: No nie, ja nie widziałem, żeby koń kiedyś miał pieniądze.
6: Bo koń nie ma kieszeni. I gdzie by trzymał pieniądze?
7: W siodle.
6: Coś ty.
7: No?
6: Jak
7: a przy siodle ma, wiesz co ma przy siodle? Torbę. Taki koń.
6: Torbę to ma pelikan.
7: Nie, pelikan to ma wór.
6: A torbę ma?
7: Kangur ma torbę.
6: Kangur ma torbę.
7: I listonosz.
6: Ale nie zbaczajmy z tematu.
7: Nie zbaczajmy. Zajmijmy się czarnym stawem.
6: Kiedyś ten staw czarny, to on był biały.
7: Biały i
6: tak,
7: w ogóle...
6: I tam mieszkali dobrzy bardzo ludzie w okolicach tego stawu i żył razem z nimi nasz utopiec. Który też robił psikusy i był bardzo dobrym utopcem.
7: To bardzo był przyzwoitym utopcem, ale obok stawu zaczęli kopać węgiel ludzie.
6: Tak, zaczęli kopać
7: Zobaczyli,
6: węgiel.
7: Że tam jest węgiel, zaczęli kopać. Jak co wykopali tego węgla, to na hałdę zrzucali resztki takie.
6: No to zrzucali ten się nazywa, to nie popiół, tylko to się nazywa.
7: Ja ci powiem, jak to się nazywa. No. Hałda.
6: A co jest na hałdzie?
7: Na hałdzie jest kamień węgielny. I resztki węgla i takie różne pozostałości po wydobyciu z kopalni. Dużo pyłu węglowego.
6: Tak, dużo pyłu. Oni ten pył tak składali na hałdzie.
7: Nie pył, bo pył to worki pakowali do pieca.
6: A to worki były puste, bo przecież pył jest niewidoczny prawie.
7: Nie, no ale w każdym razie...
6: A ja wiem, jak się nazywa taki... To się

0: nazywa miał węglowy.
1: Miał to robi kot.
0: Ale i górnicy też sypią miał na hałdę.
1: Nie sypią miału żadnego na hałdę, tylko resztki takiego z niedobrego węgla. To się wysypuje ten
0: właśnie z tego, ten niedobry węgiel to się kupuje później w aptece, jak cię brzuch boli.
1: A nie, to dobry węgiel jest.
0: A to dobry węgiel?
1: Bardzo dobry, tylko to jest węgiel drzewny.
0: Nie, co ty zwariowałeś?
1: No mówię ci.
0: A co ty, to jest węgiel węglany.
1: Nie, węgiel drzewny używa się na brzuch, jak cię brzuch boli.
0: Nie, to jest węgiel węgielny.
1: Nie ma węgla węgielnego.
0: No dobrze, nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się. No i ten utopiec, jak zaczęli
1: Nie, najpierw opowiedzmy o tym, że nad tym stawem, który nie był jeszcze wtedy czarnym stawem,
0: no, tylko robił się jasnym. Był jasny i jasny. Tam pasły się konie obok tego stawu. Właśnie. I piły wodę, bo ta woda była być źródlana.
1: Konie, krowy i jałówki.
0: A jałówki to są młode krówki. Młode krowy, tak.
1: Młode krówki. Pasły się tam.
0: I byczki.
1: Byczki?
0: No jak młody taki byk, to jest byczek.
1: A byczek?
0: Fernando.
1: Byczek, no tak, młody byczek.
0: No więc tam pił wodę byczek Fernando.
1: Też, między innymi.
0: Tak.
1: Nie, on był w Hiszpanii, ten byczek Fernando. A u nas to były inne byczki.
0: A jak się nazywał?
1: Jego mama to była Krasula.
0: A ojciec?
1: Ojciec Krasul.
0: Nie ma Krasul.
1: No a jak się nazywał ojciec Krasul? Ten mąż Krasuli? Krasul.
0: Nie, Zdzisiek.
1: Zdzisiek na niego mówili?
0: No.
1: Nie, co ty, to był Krasul.
0: Naprawdę, jak bum cyk cyk.
1: Tak, bum cyk cyk. Zdzisiek to był ich syn.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobra, się kłócić nie lubię.
1: Nie będziemy się kłócić. W każdym razie, kochane dzieci, nad tym pięknym, jasnym stawem pasło się bydełko i piło sobie tą wodę.
0: Ale zaczęła spływać po deszczu woda z tej hałdy i się zaczerniła ta woda.
1: I ta woda przez ten węgiel zrobiła się czarna, a w tej wodzie mieszkał utopiec.
0: No i właśnie dlatego ten staw nazywali wszyscy czarnym stawem.
1: I pewnego razu ten utopiec wyszedł cały czarny z tej wody i powiedział tak, mówi, nie mogę tu już mieszkać, muszę się gdzieś przeprowadzić. Poszedł na zwiady.
0: Na zwiady poszedł.
1: I znalazł niedaleko. W pobliżu.
0: W pobliżu?
1: Tak. Wiesz gdzie? W Piotrówce znalazł przepiękny staw niezamieszkały.
0: A to tam pod Marklowiczami.
1: Dokładnie. I przyszedł, i kiedy spotkał górnika, który...
0: Wracał
1: z szychty, pyta się, dużo tam węgla? Górnik mówi, mówi, wystarczy tyle węgla.
0: Dla każdego.
1: O, i wtedy się zmartwił nasz
0: ten utopiec
1: i powiedział, poszedł do gospodarza, który mieszkał 2 kilometry dalej.
0: Nie, i co?
1: I mówi tak, Jasiek, mówi, muszę się przeprowadzić.
0: Bo ta woda się nie nadaje do kąpieli w ogóle.
1: I do piecia się w ogóle nie nadaje.
0: Tak, właśnie. I mówi, wiesz co, pożyczysz mi furmanki?
1: A on mówi, no nie pożyczysz.
0: Nie pożyczam, ale sam mogę pofurmanić, powiedział ten Jasiek.
1: A po co ci furmanka? Bo chcę przewieźć mój dobytek.
0: Dobytek, czyli krótko mówiąc majątek. Majątek ruchomy.
1: Ruchomy i tak. I nieruchomy też, powiedział.
0: Nie, nieruchomy to zostawił.
1: Jak zostawił?
0: No wziął meble ze sobą tylko.
1: No meble, tak. No, telewizor.
0: Wyposażenie kuchni.
1: No tak. Tak? Piekarnik?
0: No oczywiście.
1: Aha. Komputer. Mikrofale.
0: Komputer wziął.
1: Tak, komputer, teraz to już zalewa.
0: A mikrofale wziął wtedy, mikrofale.
1: No dobra, to nie wziął.
0: Dobrze, dzieci, nie wziął ani mikrofon, ani mikrofali, ani komputera nie wziął.
1: Ale utopiec. Wziął piec.
0: Wziął piec, tak.
1: Tak, piec wziął.
0: Bo on lubił tańczyć z tym piecem.
1: Jakie lubił tańczyć, to harmonię wziął. Bo...
0: A tak, no i tak, mówi, no to dobrze, ale mówi, ten Jasiek mówi, to ja mam, mówi, dużą furmankę i silnego konia, ale ten utopiec wtedy powiedział, na jedną furmankę to ja się nie zapakuję.
1: Absolutnie. To. A na co ten Jasiek mówi, słuchaj, mam tutaj kolegę, który się dopiero co ożenił.
0: Tak, brakuje mu troszeczkę.
1: Kasy, mówi, to jak go poproszę, to on też może wóz pożyczy i cię przewiezie.
0: No
1: mówi,
0: i jak dobrze. Powiedział, tak się stało. W niedługim czasie przed utopcem stanęły dwie furmanki.
1: Dwie furmanki
0: i jeden... Dwa konie.
1: Dwa były?
0: No jeden koń w jednej furmance, drugi w drugiej. Aha. I dwóch furmanów.
1: W ten sposób chcesz?
0: W ten sposób. I dwóch furmanów było.
1: Dwóch furmanów, tak.
0: No i podjechali...
1: Jasiek i sąsiad Jaśka.
0: I podjechali z utopcem pod ten czarny staw.
1: Z której strony?
0: No tam od lasu.
1: A, od lasu.
0: No i właśnie ten kazał im się odwrócić.
1: i sam skoczył do wody.
0: I zaczął wszystko wrzucać, pakować się po prostu zaczął.
1: A Jasiek spod pachy zaczął spoglądać, patrzył, ja tam nic nie widzę.
0: Nic nie widać.
1: Ale mówi...

0: Furmanka.
1: Ale furmanka coraz to niżej. Resory jej zaczęły siadać.
0: Tak.
1: Bo napakowała...
0: Nawet zaczęła trzeszczeć.
1: Tak. Jasiek mówi, zaraz, mówi, bo mi koło pójdzie. A ten mój, dobra, i... podstawiać drugą furmankę.
0: Tak, no i znowu w tą drugą furmankę zapakował ten utopiec.
1: Coś zapakował.
0: No parę waliz.
1: No ale to był lis.
0: Witalis?
1: Nie, dzieci. Zapakował coś, czego nie było widać.
0: Czego nie było widać, bo wszystko było przykryte czapką niewidką.
1: Nie, wszystko było przykryte, wszystko było z mgły i wody. Dlatego nie było widać.
0: A może jeszcze z mchu?
1: I paproci?
0: I paproci?
1: Nie. To on jakby w lesie mieszkał.
0: Aha, no to z mgły i z wody.
1: Tak, było. I pojechali.
0: I pojechali. A ciężko konie ciągnęły?
1: Konie ciągnęły.
0: Wóz mówi, ledwo.
1: Ledwo, a koń się odwracał co chwilę. Mówi, nie dam rady.
0: I przyjechali.
1: A no ten mówi, zapłacę wam, macie tu po torebce, tylko mój, pamiętajcie, nie zaglądajcie do tej torebek teraz, tylko tak, w domu.
0: W domu.
1: Jasiek pojechał do domu.
0: Jasiek pojechał, bo mu się strasznie chciało jechać do domu.
1: Tak, a sąsiad...
0: A sąsiad zajrzał do woreczka.
1: I mówi, co to jakieś śmiecie, mówi.
0: Co śmieci mi tu dałeś? Mówi, bak ci przyłożę,
1: dawaj
0: to
1: dolary, mówi. Nie? Te, talary.
0: Talary, tak. Dukaty.
1: A utopiec mój, proszę, dał mu talary. On pojechał do domu, patrzy, a to nie talary, tylko śmieci.
0: Też śmieci.
1: I leci do tego Jaśka i mówi, Jasiek,
0: też dostałeś śmieci?
1: Oszukał nas.
0: On mówi, nie, bo ja, jak kazał utopiec nam rozpakować ten tobołek w domu i zobaczyłem, że są tam dukaty.
1: Tak, a ten mówi...
0: A ty nie wytrzymałeś, nie dotrzymałeś obietnicy.
1: Tak, i zamieniło się to w śmieci.
0: No, tak.
1: Czy pamiętajcie, dzieci, że...
0: Kto ciekawy, nos do kawy.
1: Nie, że trzeba zawsze dotrzymać obietnicy.
0: Tak, to jak się mówi, nie zaglądaj tam, to nie wyjadaj słodyczy, to nie wyjadaj.
1: To nie rób tego, bo się zamieni, to ci wszystko w śmieci.
0: Tak, do widzenia, dzieci.
1: Do widzenia.
0: Myjcie zęby.
1: I nogi. Do widzenia.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: jest tak. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela.
1: Jestem stróż.

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga!

kto mnie zje? Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi?

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie rączki w górę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek.

Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, robisz pstryk.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek, Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się.

0: pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Jest minuta po godzinie 18. Co my mamy w planach o tej porze?
4: Letnie poczytanki.
3: I wszystko jasne, słuchajcie. Skoro jest czwartek i godzina 18 właśnie minęła, to znaczy, że można przygotować sobie jakieś wygodne gniazdko, w którym umościcie się i umościcie obok książkę. Wystarczy koc, wystarczy poduszka albo dwie poduszki mięciutkie i można takie gniazdko sobie uwić na dywanie, czemu nie? Najlepiej obok regału z książkami. Można też zrobić sobie takie przytulne miejsce na kanapie, w jej rogu najlepiej. A jak jeszcze kot wskoczy na tę kanapę albo pies usiądzie obok was na dywanie i zwinie się w kłębuszek, w taki precelek tuż przy waszych nogach, to myślę, że można będzie zacząć lekturę.
4: Letnie poczytanki.
3: No i będziemy z wami do godziny 20, a potem zostawimy was z tymi wszystkimi książkami, które macie wokół siebie, które jeszcze czekają na przeczytanie, albo są napoczęte, nadgryzione, albo może jeszcze w ogóle nie doczekały się nawet zajrzenia do środka i to będzie ten moment, że dacie im szansę i sprawdzicie, co kryje się w środku, ale to dopiero po godzinie 20, a tymczasem jesteśmy z wami tutaj w takim miłym duecie i za chwileczkę do duetu też dołączy trzeci gość, Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak. Gość pojawi się w studiu po to, żeby podrzucić nam jakieś książki do schrupania. Ale jeżeli i wy chcecie nam coś podrzucić, to też jesteśmy na to gotowi. 22 645 20 55, a nawet powiedziałabym, że jesteśmy na to otwarci jak książka. Zapraszamy was do lektury i do godziny 20.

0: No właśnie, już ta chwila nadeszła, bo już gość pojawił się w studiu, a tym gościem jest, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, nasz gość taki nieśmiały troszeczkę, a już lampka czerwona się pali przy mikrofonie, to znaczy, że słuchają nas wszyscy ci, którzy kochają książki albo na przykład nie wiedzą jeszcze, że je lubią, bo taka sytuacja też może być, prawda?
1: Pewnie to dlatego, że po prostu nie trafili jeszcze na te najlepsze książki, dlatego tutaj dzisiaj jestem.
0: A ty od razu tak wpadłaś w książki po uszy, Natalio?
1: To było mi pisane, bo i moja mama, i mój tato czytali, mieli pełno książek. Mój ojciec chrzestny to ma w pokoju dalej.
0: Miał no ile?
1: I ma dalej bibliotekę całą. Całą bibliotekę.
0: To może jest bibliotekarzem po prostu.
1: No nie, jest filozofem. Jest filozofem, ale myślę, że to ta rodzina mnie tutaj, rodzinne wpływy. No i potem wiadomo, jak to w szkole przez te lektury nieszczęsne dzieci przestają lubić czytać.
0: Ale poczekaj, nie znalazłaś wśród lektur szkolnych żadnej książki, która by cię pochłonęła? Nie wierzę.
1: Dzieci z Bullerbyn.
0: O, przecież.
1: Ale nie na tyle, żebym oszalała na punkcie książek.
0: Aha. A Karolcia?
1: Nie. Nie za bardzo.
0: A oto jest Kasia. Nie wiem, czy znasz taką książkę. A Pinokio?
1: Pinokio. Nigdy jakoś nie przepadałam za tym nosem. Mikołajek, tak, jak najbardziej. No,
0: czyli
1: ale
0: jednak, a Akademia Pana Kleksa?
1: Akademia Pana Kleksa, tak. I zbliżamy
0: mamy
1: się.
0: To.
1: Tak, magiczne właśnie te. No i potem Harry Potter.
0: A widzisz. Mhm. A widzisz. Myślę, że wielu naszych słuchaczy też być może zaczyna od filmów na przykład, bo pewnie kiedy ty byłaś dziewczynką, to jeszcze filmów nie było,
1: tylko
0: wersje książkowe, a teraz kiedy są filmy, to często jest tak, jak słyszę od naszych słuchaczy, że zaczyna się od filmu, ale potem coś człowieka korci, żeby sięgnąć do książki i sprawdzić, czy film był na pewno wierny, czy w książce nie ma czegoś jeszcze.
1: No właśnie. Ja zawsze myślę, że najpierw najlepiej przeczytać książkę, a potem film, ale każda motywacja do przeczytania książki jest słuszna, także można też od filmu.
0: Oczywiście, że tak. Są tacy, którzy twierdzą, że można i na komiksach zacząć i skończyć swoją przygodę z książkami.
1: Pewnie.
0: A jutro jest, uwaga, uwaga, to ważna informacja, jutro jest Dzień Publicznego Czytania Komiksów.
1: O wow, wspaniale. Muszę powiedzieć teściowi, bo on kocha komiksy z kolei.
0: Może z tym komiksem wyjść, skoro to publiczne czytanie komiksów, może wyjść na przykład przed swój najbliższy Super Sam, albo do parku usiąść z komiksem w ręku i zobaczyć, jakie to reakcje budzi przechodzących, przechadzających się i spacerujących z psami. Jutro o komiksach będzie mowa w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Kto lubi ten gatunek książkowy, literacki, tego zapraszam już teraz serdecznie od godziny 7:30. A dzisiaj będą po prostu książkowe polecenia od naszego gościa, od Natalii Ploch-Bernier, która czyta sama, czyta z córkami i zachęca innych do czytania.
1: Zgadza się, tak. I czytam też dzieciom w gabinecie. Jestem psycholożką. Nie tyle czytam, co bardzo korzystam z inspiracji książkowych w gabinecie psychologicznym i dużo na książkach bazuję. Także no, książki, wspaniałe źródło inspiracji.
0: No to będziemy was w takim razie inspirować. Powiem wam, że jedni goście przychodzą tutaj z walizkami na kółkach i w walizkach mieszkają książki, a Natalia weszła z ogromną torbą, taką przewieszoną na ramieniu. Ta torba była tak wypakowana książkami, że Natalia była tak leciutko pochylona w stronę. Czekaj, na którym ramieniu niosłaś te książki? Chyba na prawym. W prawą stronę się troszeczkę pochylała pod ich ciężarem, ale wypakowałyśmy już te książki na stół, leżą i czekają na swoją kolej, więc

0: A to jest audycja, która nazywa się, uwaga...
1: Letnie poczytanki.
0: A żeby czytać, to trzeba mieć najpierw co czytać. I powiem wam, że tutaj urósł nam stosik książek, które przyniosła do swojego, do swojego stolika, bo my siedzimy przy takich stolikach. Każda ma mikrofon przed sobą i na stoliku Natalii Ploch-Bernier piętrzy się stosik książek. Widzę, że te książki pierwsze, które wybrałaś, Natalii, one są chyba dla takich trochę młodszych czytelników, albo nawet dla takich czytelników, którzy dopiero pierwsze litery poznają.
2: Tak, jak najbardziej. Pierwszy stosik to jest dla czytelników, którzy zaczynają przedszkole, albo już w przedszkolu są.
0: 4, 5 i 6-latków.
2: Nawet 3.
0: Nawet 3 lat.
2: Tak, jak najbardziej. Mhm. Mhm.
0: Och, tam po książki sięgają nawet i takie bobasy. Są nawet specjalne książki, które można zabierać ze sobą do kąpieli. Nie róbcie tego z papierowymi książkami. Bardzo prosimy mimo wszystko, ale te takie dmuchane można. No dobrze, czyli 3, 4, 5, 6-latki. Teraz nadstawiajcie ucha. Zobaczymy, może macie coś na swojej półce z książkami już z tych propozycji, które Natalia przyniosła do studia. Od czego zaczniemy, Natalio?
2: Dobrze. Jeszcze na wstępie. To, że tutaj ten stosik jest taki przedszkolny, to nie oznacza, że starsze dzieci nie mogą tutaj czerpać też z tych książek, bo to są generalnie książki o miłości. Także tutaj dla wszystkich. Wszyscy słuchacze, od najmłodszych do najstarszych,

0: żeby się nie zamykać w tych takich wiekowych tutaj widełkach, bo tutaj książki nie mają wieku.
1: Jasne, myślę, że jak rodzice czytają swoim maluchom książki, to też czasami czerpią dużo przyjemności z tego, że można te historie poznawać. Nawet króciutkie historie, takie, w których jest więcej rysunków, więcej ilustracji niż słowa.
0: Zdecydowanie. No dobrze, to pierwsza książka o czymś takim. Powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest mamoza?
1: Mamoza? Wiem, co to jest mimoza. Mimoza to jest taka roślina. Mimozę miałaś na myśli?
0: Nie, mamozę, od mama.
1: Od mamy? Mamoza. No nie, powiem ci, że słowo nie budzi we mnie jakichś dobrych skojarzeń.
0: No właśnie.
1: Mamoza.
0: Dokładnie. Mimoza. Jestem ciekawa, jak wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, jak wam się kojarzy to słowo, bo mi się kojarzy negatywnie.
1: No
0: mamoza
1: właśnie.
0: Raczej jest rozumiana jako coś, taki stan, kiedy nie możemy się odlepić od naszej mamy. Od taty też, no ale sama nazwa od mama pochodzi. Ale żeby tutaj tatusiów jakby nie, wiadomo, nie umniejszać im.
1: Czyli takie przyklejenie się do mamy.
0: Tak.
1: O, są takie dzieci pewnie, którym trudno czasami odejść od nogi mamy, a co dopiero jak mama robi trzy kroki i znika na przykład w kuchni, a człowiek zostaje bez mamy w pokoju, to mamoza wtedy się odzywa w nim.
0: Dokładnie, takie trzymanie się przysłowiowej maminej spódnicy. No i wydaje się, że ta mamoza to szczególnie ten temat wraca w rodzicielskich kręgach, gdy zbliża się właśnie nowy rok przedszkolny czy szkolny. No bo rozstania, adaptacje przedszkolne, może też adaptacje żłobkowe, ale już tutaj rozstania z rodzicami, no to jest trudne i wtedy ta mamoza się włącza jeszcze bardziej. No bo jak tutaj pójść do tego strasznego, tego wspaniałego przedszkola,
1: ale
0: na
1: do nowego
0: początku,
1: miejsca.
0: Do nowego miejsca, do nowych ludzi.
1: Gdzie nie ma mamy.
0: Dokładnie. No więc pierwsza książka mówi o mamozie, ale nie o takiej negatywnej. Nie o mamozie jako chorobie. Tutaj nasza bohaterka, jestem ciekawa, drodzy czytelnicy, czy już wiecie, o jakiej książce mówię. Bo to jest jedyna książka dziecięca, z którą się spotkałam, gdzie jest ta mamoza, tak dosłownie przytoczona. No i bohaterka książki pyta się, raczej martwi się, pyta się mamy, babci, że ona cierpi na mamozę. Czy to jakaś choroba, czy to coś złego? Martwi się tym, co to jest ta mamoza. No i słuchajcie, no i okazuje się, że to wcale nie jest nic złego, że to nie jest choroba. Mama tłumaczy i córce swojej, że mamoza to tak naprawdę jest pokarm dla serduszka, bo to oznacza, że tak bardzo się kochamy, jesteśmy tak blisko i tak naprawdę to pokazuje, że mamy piękną relację, a to rozstanie i to, że to rozstanie z rodzicem jest trudne, jest jak najbardziej naturalne. Więc wspaniale jest mieć mamozę, bo to oznacza, że ta miłość między nami jest mocna.
1: Ale żeby ktoś nie myślał, że w tytule jest mamoza, tytuł tej książki jak brzmi?
0: To jest książka zatytułowana Zawsze blisko. Książka hiszpańskiej autorki Marty Prady, wydana w Polsce przez Lewis Books. I no i właśnie, zaczyna się o tej mamozie. No tam, wiecie, to tutaj są też piękne ilustracje dochodzą. Naprawdę ta książka przenosi nas w świat tej miłości i mama uczy swoją córkę słuchać, jak bije serduszko. I jak przyłożycie sobie rękę do swojego serca, uwaga, teraz test, po której stronie jest serduszko?
1: No ja, moje serce jest po lewej stronie.
0: Tak, zazwyczaj jest po lewej, ale no różnie to bywa. Zazwyczaj jest typowo po lewej i jak przyłożycie sobie rękę do swojego serca i tak się wyciszycie i posłuchacie tego serduszka, to usłyszycie takie bum, bum, bum, bum, bum, bum. No i to znaczy, że serce bije, że serce żyje i to serce trzeba karmić miłością. No i właśnie ta mamoza. Jak się tutaj złapiecie za to serduszko i słyszycie te bum, bum, to nie są tylko uderzenia waszego serca, ale też waszej mamy, waszej babci, bo ta miłość jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Więc jeżeli będzie wam trudno się rozstać z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem, opiekunką, przyłóżcie sobie rękę do serduszka i jak usłyszycie to bicie, to uwierzcie mi na słowo, tak mówią w książkach, więc to prawda, że jak czujecie to bicie, to wasza mama i wasz tato też czują to bicie i tak naprawdę nie jesteście sami, bo to bicie wam przypomina, że wasi najbliżsi są zawsze obok was.
1: Że nas kochają, no i to też jest takie

0: Bardzo uspokajający dźwięk zresztą. Podobno to jest jeden z pierwszych dźwięków, które słyszy człowiek, zanim jeszcze pojawi się na świecie już taki gotowy, noworodek.
1: Tak.
0: To najpierw właśnie słyszy właśnie bicie serca swojej mamy.
1: No właśnie. I głos mamy, dlatego można już czytać do brzuszka tutaj, drogie mamy i tatusiowie, jeśli nas też słuchacie.
0: Można czytać książki.
1: Jak najbardziej.
0: Tym dzieciom, które... I bardzo potem można zrobić taki test, na przykład sprawdzić, jak się zacznie czytać tę samą książkę takiemu rocznemu maluchowi, sprawdzić, jak on zareaguje. Czy
1: ciekawe.
0: Na przykład nie spojrzy na swojego rodzica jakimś takim bacznym spojrzeniem, że już to słyszał, już ten fragment literatury zna. Dobrze, czyli to jest pierwsza książka i jeszcze, Natalio, myślę, że na drugą taką błyskawiczną polecajkę dla maluchów mamy czas i to będzie książka Losujemy.
1: To jest takie trudne. Dobrze, Niewidzialna nić. Niewidzialna nić.
0: To myślę, że coś podobnego będzie, bo tak jak jesteśmy połączeni tym biciem serca, tak samo jesteśmy troszkę tacy zszyci i zżyci ze swoimi rodzicami. Wakacje to jest świetny czas, żeby się zszyć i zżyć i żeby zobaczyć naszych rodziców w zupełnie innych sytuacjach. Na przykład mamę, która podchodzi do krowy, bo będzie próbowała ją wydoić. I tatę, który buduje łódkę z kory.
1: Na przykład. Albo wpada do dziury na podwórku przed domem. Prawdziwa historia. Tato, pozdrawiam cię.
0: Ale nic się nie stało?
1: Nie, nie.
0: To dobrze.
1: Dziura po starej piwnicy. Tak się zdarza.
0: I tak zapadł się tata po pas? Czy tylko jedną nogą wpadł po pas?
1: Po pas. Tak po prostu patrzyłam przez okno jako mała dziewczynka i...
0: Był tata...
1: Nie, jest było.
0: Nie było taty.
1: Ale na szczęście był, tylko na chwilę. Straciłam go z pola widzenia.
0: A potem wyszedł z tej piwnicy ze słoikami powideł w jednym ręku i w drugim ręku na przykład ogórki kiszone w słoiku.
1: Jak bohater.
0: Super tata. A ta książka Niewidzialna nić, o czym opowiada, Natalio?
1: Tak, więc zostajemy w tym samym temacie. Troszkę inny koncept, ale też tego, że jesteśmy połączeni z naszymi bliskimi. Niewidzialna nić to nitka, która łączy nas od pępuszka do pępuszka, od naszego pępka do pępka mamy, taty, ale tak naprawdę do wszystkich naszych bliskich. Ta niewidzialna nić, znowu, jak jest nam trudno, bo musimy się rozstać, musimy się pożegnać, to możemy sobie pomyśleć o tej nici, której oczywiście nie widać, więc niektórzy tutaj mogą mówić, ja w to nie wierzę, bo ja nie widzę żadnej nici. No, nie można je widzieć, bo jakby była widzialna, to by nam przeszkadzała, jakbyśmy zamykali samochody, latali samolotem, więc ona musi być niewidzialna, przeźroczysta, ale to nie znaczy, że jej tam nie ma. No i tutaj ta książka, bardzo ją lubię, to jest taki klasyk przetłumaczony na wiele języków. Ona pokazuje, że dzieci dopytują właśnie mamy, takie troszkę są niedowierzają i mówią, nawet jak będziemy w łodzi podwodnej na dnie oceanu i nawet jak na wieży Eiffla i nawet jak w kosmosie, to ta nić zawsze będzie z nami. I mama mówi, tak, zawsze będzie między nami ta nić.
0: I ona trwa do końca życia.
1: I nawet dłużej, bo nawet w książce jest taka rozkładówka, która mówi, że nawet ci, którzy już odeszli i są z nami, ale nie ciałem, już tylko patrzą na nas z nieba, to z nimi też ta nić idzie aż do samego nieba.
0: Niewidzialna nić to jedna książka, którą wam poleca dzisiejszy gość Polskiego Radia Dzieciom i audycji Letnie Poczytanki, czyli Natalia Bloch-Bernier. A druga książka, która też pomaga nam być blisko, nawet jak nie widzimy naszego rodzica, mamy, taty, babci, dziadka, starszej siostry albo brata. Tytuł tej książki, Zawsze blisko. No ale stosik książek, powiem wam, nie maleje i jeszcze kilka poleceń na pewno będzie.

0: Na zegarze już prawie w pół do siódmej. Jest bardzo przyjemne, późne, sierpniowe popołudnie, a my sobie siedzimy tutaj w studiu, u siebie. Nie wiem, gdzie mogą siedzieć nasi słuchacze, jak myślisz, Natalio? Pewnie niektórzy w samochodach i słuchają nas w aucie. Może niektórzy na wakacjach u dziadków nas słuchają. Pozdrawiamy wszystkich dziadków i wszystkie babcie. Prosimy uważać na piwnice i na dziury w ziemi, żeby tam nie doszło do jakiegoś zdarzenia. No i rozmawiamy o książkach. A towarzyszy nam Natalia Ploch-Bernier. Natalia jest też instagramerką. Jak do ciebie trafić na Instagrama, Natalio?
1: Notatki Natalii. Notatki.natalii. Na pewno mnie znajdziecie.
0: I tam można sobie znaleźć również różne podpowiedzi książkowe i takie przemyślenia Natalii na różne tematy. Zajrzymy też do francuskiej księgarni, jeśli pozwolisz, dobrze? Ale to za chwileczkę, bo najpierw piętrzy się kolejny stosik, tym razem stosik dla trochę starszych czytelników. Zaczęłyśmy od tych młodszych książek, a teraz będzie co?
1: Teraz pierwsza książka przejściowa, czyli i dla młodszych, i dla starszych.
0: Między szkołą a przedszkolem.
1: Tak, ale tak naprawdę dla wszystkich, bo to jest jedna z moich ulubionych książek, więc musiała dzisiaj tutaj się pojawić. Koala, który się trzymał. Rachel Bright. To jest część większej serii, więc być może znacie, ale Koala moim zdaniem to jest chyba ta najlepsza część. Mówi właśnie troszkę o tym lęku, kiedy się czegoś boimy. Niekoniecznie tego rozstania z rodzicem opiekunem, ale no, czegoś nowego. A nowy rok szkolny, no to wiele nowych rzeczy.
0: Zwłaszcza dla tych, którzy na przykład idą do nowej klasy.
1: Właśnie.
0: Albo dołączą do jakiejś klasy, która już jest zżyta, a ktoś tam będzie zupełnie nowym uczniem.
1: Tak.
0: Trzymaj się, koalo.
1: Tak, trzymajcie się, ale w pewnym momencie trzeba się puścić. To znaczy, lękać się i bać jest naturalne, bo wszyscy lękamy się nowych rzeczy i ktoś, kto mówi, że się nie boi, to nie wierzcie mu, bo nawet superbohaterowie się boją. I koala też się bał i trzymał się tej swojej gałęzi i nie chciał puścić, ale tyle pięknych rzeczy go omijało na dole, przyjaciele.

0: wiele się bawili, no i w końcu się puścił ten koala tej gałęzi, no i okazało się, że też było fajnie, więc bójcie się, ale w pewnym momencie odważcie się i odważcie się bać odważnie i puśćcie się tej gałęzi jak koala.
1: To czasami się mówi tak dorośle, że ktoś wychodzi poza siebie, czyli robi taki krok, który do tej pory był dla niego obcy, ale decyduje się, żeby zrobić taki krok. No właśnie koala wyszedł poza siebie, tak? Bo mógł zostać na tej gałęzi i pewnie co, no, świat by się o nim nie dowiedział.
0: Dokładnie, nie byłoby książki.
1: Nie byłoby książki, właśnie. I koala, który się trzymał, to jest, my na zakończenie jeszcze przypomnimy wszystkie te tytuły książek, natomiast to jest ta książka. Biorę ją do ręki, słuchajcie, będę oglądać ilustrację, a Natalia sięga po kolejną książkę.
0: Tak, i zrobiliśmy takie przejście, no więc przedszkole, i tutaj jeżeli ktoś z Was zaczyna pierwszą klasę, to ja mam dla Was fantastyczną książkę. Co zrobi Frania, klasa pierwsza? No bo wiecie, w pierwszej klasie to wiele się może pomylić, no to jest naturalne. No i Frania, zresztą Frania też jest edycja Frani dla młodszych dzieci, jeszcze najmłodszych, także jak sobie wyszukacie, co zrobi Frania, to na pewno znajdziecie różne tytuły, ale ta klasa pierwsza jest taką fantastyczną właśnie takim wstępem, opowiada o tym, jak Frania idzie do pierwszej klasy i co tam się dzieje, co ją zaskakuje, jakieś napotyka różne trudności, jak sobie z nimi radzi. I tylko powiem jedną rzecz o tej serii całej, bo seria jest wspaniała. Autorką jest Barbara Supo, więc może Wam znana z różnych innych tytułów. Ta część cała o Frani w każdej historii ma taką stronę, w której pyta Ciebie, czytelniku, a Ty co byś zrobił na miejscu Frani? No bo Frania dochodzi, ma różne perypetie i napotyka różne trudności. No i w pewnym momencie nie wie, co zrobić. I właśnie tutaj pada pytanie od autorki do Was. Co Wy byście zrobili na miejscu Frani? No i to jest wspaniałe, wspaniałe, bo uczy Was i dzieci, i dorosłych szukania rozwiązań. A to jest niesamowicie ważna umiejętność życiowa, która wspiera odporność psychiczną. Więc dlatego uważam, że ta książka zasługuje na rozgłos, bo jest bardzo cenna.
1: A mogę rzucić okiem? Zobaczę, jakie tam pytania są. Rzeczywiście warto czasami pomyśleć, zastanowić się i potraktować jakieś przygody opisane w książce jako troszkę moje historie, albo takie historie, które mogły mnie się wydarzyć. I jak myślicie, co zrobiłam? Może zrobiłam tak, zostawiłam mojego najlepszego przyjaciela z ławki i stanęłam w parze z Agatką, a może tak, pozwoliłam pani Joli zająć się smutną koleżanką, a może tak, poprosiłam chłopców z tyłu, żeby pocieszyli Agatkę, a może tak, stwierdziłam, że skoro nie ma pary, to widocznie nie jest wystarczająco fajna. Co byście zrobili na moim miejscu? Czyli rozumiem, że bohaterka, czyli nasza Frania, została postawiona w podobnej sytuacji, w której ja kiedyś byłam. Też w klasie pierwszej, ale nie on, tylko B. No patrzcie, przeżyłam taką historię i nie wiedziałam, że ona była opisana w książce. Co zrobi Frania, klasa pierwsza? I pewnie dużo więcej takich historii, które mogą się przydarzyć i w pierwszej, i w drugiej, i w ósmej też tutaj się znajdzie.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy do kolejnego tytułu.
1: Jeszcze jeden tytuł, tak, Natalio.
0: Słuchajcie, no bo jak zaczynamy nowe przedszkole, nową szkołę, dołączamy do nowej grupy, to najprawdopodobniej zetkniemy się z różnymi innymi dziećmi, które są różne od nas. I to dla jednych z Was może być bardziej zaskakujące, a dla innych mniej. Zależy czy chodziliście do żłobka, zależy, czy macie dużą rodzinę, czy macie dużo dzieci na podwórku. I ja mam teraz przed sobą piękną książkę, która nazywa się Pięknie się różnimy. I nie mogę znaleźć słów, żeby opisać, jak fantastyczna jest ta książka. I ona opisuje to, że możemy się różnić, i przyjaźnić. Możemy się różnić i nie zgadzać, ale możemy się różnić pięknie. I opowiada o różnych rzeczach, które nas różnią. To znaczy, możemy się różnić kolorem skóry, religią, w którą wierzymy, wyznajemy. Możemy się różnić, możemy pochodzić z różnych krajów, mówić w różnych językach. Ale też w szkole zauważamy, że różnimy się też tym, że niektórzy mają trudności w nauce, niektórzy mają niepełnosprawność intelektualną czy fizyczną. Spotykamy dzieci autystyczne,

0: autystyczne, dzieci z ADHD, więc to wspaniała książka, która zrobi taki piękny wstęp do różnorodności.
1: Mm-hmm. A tę książkę napisała Tracy Turner. No i jest tutaj dopisek na okładce. Dobrze, że każdy jest inny. Pięknie się różnimy. Taki jest tytuł tej książki i na okładce rzeczywiście i dzieci ciemnoskóre, i dziecko na wózku, dziewczynka na wózku inwalidzkim, i chłopiec na rowerze, i kto tam jeszcze jest? Uwaga, uwaga. I chłopiec w okularach. Zresztą my obie w okularach dzisiaj jesteśmy. I chłopiec, dziewczyna ze skrzydłami. O matko, jedyna. To aż chciałabym się zaprzyjaźnić z dziewczynką ze skrzydłami, ale dziewczynka ta siedząca na wózku też wydaje się bardzo sympatyczna i w ogóle nie przejmuje się tym, że ma pewnie kłopoty z poruszaniem się i być może wielu umiejętności nigdy nie opanuje, na przykład stania na rękach. Mm-hmm. Chociaż kto wie, świetnie tańczą takie osoby, które borykają się z niepełnosprawnością ruchową na przykład. Widziałam takie tańczące osoby na wózkach. A my dzisiaj o książkach rozmawiamy i to jeszcze nie wszystko, co przyniosła do studia Natalia Bloch-Bernier, znana z Instagrama jako notatki.natalii.
2: Letnie poczytanki.

0: Jeśli lubicie czytać i szukacie różnych książkowych rekomendacji, a książek ukazuje się teraz bardzo dużo i czasami rzeczywiście można utonąć w tym morzu wielu, wielu tytułów, które się ukazują właściwie codziennie, jakiś tytuł nowy się pojawia, no to można na przykład poszukać takich rekomendacji książkowych u naszego dzisiejszego gościa, u Natalii Ploch-Bernier, Notatki Natalii, tak się nazywa instagramowy profil naszego gościa. I tam Natalia dzieli się z oglądającymi, ze słuchającymi różnymi książkowymi odkryciami. Pewnie dorosłe też książki się pojawiają, czy tylko i wyłącznie dziecięce?
1: Jak najbardziej dorosłe też, oczywiście.
0: Ale też powiem wam, że różne swoje przemyślenia Natalia na tym profilu ujawnia, na przykład takie przemyślenia związane z francuskimi księgarniami. Co takiego jest we francuskiej księgarni, Natalio, czego nie ma w wielu polskich księgarniach?
1: Rzeczywiście ostatnio miałam takie przemyślenia, ale może tutaj dopowiem, że nie mogę powiedzieć, że tego nie ma w polskich księgarniach, bo w tych mniejszych polskich księgarniach też te mniejsze takie właśnie też mogą być fantastyczne, no nie? Tylko po prostu we Francji nie chciałabym mówić, że te są lepsze albo gorsze.
0: Ale nie oceniamy, tylko co tam zobaczyłaś, co zauważyłaś.
1: Co tam zobaczyłam. No więc właśnie, bo przez to, że byłam w Prowansji, to tam w tych różnych miasteczkach jest bardzo dużo takich małych księgarenek różnego rodzaju. No i jak malutkie, to też takie jest bardziej takie niszowe, indywidualne podejście. No i bardzo mnie tam ujęło takie liściki ręcznie, odręcznie pisane.

0: nie wiem, przez kogo, przez no, pracowników, przez jakieś tutaj...
1: księgarzy.
0: Tak, o właśnie. Odręcznie napisane takie liściki przyczepione przy książkach z kilkoma zdaniami, ale właśnie to, co mnie tak ujęło, że to nie jest po prostu polecam albo polecam bardzo, tylko naprawdę takie wartościowych kilka zdań od serca, wydaje się, tak od człowieka do drugiego człowieka. Naprawdę o czym jest ta książka i nie tyle o czym, bo to można przeczytać, prawda, na okładce, ale dlaczego warto ją przeczytać? Co jest w niej cennego?
1: No, myślę, że tutaj w polskich księgarniach zawsze można liczyć na pomoc kogoś, kto te książki zna, bo jak ktoś pracuje w księgarni, to też pewnie lubi czytać. I jak czasami jest troszeczkę przerwy albo jest przed pracą jeszcze i księgarnia nie została otwarta, to zakładam, że ktoś, kto sprzedaje książki, stoi sobie przy regale i co robi? No czyta, przegląda i potem wie, co polecić czytelnikowi, zwłaszcza kiedy dowie się, czego czytelnik oczekuje od książki. Czy chciałby, żeby książka go rozbawiła, czy chciałby książki, w której są jakieś problemy i opowieści o kimś, kto sobie z tymi problemami poradził, a może na przykład ktoś szuka książek o zwierzętach, bo jest dużo takich czytelników, zwłaszcza wśród naszych słuchaczy, którzy właśnie szukają różnych przygód związanych ze zwierzętami. A my już teraz sięgamy do książki, którą nasz gość przywiozła z Francji, prawda? To jedna z księgarni francuskich zaoferowała ci właśnie tę książkę.
0: Tak, dokładnie. Francuska książka francuskich autorek. Astrid Desbordes i Pauline Martin. Mon amour po francusku. Mon amour. Pięknie brzmi, ale po polsku też brzmi pięknie, bo miłość. Także mamy też ten polski tytuł tej książki. Nie martwcie się, że musicie się uczyć na szybko francuskiego.
1: No, nie ma w tym nic złego.
0: Nie ma nic w tym złego.
1: Ja bym chciała umieć, ale nie umiem.
0: Mam nadzieję, że wielu z was zna tą książkę, a jak nie, to koniecznie, jak macie kupić jedną, to kupcie tą, albo idźcie do biblioteki, bo mamy wspaniałe polskie biblioteki. Książka opowiada o miłości, tak jak w tytule, o chłopcu, który się nazywa Archibald. No i mama mówi do Archibalda, to jest takie wyznanie miłości, list miłosny rodzica do dziecka, i który opowiada o tym, że kochałam cię wcześniej, zanim jeszcze cię poznałam. Kocham cię teraz i będę kochać cię zawsze. Kocham cię nawet jak jesteśmy razem, ale kocham cię też jak jestem z tatą i ciebie nie ma. Kocham cię jak ty się bawisz z dziećmi i nie chcesz się ze mną bawić. Kocham cię jak się złościsz, kocham cię jak psocisz, jak jesteś brudny, jak jesteś czysty. No przepiękna.
1: Mon amour, czy Mon amour. Mama mówi do swojego synka Archibalda, tak. Mon amour, moja miłości, moje kochanie. Tak to by można było pewnie przetłumaczyć też.
0: Można, tak, mon amour, no, moja... tak, no po francusku to się tak mówi, tak jak kochanie. Kochanie.
1: Kochanie. No to kolejne polecenie od dzisiejszego gościa, od Natalii Ploch-Bernier, ale Natalia przyniosła jeszcze coś ze sobą i za chwileczkę sięgniemy po ten ostatni apetycznie wyglądający stosik książkowy.
2: Letnie poczytanki.

0: Letnie poczytanki.
1: No, lato trwa i trwać będzie jeszcze do 20 bodajże 1 albo 2 września. Ale jak tylko wystartuje wrzesień, to letnie poczytanki zmienią się w radiowe poczytanki i nadal będziemy czytać i rozmawiać o książkach i polecać sobie różne tytuły, ale już w radiowych poczytankach. Więc Natalio, no jesteś ostatnim gościem w naszych letnich poczytankach.
2: O, a już tutaj o szkole mówię i przedszkolu, ale no to jeszcze lato, tak?
1: Jeszcze lato, tak. Można nas słuchać pod dębem, można nas słuchać na hamaku, albo na własnej kanapie, albo u dziadków, gdzie można słuchać u dziadków.
2: Na balkonie.
1: Na balkonie, tak. Pomyślałam od razu o strychu. Nie wiem dlaczego. Może są tacy szczęśliwcy, którzy mają dziadków, którzy mają dom ze strychem. O skrzypiących deskach i tam na strychu pewnie też można świetnie różne książki czytać. A my dzisiaj czytamy książki, które przyniosła do nas Natalia Ploch-Pernier. Notatki Natalii. Tak, Natalię można znaleźć na Instagramie. No i ostatnie 3 polecenia książkowe, Natalio. Trudno było wybrać, ale wiem, że zdecydowałaś.
2: Bardzo trudno. Jeszcze w ostatniej chwili tutaj zmieniałam. Zacznę od książki o etykietach. Pewnie słyszeliście nieraz, drodzy słuchacze i słuchaczki, jak ktoś do was mówił, bądź grzeczny, bądź grzeczna, szczególnie jak się zbliża Boże Narodzenie, prawda? Ale to jeszcze daleko, jeszcze o tym nie mówimy, bo w końcu mówiłyśmy, że jeszcze lato. No i ta etykieta grzeczny, grzeczna, gdzieś tak niesie się i trochę ona taka jest nieszajna, dlatego, że ona ocenia bardzo, bardzo dziecko, jakby wkłada do takiej szufladki, jesteś grzeczna albo niegrzeczna, ale też tak naprawdę nikt nie wie, co to ten grzeczny, niegrzeczny oznacza, bo dla jednej osoby może oznaczać, ja wiem, nie huśtaj się na krześle, a dla innej nie rozmawiaj. I tak naprawdę to nie wiemy do końca. I nie jest najważniejsze, żeby być grzecznym, żeby dostać tą etykietę, co też czasami wiąże się, że grzeczny to ten posłuszny albo ta posłuszna, co nie zawsze jest takie dobre też, prawda, słuchanie, takie ślepe posłuszeństwo, no więc książka. O tytule Nie musisz być grzeczny Aleksandry Srokowskiej-Ziółkowskiej. To jest cała seria i mam przed sobą drugą część serii. Ale te serie są podobne. Trzecia jest bardziej zimowym klimacie, pierwsza takim leśnym, jesiennym. Tutaj mamy opowieści, których bohaterami są zwierzątka, więc takie bardzo przystępne i dla przedszkolaków, ale dla szkolnych dzieci również, bo tu jest dość dużo tekstu.
1: I jakie zwierzęta się tam pojawiają? Chyba nie koala już, prawda?
2: Nie, no właśnie nie, ale takie fajne. Wilczyca, Lusia albo... kogo, jak się nazywał, Bubr Maksio i mój ulubiony, zaraz wam powiem, przeczytam.
1: Czekaj, zgadnę, jakie zwierzę jest twoje ulubione. Lisek? Jeżyk? Ryś!
2: Ryś Staś.
1: Ryś Staś.
2: Ryś Staś. No i tutaj ci nasi te zwierzątka tutaj bardzo urocze przeżywają znowu różne perypetie, różne trudności i każda opowieść uczy tego, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby być grzecznym, tylko żeby postępować zgodnie z wartościami naszej rodziny, naszymi, tymi, które rodzice, rodzina nam wpajają, czyli żeby robić

0: żeby zachowywać się zgodnie z tym, co nam podpowiada serce, zgodnie też z zasadami społecznymi, bo to też jest ważne, ale nie jest najważniejsze, żeby ktoś nam dał tą etykietę grzeczności. No, tak w bardzo wielkim skrócie, trudno tą książkę tak streścić w kilku zdaniach.
1: No ale zachęciłaś, skoro jest tam Ryś Staś i Lusia, kim była Lusia?
0: Wilczyca.
1: Wilczyca Lusia. No ja bym do Lusi się odwołała i zobaczyłabym, co tam, jak to wygląda życie w wilczym stadzie. Mm-hmm. Wilki też żyją w takich dużych rodzinach i tam są wujkowie i babcie są, starsze wilczyce i starsze wilki i młode. No to rzeczywiście cały kodeks postępowania. Takie wilki pewnie przekazują młodsze starszym.
0: Tak. I właśnie skoro...
1: Starsze młodszym.
0: No pewnie. Wszyscy się uczymy. I skoro mówimy właśnie o takich rodzinach, to tutaj też plusem w tej książce jest to, że na końcu każdej opowieści jest też kilka słów do opiekunów. Także też można sobie tutaj każdy temat poruszany w opowieści jeszcze poszerzyć i dowiedzieć się co i jak i dlaczego. Dobra. Idziemy, kolejna książka, malutka tym razem, słuchajcie, ale bardzo ważna, o przyjaźni. Ta książka zatytułowana Prawdziwa przyjaciółka Jessica Speer to taka króciutka, więc zachęcająca, bo nie jest duża, czasami wielkie księgi odstraszają. Książka opowiada o tym, jak odróżnić prawdziwą przyjaźń od tej toksycznej, jak usprawnić naszą komunikację, tak żeby mówić, rozmawiać ze sobą bez strachu i komunikować się lepiej i być w stanie odróżnić koleżankę od przyjaciółki, ale też rozpoznać te takie nie do końca fajne zachowania innych wobec nas i być w stanie je rozpoznać i powiedzieć stop.
1: Uwaga, uwaga, to jest książka do bazgrania, bo jeżeli kiedyś słyszeliście, że po książkach się nie pisze, że umyj ręce, żeby nie poplamić kartek książki, no to jest właśnie taka książka, która zachęca do tego, żeby rozwiązywać tam różne zadania, wpisywać jakieś swoje przemyślenia, zaznaczać coś, bo czytając o tej prawdziwej i mniej prawdziwej przyjaźni rozwiązuje się też takie różne testy.
0: No, testuje nas przyjaźń bardzo często, prawda? Tak. I zresztą ona nawet jak się ją weźmie do rąk, to czuje się jakby była takim zeszytem. Może się stać takim naszym powiernikiem. A o bazgraniu, o książkach, to ja zawsze piszę po książkach, podkreślam, rysuję, podpisuję swoje notatki Natalii zresztą. Ale rzeczywiście ta książka jest jeszcze tak specjalnie zrobiona, żeby sobie tam zanotować te najważniejsze rzeczy.
1: Książka zatytułowana Prawdziwa przyjaciółka i komunikacja bez strachu. Moc uczuć, a napisała ją Jessica Speer. I jeszcze jedna książka, która tam czeka na ciebie, co
0: tak,
1: to?
0: I to książka, po której trzeba pisać. Bo to taka książka, nie książka, a raczej szkolnik super dziewczyny. Czy znacie Emi? Słuchajcie, powiedzcie mi, czy znacie tajny klub dziewczyn i jednego chłopaka, czyli całe uniwersum Emi. I tutaj przed sobą mam szkolnik, czyli kalendarz taki na nowy rok szkolny. Planer, kalendarz, ale on zawiera tutaj dużo dobrego. Ma strony z inspiracjami super polskich dziewczyn. Na przykład mam tutaj Igę Świątek, Ewa Pajor i wiele, wiele innych. Oprócz kalendarza to też ten szkolnik może stać się takim właśnie powiernikiem jakichś sekretów, uczuć, ale też tutaj są takie motywacje, inspiracje. Można sobie takie różne dobre poczytać o dobrych nawykach, o odpoczynku, o dobrym jedzeniu, poćwiczyć wdzięczność, zapisać ważne daty. No słuchajcie, możecie tu pisać, co tylko wam się podoba i na nowy rok szkolny idealnie.
1: Powiem ci, że aż chciałabym mieć taką książkę w plecaku, bo jak się zaczyna rok szkolny z takim właśnie szkolnikiem super dziewczyny. I pamiętajmy, że tajny klub super dziewczyn nie był wyłącznie dziewczyński, że tam był jeden super chłopak oczywiście, a tych super chłopaków pewnie jest dużo, dużo więcej niż jeden. No to od razu aż chce się ruszyć na zajęcia szkolne, żeby móc zacząć robić notatki, zapiski, rysować coś i zapełniać kartki tego szkolnika super dziewczyny. Dobrze, Natalio, to przypomnijmy w takim razie tytuły i autorów tych książek, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, niekoniecznie w takiej kolejności, w jakiej się one pojawiały. To ja zacznę od tej książki. Co zrobi Frania, klasa pierwsza? On.

0: To jest cykl książek napisanych przez Barbarę Supeł.
1: Tak. Może zacznijmy od tej francuskiej, zapamiętajcie. Miłość, Astrid Desbordes, po prostu miłość, taki tytuł krótki.
0: Aleksandra Srokowska-Ziółkowska pomaga wszystkim tym, którzy zastanawiają się, co to właściwie znaczy być grzecznym i na czym ta grzeczność polega. A książka, która poświęcona jest grzeczności albo niegrzeczności, nosi tytuł Nie musisz być grzeczny. Zilustrowała tę opowieść albo ten cykl opowieści Monika Rejkowska.
1: Kolejna to ta o mamozie, pamiętacie? Zatytułowana Zawsze blisko, autorką jest Marta Prada.
0: Książka Dobrze, że każdy jest inny i pięknie się różnimy. To jest jeden tytuł i podtytuł z cyklu Akademia Mądrego Dziecka. O, a to nie jest etykieta Mądrego Dziecka?
1: Jest trochę.
0: Troszeczkę jest. No dobrze, ale odejdźmy od etykiet. W każdym razie książka o tym, jak pięknie się różnić możemy, napisana została przez Tracy Turner.
1: Kolejna książka, Niewidzialna nić, autorką jest Patrice Karst.
0: I ostatnia z tych, które ja trzymam w ręku, to jest książka autorstwa Rachel Bright i Jima Fielda, Koala, który się trzymał, ale w końcu się puścił ten gałęzi, na której wisiał i z tego wynikło tylko i wyłącznie dobro.
1: Tak, trochę tam ta gałąź mu pomogła, ale to już doczytajcie sami. Kolejny tytuł, Prawdziwa przyjaciółka Jessica Spear i ostatnia z ostatnich książek to Szkolnik super dziewczyny.
0: No to macie w takim razie duży stos książek, do których można sięgać, które można czytać z przyjemnością, albo czegoś się z nich dowiadywać, albo sobie troszeczkę po tych książkach bazgrać, żeby własne notatki w tych książkach umieszczać i swoje przemyślenia na ten temat. A dzisiaj swoimi przemyśleniami i swoimi notatkami podzieliła się z nami Natalia Bloch-Bernier, która prowadzi taki profil na Instagramie Notatki Natalii. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo, Natalio, za wizytę w studiu. I teraz pakujemy książki, żeby wszystkie się zmieściły.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
3: Już 2 minuty.
0: Autopromocja.
3: Ale się rozpędziłam. Już 2 minuty po godzinie 19.
4: Letnie poczytanki.
3: W pierwszej godzinie naszej audycji czytała z nami Natalia Bloch-Pernier, ale Natalia została jeszcze na chwileczkę, żeby uprzedzić domowników, że już wraca, prawda, Natalio?
5: Dokładnie, nie mogłam wyjść bez pozdrowienia moich córeczek, Miu, Gloriu. Już wychodzę, jadę do was, będziemy grać w Cluedo, mężu, grzej herbatę. I jeszcze pozdrawiam mamę, tatę, wujka, ciocię i całą moją społeczność, notatki Natalii.
3: O, jak miło. W takim razie zrobiło się tak bardzo rodzinnie. Bardzo prosimy, żeby herbata czekała na Natalię, bo tutaj piła wodę, a jak wróci do domu, to będzie pora na coś ciepłego tym razem. Tak. I Natalię, mam nadzieję, że jeszcze do nas kiedyś zajrzysz.
5: Bardzo chętnie.
6: Był sobie raz Marek.
7: Marek!
6: Parka. Urzekła wielka koparka. Taka co to macie pojęcie? Wagon ziemi

0: Kopareczek!
1: No i odjechała kopareczka. A to była piosenka z tekstem Ludwika Jerzego Kerna w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy. Kto dzisiejszy wieczór zakończy, albo nawet dzień, kto dzisiejszy dzień zakończy z książką? Myślę, że wielu naszych słuchaczy ma taki właśnie miły wieczorny zwyczaj, żeby nie powiedzieć rytuał. Albo sami coś czytają, albo słuchają głosu czytającego rodzica, albo na przykład

0: spędzają wieczór w towarzystwie audiobooka. Znacie to? Czasami przy takim audiobooku nawet się zasypia i gdzieś tam się opowieść w pewnym momencie urywa. Na szczęście wakacje są także od tego, żeby po obudzeniu się włączyć sobie ten odcinek, którego słuchaliśmy wieczorem i posłuchać raz jeszcze. Albo po obudzeniu się sięgnąć ręką na ślepo na półkę z książkami, wyciągnąć którąkolwiek i sprawdzić, co tam się dzieje w tej naszej książce. Naszą audycję też zakończymy wieczorną lekturą i to będzie już ostatnie spotkanie z Wesołym Ryjkiem. Będę miała też do Was książkowe, nieksiążkowe pytanie. Ciekawa jestem, co mi odpowiecie na nie, że tak zrymuje. Zostańcie z nami do godziny 20. Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak. A teraz chyba zagramy piosenkę Mietka Szcześniaka. Mała książka, wielki człowiek.
1: Letnie poczytanki.

Nie zaglądam tak często do kalendarza, zwłaszcza w czasie wakacji, no ale jakoś tak rzuciło mi się w oczy dzisiaj rano, że 27 sierpnia w kalendarzu, czyli zbliżamy się już do końcówki wakacji, no ale z nadzieją na piękny wrzesień. Zazwyczaj jest słoneczny i zazwyczaj zachęca i do wychodzenia na dwór, i do spacerów, i do zabawy na placu zabaw i do wyjazdów weekendowych, więc też będziemy Was do tego namawiać. No i

0: taki wrzesień, który zapowiada już nadchodzącą jesień, też zachęca do sięgania po książkę. No więc mam dla Was teraz taką dobrą książkową wiadomość, bo informacja płynie do nas taka, że już znane są nazwiska autorów i tytuły książek, które kandydują do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Ta nagroda jest przyznawana już od 33 lat. Autor Koziołka Matołka, Kornel Makuszyński, patronuje tej nagrodzie. Kto pamięta, po co szedł Koziołek Matołek do Pacanowa? Może ktoś zna te przygody na pamięć i potrafi nam wyrecytować to, albo przypomnieć, po co on tam zmierzał. 226452055. Można przypomnieć Koziołkowi cel jego wyprawy, a ja powiem, że w tym roku jest trójka finalistów, trójka autorów, która kandyduje do tej statuetki, która przedstawia Koziołka Matołka i do nagrody literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Niecierpliwie czekają pewnie ci autorzy na 1 października, na ogłoszenie zwycięzcy w tym konkursie. Ciekawa jestem, czy znacie te książki, bo autorów na pewno będziecie kojarzyli. Pierwszą autorką jest Emilia Kiereś. Ona jest kandydatką do tej nagrody z książką Szkatułka, muzyka spoza czasu, a ta tytułowa szkatułka zostaje odnaleziona przez 13-letniego Wojtka, no i wtedy zaczyna się przygoda i podróż przez historię przy okazji. Drugą kandydatką do nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego jest książka autorstwa Katarzyny Rygiel, zatytułowana jest ta książka Piracki spadek na tropie tajemnicy sprzed wieku. I tu też poznajemy tajemniczą historię, którą otwiera klucz kupiony u pewnego sprzedawcy antyków, od pewnego handlarza starociami, a zagadkę pirackiego spadku poznają bliźniaczki Zosia i Marianna oraz ich poznany na wakacjach kolega Kostek. I wreszcie trzecia nominowana książka jest autorstwa Rafała Witka, a tytuł tej pozycji to Wściekła czapka z Eleną Loarą Albertyną Lemoniadą Kowalską, bohaterką tej książki. Nazywa się niezwykle ta dziewczynka, ale ma równie niezwykłą przyjaciółkę, którą jest tytułowa Wściekła czapka. Znaleziona na strychu, gadająca i na początku niezbyt lubią się dziewczyny, czyli czapka z Eleną Loarą, Albertyną Lemoniadą, ale potem się ze sobą zaprzyjaźniają. No właśnie, to są trzy książki, trzy tytuły, które w tym roku kandydują do nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. Już sam fakt, że trzy takie pozycje dotarły do finału, zasługuje na gratulacje, więc składamy w imieniu Polskiego Radia Dzieciom gratulacje dla tej trójki finałowej, no i czekamy równie niecierpliwie jak Państwo na 1 października. Już sprawdzałam w kalendarzu, to będzie środa i w pierwszą środę października sprawa się wyjaśni i będzie wiadomo, do kogo ta nagroda trafi. A my tymczasem za chwileczkę będziemy rozmawiać o czymś, co z książkami się wiąże, ale nie tylko z książkami. A ja przypomnę, że ta audycja, która trwa, nazywa się
1: Letnie poczytanki.
0: No i przypomnę nasz numer telefonu, bo on w tej godzinie się przyda. 22 645 20 55 i adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A czekamy na odpowiedź na pytanie, po co ten Koziołek Matołek szedł do Pacanowa? Kto to pamięta? Tak to wymyślił autor książki Kornel Makuszyński, że musi koniecznie się wybrać, chociaż przygód czeka go bez liku. Ale po co on tam szedł? Kto pamięta? 22 645 20 55.

0: To bajka o dobrym smoku, a skoro już padło nazwisko Kornela Makuszyńskiego, to też jego historią jest opowieść o smoku wawelskim, zilustrowana przez Mariana Walentynowicza. Ale my sięgamy po książkę zatytułowaną Koziołek Matołek i dzwoni do nas Wituś. Dzień dobry, Witusiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Chyba jesteś w samochodzie, co, Witusiu?
1: Ja też. Do Słupska.
0: Mhm. Do Słupska? A mieszkasz gdzie, Witusiu? W Słupsku właśnie?
1: A jechałem 2 miesiące.
0: Troszkę cię słabo słyszymy, więc będę wdzięczna. Z Warszawy? O, szkoda, że do nas nie wpadłeś. Nie przyszło ci to do głowy, żeby zajrzeć do nas. To następnym razem, dobrze? Bądźmy umówieni.
1: Ale dziś jeszcze słuchałam.
0: I słuchał? No bardzo dobrze. Ale wiesz... Aha. Ale wiesz, że do nas można też zaglądać, że nasze studio czasami odwiedzają słuchacze. Jak mają gdzieś po drodze Warszawy, to mogą do nas wpaść, zajrzeć i powiedzieć: hej, to ja, Wituś, na przykład. I już wtedy się znamy. Jak dzwonisz do nas, to już wiemy, który to słuchacz Wituś do nas telefonuje. Witusiu, jak to było z tym koziołkiem Matołkiem, pamiętasz?
1: Tak,
0: w Pacanowie kozy kują, więc koziołek, jaka głowa? Mądra głowa. Błąka się po świecie, żeby dojść do... Do Pacanowa, tak jest, bo wiadomo, że w sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Tak sobie wymyślił autor tej historii, czyli Kornel Makuszyński. A wiesz, Witusiu, że jest taka miejscowość jak Pacanów w Polsce? Naprawdę, jest taka miejscowość, jak będziesz kiedyś jechał na południe troszkę, na południe od Warszawy, to właśnie

0: właśnie Pacanów jest na południe od Warszawy. No i tam jest Muzeum Bajki i można odwiedzić to muzeum, przywitać się z Koziołkiem Matołkiem i z innymi bajkowymi postaciami, które tam się przechadzają. A ty, Witusiu, lubisz czytać książki?
1: Tak.
0: A co tam ostatnio czytasz?
1: Ostatnio to ja tam czytam, bo to ciągle gdzieś wyjeżdżam.
0: Czyli trochę mniej czasu masz na czytanie przez te podróże rozliczne, tak? Wakacyjne. Mhm. No, to w takim razie cieszysz się pewnie, że rok szkolny za chwileczkę się zacznie, prawda? No tak niepewnie. Ty jesteś uczniem której klasy, Witusiu? Trzecia klasa. O, to już poważna sprawa. A trzecia A, czy B, czy C, czy może O?
1: Nie ma klas tak B, C, A, no bo jestem w szkole katolickiej, no i mało.
0: Ach, rozumiem, czyli jest jedna trzecia klasa. I to ty, twoja klasa właśnie. No to w takim razie mam nadzieję, że jak tylko rok szkolny się zacznie i będzie plan lekcji i będą wszystkie sprawy i zajęcia uporządkowane, to znajdzie się też czas na czytanie, a my będziemy spotykać się we wtorkowe popołudnia, poczynając od początku września, więc już teraz zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie też, Witusiu, do telefonowania, do rozmów o książkach i do polecania tego, co chcielibyście podrzucić swoim kolegom, którzy nas słuchają. A ja cię serdecznie pozdrawiam, Witusiu, i w takim razie dobrej, bezpiecznej drogi ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
3: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
4: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
2: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
3: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
2: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
4: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
3: oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
2: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
4: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
3: oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
4: Poziął się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
4: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
3: oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
4: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
1: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pudzą się, zapią, stykają srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
4: Ha, co to gąska?
1: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pudzą się, zapią, srogą, ciągną i ciągną,
0: leciał wysoko bocian długonos.

0: przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Podzą się, zabią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka.

0: a u mnie w kubku herbatka, nie kawka, a ten tekst napisał oczywiście Julian Tuwim, a wyśpiewała śpiewająca lokomotywa.
1: Letnie poczytanki.
0: A wiecie, co niektórzy mówią? Mówią, że książek się nie czyta, nie wertuje, nie kartkuje. Mówią, że książki się chrupie, czyli pochłania. A nawet niektórzy twierdzą, że książki się pożera i nazywają się pożeraczami książek. W dodatku jest to pożeranie z wielkim smakiem. No tak, w sumie inne być nie może, bo pożeranie oznacza połykanie prawie całych kawałów. Tak to smakuje człowiekowi. A ja dzisiaj mam pytanie do was takie. Powiedziałam, że pytanie będzie książkowe, nie książkowe. Czy zdarza wam się zajadać coś podczas czytania książek? A jeśli tak, to co zdarza wam się zajadać, kiedy tak czytacie?
2: Miam, miam.
0: Ja mam swoich ulubieńców do chrupania podczas czytania albo do chrupania podczas chrupania i pożerania książek. Ciekawa jestem, co wy lubicie mieć pod ręką. 226452055. Czekam na wasze opowieści. Myślę, że w porze kolacji takie opowieści tylko zaostrzą nam apetyt nie na książki wyłącznie, ale też na coś do zjedzenia.

0: 20 się zbliża. A nie bójcie się, do 20 zostało jeszcze 28 minut, czyli jeszcze troszkę czasu mamy, żeby porozmawiać nie tylko o książkach, ale też o tym, co lubimy chrupać podczas książek, czytania, czy też chrupania. Dzień dobry Alu, dzień dobry Filipie i dzień dobry pani mamo.
1: Dzień dobry.
0: To jakaś wesoła drużyna w podróży pewnie, co?
1: Tak.
0: A dokąd podróżujecie, Filipie?
1: Do Jarosławia.
0: Jarosław, to jest nad morzem chyba, dobrze myślę?
1: Podkarpackie.
0: Ach, to zupełnie druga strona mapy, czyli południe Polski. Też pięknie, prawda?
1: Tak, tak.
0: Ach, tutaj mi Renata podpowiada, że Jarosławiec, tak się nazywa miejscowość nadmorska. Wszystko się zgadza, pomyliło mi się jedno z drugim, ale teraz już otwieram uszy i słucham waszych polecajek. Co chrupiecie podczas czytania?
2: Owoce lofilizowane.
0: A co to są?
1: Paluszki.
0: Paluszki. Aha, ale zaintrygowały mnie te owoce, jakie one są?
2: Lofilizowane.
0: I co to takiego?
2: To są owoce, które są najpierw mrożone, a później wysuszone z całej wody.
0: Tak jest. I to są takie na przykład maliny, które są suchutkie, ale mają w sobie smak maliny taki skoncentrowany. W 100% malina smakuje jak malina, prawda?
2: Tak.
0: Mhm. I wy takie na surowo, znaczy tak sobie zjadacie po prostu, czy do czegoś dorzucacie? A jakie owoce liofilizowane, które z tych owoców lubicie najbardziej, Filipie?
1: Truskawki, maliny i borówki.
0: Borówki liofilizowane, nawet nie słyszałam, że są takie owoce. A pani mama co lubi najbardziej spośród tych owoców?
1: Truskawki i wiśnie.
0: Wiśnie też są, oto coś dla mnie w takim razie. Czy liofilizowane wiśnie smakują jak wiśnie, czyli są kwaskowe?
1: Dobre są, smakują faktycznie jak wiśnie.
0: No to coś dla mnie, skoro smakują idealnie. I jeszcze mówiliście coś o płatkach kukurydzianych i co tam jeszcze było na waszej liście przysmaków do chrupania? Paluszki. No to chyba jeszcze się przyda jakaś herbatka w kubku, prawda, do tych paluszków.
1: Tak, owocowa.
0: O właśnie, tak, obowiązkowo. A dzisiaj wieczorem coś będzie chrupane w sensie czytelniczym i chrupane w sensie jedzeniowym?
1: Teraz nawet w aucie mam książkę tutaj na kolanach, czytam Szkołę Śpiewu, kierunek Meksyk. Kiedyś wygrałem właśnie tutaj w radiu.
0: O, proszę bardzo. I już jest prawie na ukończeniu ta książka, tak?
1: Dwa rozdziały mi zostały.
0: No tak, trudno się będzie rozstawać z taką książką, którą prawie przeczytaliśmy. Bardzo wam dziękuję, ja sobie to wszystko notuję, żeby sprawdzić taki jadłospis naszych czytelniczych słuchaczy, co też oni chrupią podczas czytania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i bezpiecznej drogi do Jarosławia życzę.
2: Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich oczywiście. Czy Matylda czuje się pozdrowiona przez naszą wesołą drużynę?
3: Tak.
0: Prawda? Wszyscy to wszyscy. Z Matyldą, która dołączyła do nas teraz. A ty, Matyldo, skąd do nas telefonujesz? Chyba z domu już, prawda?
3: Nie, w samochodzie.
0: Też samochód. A co tam u ciebie do czytania się chrupie, Matyldo?
3: My właśnie teraz zaczynamy.
0: I tak nam zniknęła Matylda. Być może wpadł samochód w jakąś przestrzeń bez zasięgu i dlatego nam Matylda zniknęła. Chyba że Matylda cały czas zastanawia się nad tytułem książki, a ja

0: bardziej byłam zainteresowana, co tam dobrego do czytania się zajada, no bo tak bywa czasami, że w jednym ręku mamy książkę, na przykład w lewym ręku mamy książkę, a prawą sięgamy po owoce liofilizowane, czyli te borówki albo maliny, które najpierw, tak jak powiedział Filip, albo to zrobiła Ala, już nie wiem. Najpierw się mrozi, a potem się suszy i w ten sposób...
1: Już jestem, proszę panią.
0: Tak myślałam właśnie, że gdzieś tam się znajdziesz, Matyldo. To, co tam się zajada w twoim przypadku do czytania?
1: Dzisiaj na kolacji już teraz będziemy czytać książkę na dobranoc Ania z Zielonego Wzgórza i będziemy teraz chrupać nóżki z kurczaka.
0: To bardzo konkretny posiłek, taki na kolację, rzeczywiście idealny. A powiem ci, Matyldo, że Ania z Zielonego Wzgórza to jest taka lektura, przy której aż chce się jeść czasami.
1: No tak, właśnie mama mi kupiła wszystkie.
0: Ania
1: z Zielonego Wzgórza, jak była mała, Ania z Zielonego Wzgórza, jak brałaś lub wszystkie mama. To zestawik mama mi kupiła.
0: Tak, bo książki Lucy Maud Montgomery to jest cały cykl opowieści o Ani, która dorasta razem ze swoimi czytelniczkami i czytelnikami i najpierw uczy się w szkole, potem zaczyna studia, potem zakłada własny dom, pojawiają się dzieci w jej rodzinie. Rzeczywiście można się z tą Anią zaprzyjaźnić na wiele, wiele lat. A ja powiedziałam też, że tam aż
1: dużo
0: się...
1: Dużo opowieści. Właśnie.
0: Dużo. I dużo śmiesznych opowieści, prawda? Na przykład takich jak... Jak Ania piekła ciasto. I to ciasto nie do końca się udało. A dlaczego się nie udało, to nie będę zdradzać. To już musicie sięgnąć sami po książkę z cyklu Ani z Zielonego Wzgórza, żeby zobaczyć, jakie tam przygody miała ta dziewczynka. O włosach w kolorze pamiętasz? Jaki kolor włosów miała Ania, Matyldo?
1: Rudy.
0: Rudy. Nie bardzo podobał jej się ten kolor, kiedy była dziewczynką i zawsze wolała, żeby mówiono, że ma kasztanowe włosy. A ty przypomnisz nam...
1: No właśnie.
0: No właśnie. A ty przypomnisz nam, Matyldo, jaki kolor ty masz włosów?
1: Tak.
0: Kolor tak. Jaki to jest kolor?
1: Tak.
0: Jaki kolor włosów masz, Natalko? Matyldo, przepraszam.
1: Mówiłam, że to fajna książka.
0: Aha, że fajna książka. Tak, to prawda. My tu o książkach rozmawiamy, nie ma co tam zajmować się w tej chwili włosami i ich kolorami. Czyli dzisiaj będzie coś dojadane do tej lektury i tak czasami się zdarza, że są książki, które prowokują nas do sięgania po coś do jedzenia. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziewczyny podróżujące tym samochodem i jadące do domu.
2: Już właśnie przyjechałyśmy do domu.
0: No tak. To wspaniale. To jak się pospieszycie, to w domu posłuchacie kolejnej opowieści z cyklu Wesoły Ryjek. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze z nami.
2: Mamy w twojej biblioteczce.
0: A, to można. Wiecie, ja bardzo lubiłam kiedyś, jak słuchałam jakichś audiobooków.
1: To książka, ja nie widziałam.
2: O tej śpince, to ty się boisz tych ilustracji. To mówisz, że są takie brzydkie.
0: Aż tam za chwileczkę zajrzę, żeby zobaczyć, jaki gust mają nasi...
1: Z autografem dostałam.
0: O, proszę bardzo, to jest bardzo cenna książka. Dobrze, że ją macie na półce. No to pozdrawiamy was, dziewczyny uśmiechnięte i w takim razie życzymy miłej lektury i pysznego czegoś do schrupania. Pa, pa.
2: Dziękuję.
1: Pa.

Do Aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi klawisze jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia, a wolę głęboko.

srebrne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę. I z damulką taką bym popłynął sobie w ziemdale na złotkie sauna. Jestem Amor, a nie Brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Tora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki miłun, piekarzem nie jest złem.
3: Modezna, smugata, antreaszy sobie gra.
4: Chłodia jednorożce zbiera moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam,
3: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latające.

0: Nie! Piosenka z filmu Zaplątani, czyli to był nasz muzyczny, bajkowy super hit. A audycja, której słuchacie i w której w tej chwili, jak patrzę za okno, to zmierzch zapada, w studiu się robi coraz ciemno, a ten program nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: 15 minut zostało do godziny 20 i myślę, że chyba to jest bardzo dobry czas, żeby sprawdzić, co tam słychać u naszego wesołego ryjka.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak,

0: wesoły ryjek i dziadek. Przebranie.
1: Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś z dziadkiem zrobiliśmy dwie rzeczy na raz. A może więcej?
2: Ryjku, pomożesz mi?
1: Zapytał dziadek, kiedy przyjechał do nas rano i przy

0: razie to niespodzianka, ale może się domyślisz.
1: Odpowiedział dziadek i poszliśmy razem do jego samochodu.
0: Na początek zaniesiemy parę rzeczy do ogrodu.
1: Najpierw dziadek zaniósł do ogródka skrzynkę z różnymi różnościami, którą wyjął z bagażnika. Ja zaniosłem mojego żółwia przytulankę, bo cały czas miałem go ze sobą i chciałem, żeby też nam pomagał. Potem dziadek zaniósł pudełko z różnymi różnościami, które wyjął z bagażnika, a ja znów zaniosłem mojego żółwia przytulankę, bo wcześniej przyniosłem go z powrotem, żeby wszystko dokładnie zobaczył. Na koniec dziadek zaniósł do ogródka jakieś bardzo brudne ubranie, które wyjął z bagażnika, a ja zaniosłem... No pewnie już się domyślacie.
0: A teraz, Ryjku, się przebierzemy.
1: Powiedział dziadek, kiedy ustawił skrzynkę i pudełko w ogródku. I dziadek włożył to bardzo brudne ubranie, które przyniósł, koszulę i spodnie w różne kolorowe plamy. Będziemy się bawić w bal przebierańców, dziadku? Zapytałem. Tu muszę poszukać jakiegoś przebrania dla siebie i dla mojego żółwia przytulanki. Dziadek odchrząknął, a potem spojrzał na mnie i na żółwia.
0: Widzę, że ten żółw jest dla ciebie bardzo ważny,
1: powiedział.
0: Przywiozłem coś, co się nada na przebranie dla ciebie, ale w takim razie pomyślę też o żółwiu. Aha, i to nie będzie bal przebierańców. W każdym razie mam nadzieję, że nie wyłącznie.
1: Nie zrozumiałem tego do końca. Ale przestałem się zastanawiać, bo dziadek włożył mi swoją koszulę. Była poplamiona tak samo jak koszula i spodnie, które teraz dziadek miał na sobie. Trzeba było ją podwinąć, a i tak sięgała do samej ziemi i wyglądałem, jakbym miał jakieś królewskie szaty. Oczywiście, gdyby nie te plamy. Żółwiowi dziadek zrobił przebranie ze swojego poplamionego kapelusza. Okazało się, że wystarczyło wyciąć w nim kilka dziurek i był w sam raz.
0: No to do roboty, panowie,
1: powiedział dziadek i wyjął ze skrzyni z różnościami puszkę z zieloną farbą. A z pudełka z różnościami 3 pędzle.
0: Odmalujemy meble ogrodowe. Będą wyglądać jak nowe.
1: Dziś dowiedziałem się, że przebierać się można nie tylko na bal przebierańców. I jeszcze, że przy okazji malowania mebli ogrodowych można przemalować małego prosiaczka na dużą żabkę. Tak powiedziała mama, kiedy po pracy wróciliśmy z dziadkiem z ogrodu. Czytała Marta Powałowska.
2: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Wydawnictwo Media Rodzina.
3: No, oczywiście możecie teraz sięgnąć po tę książkę i inne książki z cyklu o Wesołym Ryjku, którego przygody opisał Wojciech Widłak. No, możecie sięgnąć po tę książkę na własną rękę i poczytać ją ze smakiem.

No i sama nie wiem, bo może jednak do poduszki to te opowieści o podróżach Gullivera spisane przez Jonathana Swifta. To też świetna propozycja na wieczorną lekturę. A to już chyba bliska pora, żeby zacząć czytać książkę przed zaśnięciem, żeby jutro obudzić się z głową pełną nowych pomysłów, bo i do tego służą właśnie książki. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy wspólny wieczór w audycji, która nazywa się po prostu Letnie Poczytanki, to miałam powiedzieć, i od przyszłego tygodnia zmieni się w Radiowe Poczytanki, ale nadal będziemy polecać sobie książki i będziemy raczyć się czytelniczymi przysmakami. Do usłyszenia jutro rano, bo ja od 7.30 będę z Wami w poranku Polskiego Radia Dzieciom, nadal wakacyjnym. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska. No i zostawiamy Was w towarzystwie pewnego pana tygrysa, który już śpi, więc nie obudźcie go.

0: przyleciał czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa.

końcu wezwano Dzień Cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał Dzień Cioł, nadstawił dziób, wycelował.

zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście, że

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część siódma. Czyta Patryk Bartoszewski. Tackleton, handlarz zabawek, był dość znanym pod imieniem Greff i Tackleton, bo taką była jego handlowa firma. Chociaż Greff dawno już nie należał do spółki, pozostawiwszy tu tylko swe nazwisko.

0: zjawisko. W swoim interesie Tackleton, handlarz zabawek, był człowiekiem, któremu rodzice i opiekunowie źle wybrali powołanie. Gdyby w młodych latach zrobili z niego lichwiarza, krętacza, plenipotenta, policjanta lub maklera, to by całą swoją nienawiść wywarł na klientów i nasyciwszy się wszelkiego rodzaju niegodziwościami, może by z czasem stał się bardziej ludzki, po prostu dla odmiany i rozmaitości. Ale zmuszony do spokojnego zajęcia handlarza zabawek, stał się domowym ludożercą, który żył z tego, co na dzieciach zarobił, a miał ku nim nieubłaganą nienawiść. Wszystkie zabawki były mu wstrętne. Za nic na świecie nie kupiłby z nich żadnej. Ze złośliwością nadawał zwierzęcy wygląd dzierżawcom z tektury, którzy wieźli świnie na jarmark, heroldom, którzy głosili stratę sędziowskiego sumienia, staruszkom na sprężynach robiącym pończochy. Sklep jego roił się odpychającymi potworami. Tu czerwieniły się w odrażających maskach wstrętne, włochate, czerwonookie straszydła wyskakujące z pudełek. Papierowe węże w postaci wampirów, szatańskie potwory, które nie dawały się ułożyć. Wszystkie te mechaniczne zabawki, wyskakując za pomocą sprężyn ze swoich pudełek, miały tę właściwość, że przerażały dzieci. Co właścicielowi magazynu sprawiało ogromną uciechę. Była to dla niego jedyna ulga, jedyne ochronne ujście jego niechęci ku ludziom. Tackleton dosięgał genialności w podobnych wynalazkach. Każde ohydne widmo niewątpliwie mu się podobało. Raz nawet poniósł stratę, zakupiwszy wiele płytek do czarodziejskiej latarni, w której siły nieczyste wyobrażone były w postaci jakichś nadzwyczajnych potworów z ludzkimi twarzami. Ta zabawka podobała mu się bardzo. Stracił dużo pieniędzy na malowanie twarzy krwiożerczych olbrzymów, a choć sam nie był malarzem, potrafił za pomocą kawałka kredy dać malarzowi wzór takich rysów do tych obrazków, że wystarczały do odebrania spokoju duszy każdemu młodzieńcowi od 6 do 11 lat na całe święta Bożego Narodzenia lub letnie wakacje. Jakim w przedsiębiorstwie, takim był i w życiu. Dlatego łatwo możecie sobie wyobrazić, że człowiek, który stał przed Janem w długim, zielonym palcie, sięgającym mu do łydek i podciągniętym w górę w grubych butach z ciemnoczerwonymi wyłogami, był zaprawdę niezwykle przyjemnym młodzieńcem, mogącym szczycić się tak wytwornym umysłem, jak i pociągającym obejściem. Niemniej przecież Tackleton, handlarz zabawek, zamierzał się żenić. Bez względu na to, co o nim powiedział, chciał się żenić. I brał w dodatku młodą, piękną żonę. Nieszczególnie wyglądał jako narzeczony, gdy tak stał w kuchni woźnicy z grymasem na chudej twarzy, kurcząc się od chłodu, nacisnąwszy czapkę na oczy, ręce zasunąwszy w kieszenie i spoglądając ze złośliwością przymrużonym okiem, w którym zdawał się zlewać żrący spław obłudy. A mimo wszystkiego i on zapragnął być narzeczonym. Ślub mój ma się odbyć za 3 dni, w przyszły czwartek, w ostatni dzień 1 miesiąca w roku, rzekł Tackleton. Czy wspomniałem o tym, że jedno oko miał wysadzone, a drugie prawie zakryte i że to prawie zakryte było u niego zawsze bardzo wymowne? Nie pamiętam, czy o tym mówiłem. Tak, to dzień mego wesela, powtórzył Tackleton, podzwaniając pieniędzmi.
1: Czyż tak?

0: tego samego dnia jam się żenił, rzekł woźnica. Ha, ha, ha, zaśmiał się Tackleton. Dziwna rzecz. Ty z żoną właśnie taką samą stanowisz parę. Kropla w krople taką samą. Niezadowolenie Dot przy tych chełpliwych słowach nie znało granic. Cóż jeszcze wymyśli ten człowiek? Czy on może przypuszcza, że możliwą jest rzeczą, żeby i im urodził się taki synek? Straszydło. Po prostu rozum stracił. Proszę cię, Janie, dwa słowa tylko, zamruczał handlarz zabawek, trącając woźnicę łokciem i odprowadzając go trochę na bok. Przyjdziecie do mnie na wesele? My przecież teraz na jednym wózku jechać będziemy, rozumiesz?
1: Jak to, na jednym wózku?
0: Zdziwił się woźnica. Mała różnica lat, burknął Tackleton, znowu trącając go łokciem. Przyjedziecie spędzić z nami wieczorek jeszcze przed weselem.
1: Po co?
0: Zapytał Jan, nieprzygotowany na takie natrętne zaproszenie.
2: Po co?
0: Powtórzył pytanie gość.
2: Oto nowy sposób przyjmowania zaproszeń. Tak, po prostu dla przyjemności, dla miłego towarzystwa, rozumiesz, i dla tym podobnych rzeczy.
1: Myślałem, że nigdy nie lubiłeś towarzystwa,
0: ze zwykłą prostotą zauważył Jan.
2: O, widzę, że z tobą inaczej, jak zupełnie szczerze, mówić nie sposób,
0: rzekł Tackleton.
2: Rzecz jest taka, że ty i twoja żona bardzo jesteście miłymi gośćmi i widzieć was razem jest istotną przyjemnością. Rozumiemy to lepiej, widzisz. Jednakże...
1: nic zupełnie nie rozumiemy.
0: Przerwał Jan.
1: O czym ty mówisz?
2: No dobrze, więc nie rozumiemy, ciągnął Tackleton. Niechże i tak będzie, jak wolisz. Nic na tym nie zależy. Chciałem ci powiedzieć, wyglądacie na tak szczęśliwych ludzi, że wasza obecność zrobi najlepsze wrażenie na przyszłej pani Tackleton. I choć twoja żona niechętna jest dla mnie, mimowoli współdziałać będzie w moich planach, gdyż sam jej wygląd mówi za nią. Tak tedy zgadzasz się przyjechać?
1: Umówiliśmy się rocznicę naszego ślubu spędzić, o ile się da, w domu,
0: odrzekł Jan.

0: że nadszedł czas na drzemkę. Co ty na to?
1: Tak, mama.
0: Ale oczywiście nie pójdziesz spać bez opowieści.
1: Jest mój koziołek.
0: Twój koziołek? Ojejku, nie wiem, musimy się rozejrzeć. Ale skoro o koziołku teraz powiedziałeś, przypomniało mi się pewne przysłowie. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki
1: nie łamała.
0: Wiesz, to powiedzenie przypomniało mi historię pewnej dziewczynki. Miała ona na imię Agata. Chciałbyś posłuchać tej historii?
1: Tak.
0: Pewnego dnia, to było podczas wakacji, Agata wraz z rodzicami wybrała się na wspaniałą wycieczkę. Była to wycieczka górskim szlakiem. Góry są wspaniałe, przepiękne. Występuje tam mnóstwo najróżniejszych roślin i żyją naprawdę cudowne zwierzaki. A właśnie, czy ty wiesz, jak powinniśmy się zachowywać, kiedy spacerujemy takimi szlakami?
1: Oczywiście, ty wiesz.
0: No to super, że wiesz. A co na przykład musimy robić?
1: Cicho.
0: Być cicho, zgadza się, oczywiście. A czy można karmić takie zwierzątka, które spotkamy na trasie, na szlaku, w górach?
1: Nie wolno.
0: Zgadza się, to prawda. Och, to mam jeszcze jedno pytanie. Czy wolno śmiecić na takim szlaku?
1: Nie.
0: To prawda, masz rację. Widzę, że rzeczywiście doskonale wiesz, jak zachować się na takim górskim szlaku. Agatka też sporo wiedziała na ten temat. Ale zapomniała o jednej ważnej kwestii. Zapomniała o tym, że spacerując takim górskim szlakiem, trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba dokładnie patrzeć, gdzie stawia się nogi. Trzeba dokładnie patrzeć, co jest przed nami. No i przede wszystkim należy słuchać rodziców, bo oni doskonale wiedzą, co trzeba zrobić i jak się zachowywać, by taka wycieczka mogła być miła, radosna i przede wszystkim, by zakończyła się bezpiecznie. Agatka myślała, że to, co ona wie, w zupełności jej wystarczy. I kiedy mama mówiła do niej: kochanie, nie podskakuj, kiedy idziesz górskim szlakiem. Tutaj jest bardzo dużo kamieni i musisz uważać, gdzie stawiasz stópkę. Agatka mówiła: tak, tak, mamo, oczywiście. Ale i tak robiła swoje. Dalej podskakiwała, tańczyła. Niestety, nie najlepiej się to dla niej skończyło. W pewnym momencie, kiedy wykonywała obrót, jej noga zahaczyła się o wystający korzeń jakiejś rośliny i Agata upadła. To był poważny upadek. Agata bardzo się przestraszyła. Zaczęła płakać. Oczywiście rodzice natychmiast do niej podbiegli i zaczęli ją przytulać, wycierać łzy. I wtedy mama powiedziała do niej: widzisz, kochanie, gdybyś szła spokojnie razem z nami, patrzyła pod swoje nogi, taka sytuacja na pewno by się nie wydarzyła. A tato dodał: gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Na całe szczęście Agatka swojej nogi nie złamała, tylko troszeczkę się poturbowała i oczywiście zdarła kolano.
1: Ja.
0: Och, to prawda, rzeczywiście masz zdarte kolano. Ale poczekaj, my nie byliśmy na żadnej górskiej wyprawie. Czy to się stało dzisiaj? To twoje kolano się...

0: się zdarło?
1: Przez nieuwagę.
0: Przez nieuwagę. A, czyli podobnie jak nasza bohaterka. Coś w tym jest, synku. Czasami chwila nieuwagi może spowodować, że zrobimy sobie krzywdę. Dlatego zawsze warto słuchać rodziców. Oni naprawdę chcą tylko waszego dobra. Synku, o, zobacz, znalazł się twój koziołek. Halo, synku, śpisz już?
1: Tak, mamo.
0: No dobrze, to nie będę ci już przeszkadzać. Karaluchy pod poduchy, kochanie.
1: Nie.
0: No dobrze, to bez karaluchów. Kolorowych snów.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Halo? Przepraszam bardzo.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

zasnął w kominie. Zaśnij dziecko, zaśnij i

okręt przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty, z dna wypływa na powierzchnię, a gdy tylko dzień się zmierzchnie, okręt wznosi się do góry, nad obłoki i nad chmury, i zawisa niespodzianie w lazurowym oceanie. Tam na szczycie srebrnej góry mieszka ptak ognisto-biury, żeby w jego

księżyc srebrną swoją pełnią, szmaragdowy mrok oblewa, w którym ptak

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu N97. Bardzo się cieszę, że otrzymuję od Was taką zwrotną, że jest to przestrzeń nie tylko, gdzie znajdziecie informacje od najlepszych ekspertów, lekarzy, osób, które wspierają rodziców w staraniach, ale także, że czujecie, że jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której możecie po prostu się wygadać. Czasami otrzymuję od Was wiadomości prywatne i wtedy właśnie rozmawiamy o tym, że czujecie, że nadal jest to temat tabu, że jest za mało obecny w przestrzeni publicznej, że nie macie się komu zwierzyć. No i często ja jestem tą osobą i za to dziękuję, za to zaufanie. A czasami jest tak, że do mnie piszecie, że chcielibyście podzielić się swoją historią. Ewa Kwiecińska napisała do mnie kilka dni temu na jednym z komunikatorów, że jest gotowa, żeby podzielić się swoją historią, a ta historia jest bardzo trudna, bo ma za sobą 10 prób in vitro. Ja wtedy zapytałam, czy masz siłę, żeby w ogóle o tym opowiedzieć. No i Ewa odpisała, że skoro miała siłę, żeby przetrwać to wszystko, to będzie miała siłę, żeby też opowiedzieć. Ewa Kwiecińska dzisiaj jest z nami. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Skąd ten impuls, żeby

0: podzielić się swoją historią. Mogłoby być kuszące, żeby zakopać to gdzieś daleko za sobą. Mamy szczęśliwy finał w postaci twojego 10-miesięcznego synka, no więc mogłabyś już pozostać przy tym.
1: Ja chyba doszłam do takiego momentu, żeby się troszkę tym pochwalić, że się udało, ale to nawet nie chodzi o to, że się udało, że mam synka, tylko że to przetrwaliśmy, bo oczywiście mam tu na myśli nie tylko siebie, ale też swojego męża, który był w tym razem ze mną. I troszkę, żeby sobie wystawić taką laurkę, bo to jest trochę tak, że ja do tej pory myślałam o tym, że to było naturalne, to 10 lat walki, bo to jest walka. To
0: ja też tak o tym myślę i mówię.
1: No bo czasami się mówi, żeby nie mówić o tym, no bo jak ktoś nie będzie szczęśliwego finału, to znaczy, że tą walkę przegrał. Troszkę czasami tak jest i też trzeba się z tym po prostu pogodzić. Więc ja chciałam sobie po prostu też trochę podziękować za to, że wytrwałam. Było bardzo trudno. Mimo, że ja uważam, że sama procedura in vitro nie jest bardzo skomplikowana. Natomiast te rozczarowania są bardzo trudne i to jest pewnie coś, z czym trzeba się zmierzyć i to jest pewnie najtrudniejsze. A druga rzecz, ja jestem w ogóle bardzo daleka od tego, żeby dawać komukolwiek nadzieję, bo historie są bardzo różne i my też otarliśmy się o to, że już po prostu dzieci mieć nie będziemy i zaczęliśmy się z tym godzić. I tutaj absolutnie nie chciałabym, żeby też moja rola była taka, żeby dać komuś nadzieję, tylko bardziej pokazać, jak żyć w tych... To trwało u nas prawie 10 lat, zanim pojawił się nasz syn. To było 10 lat prób in vitro. I chciałabym po prostu pokazać, że da się lepiej lub gorzej, ale też żyć podczas tego leczenia niepłodności.
0: Mm-hmm. To zacznijmy od początku. Kiedy był taki moment, czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś, że niepłodność może ciebie dotyczyć?
1: U nas, nasza historia jest dosyć skomplikowana, bo ja byłam w ciąży 10 lat temu, w ciąży naturalnej, zeszliśmy w nią dosyć szybko. Niestety ciąża zakończyła się pod koniec pierwszego trymestru i no, wszyscy lekarze mówili, no po prostu na nas padło, nie ma żadnej konkretnej przyczyny, więc pewnie za chwilę będziecie w ciąży. No i ta chwila zaczęła trwać dosyć długo, bo zaczęła się zbliżać już do 2 lat. Zaczęliśmy się już powoli diagnozować, ale cały czas nie było żadnej przyczyny. Po prostu niepłodność wtórna, idiopatyczna, bez żadnego stwierdzenia konkretnej przyczyny. No i to był taki moment, że kurczę, no skoro raz byliśmy w ciąży, to teoretycznie wiedzieliśmy, że to dziecko mieć możemy, no to spróbujmy in vitro.
0: Od razu in vitro. Nie próbowaliście jakichś innych metod?
1: Nie, nie próbowaliśmy. Też takie były zalecenia lekarzy. Nikt nam nie proponował na przykład inseminacji czy stymulacji hormonalnej. Nie, od razu in vitro.
0: Mm-hmm. Od razu mieliście taką myśl, że będziecie próbowali do tego momentu, aż się uda? Czy to była decyzja podejmowana na różnych etapach leczenia?
1: Absolutnie nie. Byliśmy przekonani, że uda się praktycznie od razu. Co więcej, przy pierwszym in vitro spotkaliśmy też parę, która była w szpitalu, miała trzecią próbę. Z pierwszej próby mieli dzidziusia i kolejne dwie chcieli mieć drugie dziecko i kolejne dwie były nieudane i byli właśnie przy kolejnej. I ja tak sobie pomyślałam, nigdy w życiu. 1-2 razy i kończymy, nie dam rady, to w ogóle jest dla mnie za dużo i gdzie ja w ogóle jestem. I z ogromnym szacunkiem i takim podziwem patrzyliśmy na tą parę, że się w ogóle zdecydowali. Oni, żeby przyjechać do placówki in vitro, pokonywali 500 kilometrów, więc to też były ogromne też nakłady i emocje i finansowe, no wszystko. I ja mówię, nie, my 1-2 razy i podziękujemy.
0: No to jak to się stało, że doszliście do 10?
1: Chyba nadzieja umiera ostatnio.
0: Czyli jednak była.
1: Czyli jednak była. I tak sobie myślę, że to było trochę zgubne, dlatego że to się mogło skończyć zupełnie inaczej. A in vitro oprócz tego, znaczy pozornie nie eksploatuje, przynajmniej ja miałam takie poczucie. Natomiast finalnie, jak już pojawił się na świecie mój syn, tak skracam tą historię, to mi wywaliło bezpieczniki. To znaczy okazało się, że to napięcie przez 10 lat, które było, leczenie, różnego rodzaju kryzysy, czy to w małżeństwie, czy moje psychiczne, jakieś załamania, które były związane z kolejnymi porażkami, po urodzeniu syna, ja wreszcie, kiedy on był już bezpieczny na świecie, okazało się, że mój organizm i moja głowa potrzebuje się totalnie zresetować. I te 10 lat tego napięcia no spowodowało to, że po prostu doszło do jakiegoś takiego załamania, które trwało wprawdzie krótko, ale bardzo dużo mnie kosztowało i bardzo dużo

0: Duży też siły, żeby wrócić i zacząć się opiekować tym maleństwem, które pojawiło się na świecie. Więc okazało się, że te 10 lat, które pozornie ja funkcjonowałam, rozwijałam się zawodowo, bardzo dużo też podróżowaliśmy, staraliśmy się nie odpuszczać tego życia pomiędzy procedurami in vitro, no okazało się, że jak się synek pojawił, to jednak ten koszt musiałam ponieść.
1: Jak sobie poradziłaś? Od razu wiedziałaś, że potrzebujesz jakiegoś wsparcia z zewnątrz?
0: Tak. Ja skorzystałam bardzo szybko ze wsparcia z zewnątrz, bardzo mi to pomogło i dzięki temu jestem tutaj, jestem szczęśliwa, spełniam się i realizuję, no ale mogło być zupełnie inaczej.
1: A jakie miałaś myśli? Bo mam wrażenie, że my mamy po staraniach, często mamy gdzieś z tyłu głowy, tyle czekałam na to dziecko, na te dzieci, że nie mam prawa teraz do jakiejś słabości, do narzekania, do kryzysów, no bo przecież tak bardzo tego chciałam, że teraz muszę być na 100, na 200%. Też miałaś takie myśli?
0: Nie, takich myśli nie miałam. Miałam bardzo duże poczucie takiej, już jak się synek pojawił na świecie, niesprawiedliwości, że musiałam na niego tyle czekać. I to poczucie niesprawiedliwości ustąpiło dopiero po jakimś pół roku, kiedy przepracowałam i kiedy nauczyłam się cieszyć z tego, że on jest. I to była chyba taka najbardziej dojmująca myśl, że kurczę, dlaczego niektórzy mogą mieć od razu, a ja musiałam na to szczęście tyle czekać.
1: Gdy sobie myślę, że tak długo trwało wasze leczenie, ta walka o synka, o dziecko w ogóle, to bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, jak byliście w stanie udźwignąć w ogóle ten ciężar. Mówisz, że akurat u ciebie pod kątem fizycznym to nie było aż takie duże obciążenie, no ale pod kątem psychicznym, organizacyjnym, zawodowym, towarzyskim, sportowym, no to wpływa po prostu na każdy aspekt życia. Jaka była wasza strategia? Co was uratowało, że nadal jesteście razem, przetrwaliście jako związek, no i jesteście rodzicami?
0: Wiesz, to chyba powoli uczyliśmy się żyć pomiędzy tymi in vitro, bo nie ukrywam, że na początku ta nadzieja, że ta ciąża zaraz będzie, spowodowało, że z wielu rzeczy zrezygnowaliśmy. Czy to z rozwoju zawodowego na jakiś moment, czyli nie wiem, pojawiła się jakaś szansa na zmianę pracy, czy na jakąś, nie wiem, awans, no to nie, no bo ja za chwilę będę w ciąży i to nie będzie dobry czas. Albo na jakiś szalony wyjazd dłuższy. Czy to na pojawienie się na przykład psów, no nie, no bo zaraz będzie dziecko, to pies, no to duży, no nie, to nie jest dobry pomysł. I w pewnym momencie to trochę trwało, to nie był rok, dwa, bo my czekaliśmy na naturalną ciążę 2 lata i zanim podeszliśmy do in vitro, no to kolejny czas, no to może kolejna próba się uda, więc myślę, że zajęło nam to z jakieś 4 lata, to jest wbrew pozorom bardzo długo, że kurczę, my musimy normalnie żyć. My musimy zacząć funkcjonować, my musimy zacząć podróżować, musimy się cieszyć życiem i to chyba było rozwiązanie. Nie zawsze się to udawało. To nie było tak, że po 4 latach zmieniliśmy podejście i staliśmy się szczęśliwi. Nie, nam cały czas gdzieś z tyłu głowy był ten cień, że jednak pragniemy tego dziecka, a z drugiej strony chcieliśmy być szczęśliwi, mimo braku posiadania potomstwa. Tak? Więc jakby to było bardzo trudne. To nauczyć się tego, no nie nauczyliśmy się tego do ostatniego jakby momentu, nie pogodziliśmy się z tym, ale już byliśmy coraz bliżej z tym pogodzeniem się i zdaniem sobie szansy na to, żeby być szczęśliwym, mimo tego, że dzieci nie mamy.
1: A jak sobie wyobrażałaś swoje życie bez dziecka, bez możliwości bycia mamą?
0: Wiesz co, to trzeba sobie zapełnić czas. I to jest chyba taka najtrudniejsza rzecz i odnaleźć też trochę sens życia i to jest bardzo trudne. Ja przyznam szczerze, że do końca tego nie odnalazłam i zaczynałam mieć świadomość, że muszę to zrobić. Muszę znaleźć sobie jakiś wyższy cel niż tylko chodzenie do pracy, niż podróże, to co mieliśmy od zawsze. Że musi w tym życiu się pojawić coś więcej, jeżeli tego dziecka nie będzie, żeby być szczęśliwym. Musi być jakiś pierwiastek, musi być jakiś sens. I to chyba jest najtrudniejsze w ogóle w całej tej sytuacji.
1: Gdy ja byłam w tym momencie, że myślałam, że raczej nie będę już mamą, to trudno mi było sobie wyobrazić, co mogłoby być takim sensem. No i nie doszłam do tego momentu, w którym bym wymyśliła, co by to mogło być. No na szczęście moja historia też się skończyła tym, że jestem mamą, ale wyobrażam sobie, że to jest właśnie jedna z trudniejszych rzeczy. A co wy jako para robiliście, co było dla was najbardziej wspierające w takim codziennym życiu? No bo wiadomo, że podróże to są

0: takie dodatkowe bodźce, co taki czas, kiedy mamy bliższą relację, dzieje się coś fajnego, no ale jednak życie to jest życie i ono jest najczęściej w domu między właśnie pracą, obowiązkami, leczeniem, staraniami o dziecko. Co cementowało wasz związek?
1: Wiesz, ja sobie myślę, że staranie o dziecko to jest trochę taka sztafeta dwuosobowa. Mhm. I bardzo ważne jest, żeby wtedy, kiedy, jak to się mówi, jedno spada w dół, to drugie miało tą siłę je pociągnąć. I my tak trochę funkcjonowaliśmy. To znaczy, kiedy jedno miało spadek formy, no to drugie stawało na wysokości zadania i wtedy motywowało, czy to do aktywności sportowej, czy właśnie do jakiegoś kolejnego wyjazdu. I to nam się bardzo sprawdziło. I to nam się też sprawdza teraz przy wychowaniu gdzieś tam bąbla, że kiedy jedno nie ma siły, no to wtedy drugie ją uzupełnia. No bo bardzo trudnym momentem jest, kiedy dwie osoby przychodzą załamanie, przychodzą jakiś spadek formy. No i nie ma tego dodatkowego wsparcia, do tego dodatkowego tego powera, które by popchnęło. No u nas na szczęście właśnie było tak, że z reguły, kiedy jedno miało spadek, to drugie miało zwyżkę i miało tą siłę, żeby pomóc. No i tak żeśmy się trochę wymieniali przez te 10 lat, bo na tym to tak naprawdę polegało i myślę sobie, że właśnie to wsparcie takie naprzemienne, to nam się bardzo sprawdziło.
0: Czyli takie pełne partnerstwo.
1: Pełne partnerstwo, zrozumienie, ono nie jest zawsze, bo to nie jest idyla i czasami jest tak, że jest właśnie, dochodzi do jakiegoś załamania, że gdzieś tam na siebie wzajemnie warczymy, szczególnie właśnie w tym procesie in vitro tak było. No i jest niezrozumienie z tej drugiej strony, bo in vitro było miesiąc temu i nawet ta osoba, która warczy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest właśnie znowu rozgoryczenie, wkurzenie, poczucie niesprawiedliwości. A to in vitro nie było wczoraj, tylko było miesiąc temu. Ale dopadło cię w tym momencie. No i ta druga osoba tego nie wie. Ty nawet tego nie wiesz. No i to jest bardzo trudne, żeby zrobić sobie taką, wziąć 10 wdechów i powiedzieć, kurczę, no... Przyznać przed samą sobą, czy przed samym sobą, że to właśnie tego dotyczy, że jestem w danym momencie nieszczęśliwym i dać sobie do tego prawo i żeby ta druga osoba też ci dała do tego prawo. Mhm.
0: A jak wyglądała wasza droga medyczna? Czy przez cały ten czas byliście z jednym lekarzem, z jedną kliniką, czy szukaliście różnych rozwiązań?
1: Szukaliśmy. Leczyliśmy się zarówno w miejscu zamieszkania, czyli akurat w naszym przypadku w Warszawie, ale w ogóle zaczęliśmy od Białegostoku i tam korzystaliśmy z pomocy klinik. Za każdym razem staraliśmy się, żeby to było z polecenia, ale ostatnia klinika, którą wybraliśmy, to już trochę tak było, że ona się gdzieś tam przewijała od początku naszej drogi. No i akurat trafiliśmy szczęśliwie, że jakby z sukcesem. Natomiast tak sobie myślę, że te zmiany są potrzebne. Mimo, że procedury są do siebie bardzo podobne. Nasz przypadek był też stosunkowo, zabrzmi to dosyć absurdalnie, ale był stosunkowo prosty, bo my nie mieliśmy żadnych potknięć do momentu transferu, czyli przeniesienia zarodka do macicy. Wszystko było ok, więc jakby nie potrzebowaliśmy tutaj żadnych wyspecjalizowanych, żadnego indywidualnego, można powiedzieć, żadnej modyfikacji procedury nie była potrzebna. U nas po prostu gdzieś było, nie wiadomo do tej pory, jaka była przyczyna, że te zarodki się nie zagnieszczały, tak? Więc jakby to było to najłatwiejsze i najtrudniejsze, tak?
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, że z jednej strony super, tak? No bo nie ma diagnozy, czyli wszystko w porządku, czyli te szanse są duże, a z drugiej strony pewnie frustracja, no bo skoro wszystko jest dobrze, no to dlaczego się nie udaje?
1: No, ogromna frustracja. Ogromna frustracja, poczucie niesprawiedliwości, wkurzenie, żeby nie powiedzieć mocniej. No bardzo trudne. To było trudne, tak? Bo kiedy słyszeliśmy historię, że u kogoś znaleźli przyczynę, nie wiem, podali leki, podali hormony, się udało. Zmodyfikowali procedurę i się udało. A u nas nie było potrzeby modyfikować procedurę, tak? Więc jakby zmienialiśmy lekarza i znowu lekarz mówił, dobra, no to zostajemy przy tym samym podejściu, no bo jakby u pani jest wszystko w porządku, tak? U pana jest wszystko w porządku. No to było bardzo frustrujące. Mhm.
0: Wiem, że po 9 próbach miałaś taki kryzys emocjonalny. Pisałaś mi o tym. To skąd decyzja wtedy, żeby jeszcze raz spróbować?
1: Znaczy, kryzys jest po każdej próbie, no bo to rozczarowanie jest ogromne. W ogóle generalnie procedura in vitro to jest czekanie. na wszystko. Mhm. Na wyniki krwi, na, nie wiem, badanie komórek, na zapłodnienie. No, generalnie w procedurze się czeka. Sama też jakby, no, jakby kobiety, które się starają, dobrze o tym wiedzą, że to jest, to się czeka i o tym trzeba wiedzieć, że to wszystko jakby najbardziej wartościowy tam jest czas.

0: najtrudniejsze. Jeżeli chodzi o załamanie, to ja nie ukrywam, że miałam po każdym rozczarowaniu, po każdej negatywnym informacji, że się nie udało, by przychodziło to załamanie. Ono było czasami krótsze, czasami dłuższe, to w zależności od tego, wiesz też, w jakim momencie byłam też, byliśmy życia. Natomiast ja już do ostatniej procedury absolutnie nie chciałam podchodzić. Byłam już tym zmęczona, miałam tego dosyć. Chciałam ten rozdział zamknąć i powiedzieć sobie, ja już to przepracowałam, mam to za sobą, idę dalej i szukam tego czynnika, który spowoduje, że jestem szczęśliwa i spełniona i to nie będzie dziecko. No i tutaj absolutnie to mój mąż jakby zdecydował o tym, że podchodzimy do tej procedury, żebyśmy dali sobie tą jeszcze jedną szansę. Ale moja perspektywa była taka, że to w ogóle już jest bez sensu. Także tutaj absolutnie jakby siła mojego męża spowodowała to, że podeszliśmy do tej procedury.
1: Mm-hmm. No i jakie to było uczucie, gdy się dowiedziałaś pewnie najpierw z badań, a później był ten test ciążowy, że się udało?
0: Znaczy to w ogóle była taka też, w ogóle odebranie samego wyniku było dosyć zabawne, bo jechałam akurat w delegację, te wyniki przyszły. Ja mówię do mojego męża, weź sprawdź, tam jest login i hasło, bo ja już jestem pod czasem, muszę wychodzić. I absolutnie nie było nawet cienia nadziei. I to w ogóle było tak, że między kawą, pakowaniem się i szukaniem kluczyków do samochodu. I mój mąż mówi, ja tam się nie potrafię zalogować, za każdym razem ty to robisz, weź otwórz te wyniki, już miejmy to za sobą. No ja zobaczyłam ten wynik i mówię, wiesz co, to jest błąd, bo to chyba brakuje przecinka. No ale mój mąż mówi, nie, no to nie ma żadnego błędu. No i zadzwoniłam do kliniki, żeby potwierdzić te wyniki. No i okazało się, że jestem w ciąży.
1: Pojechałaś w tę delegację?
0: Tak, pojechałam w tę delegację. Ona była pod Warszawą, niedaleko, ale musiało mnie to dużo kosztować, żeby prowadzić samochód, bo byłam cała rozedrgana i w ogóle, no, żeby była jasność, tam nie było grama szczęścia. To był ogromny strach. To był ogromny strach i lęk. I jak ja wytrzymam teraz te 9 miesięcy?
1: Ale lęk i strach o życie, zdrowie dziecka, czy
0: ciąża? Że to się nie uda. Aha. Że to się nie uda. Znaczy to też jest bardzo trudne, bo te 9 miesięcy dla mnie to był koszmar.
1: Dla mnie też. A spodziewałam się, że to będzie w ogóle, wiesz, najlepszy czas w moim życiu, że zostanę królową Instagrama, że codziennie będą rolki, po prostu jak ja się wspaniale czuję i jak czekam na to dziecko, no później się dowiedziałam, że dzieci. A właśnie 8 miesięcy totalnego stresu.
0: No tak, no właśnie, no to u mnie to też był ogromny stres, takie też wyparcie, że ta ciąża właśnie, to na pewno to się nie uda. Częste wizyty u lekarza, mimo że ciąża przebiegała prawidłowo, ja się całkiem nieźle w niej czułam, wszystko było w porządku. Ja przez całą ciążę nie kupiłam nawet jednej rzeczy. Nawet nie to, żeby nie zapeszyć, tylko po prostu, żeby nie było rozczarowania, jak się nie uda. Więc no to był bardzo trudny czas.
1: Mhm. Czyli jednak jest coś w tym, że niepłodność wpływa na ciążę i później na macierzyństwo? Rodzicielstwo może bardziej nawet.
0: Nie wiem, czy na rodzicielstwo, na ciążę na pewno. Znaczy w moim przypadku, tak, z mojej perspektywy. No, myślę sobie, może gdybyśmy w tą ciążę zaszli po pierwszym in vitro, czy po drugim i byłoby to łatwiej, bo tak też obserwuję wśród ludzi, że jeżeli to staranie jest krótsze, to oni bardziej tą ciążą potrafią się cieszyć, bo nie widzą zagrożeń i nie wiedzą... Znaczy moja perspektywa była taka, że mnie to kosztowało tyle, że jak stracę tą ciążę, to już nie będę miała siły na nic.
1: Że już nie masz kolejnych 10 lat na to.
0: Tak, tak. Nawet nie chodzi o czas, ale chyba o siłę właśnie. Więc to chyba było najtrudniejsze, że ta strata już może mnie kosztować wszystko tak naprawdę.
1: A co byś doradziła parom, które są na początku tej drogi albo w trakcie? Bo jednak niepłodność, ta walka o dziecko łączy się z wieloma bardzo trudnymi emocjami. Często łączy się z trudem fizycznym, psychicznym, finansowym, logistycznym, z jakimś takim poczuciem winy, z przerzucaniem tej winy między partnerami. No nie jest to łatwe dla związku. Wam się udało i zastanawiam się, co byś doradziła, co robić, żeby właśnie jakoś złagodzić tę sytuację.
0: Wiesz co, chyba nie mieć oczekiwań. Wiem, że łatwo powiedzieć, tym bardziej, że ja jestem w tej uprzywilejowanej już pozycji, że mam synka. Ale jeszcze raz powtarzam, że ja nie chcę, żeby moja historia dawała komukolwiek nadzieję.

0: tylko bardziej pokazywała, że ten brak oczekiwań, bo im większe są oczekiwania, tym większe jest rozczarowanie. I ja to po prostu przepracowałam, że kolejne in vitro, ja do nich podchodziłam już, mówiąc szczerze, czysto mechanicznie, jak do kolejnej procedury, trochę jak pójście do dentysty. No jest trochę nieprzyjemnie, trochę się trzeba pokłuć i trzeba to po prostu przetrwać. Bo pierwsze dwa czy trzy transfery no, powodowały to, że to, ta euforia i że to się uda były tak duże, że ten spadek później kosztował mnie po prostu, to załamanie było tak duże, że ja nie byłam się w stanie podnieść. Potrzebowałam tydzień, dwa po prostu przeleżeć w łóżku i przepłakać, zanim byłam w stanie funkcjonować. A kolejne procedury to było ok, to było mega wkurzenie, mega gniew i mega smutek, ale ja już mogłam normalnie funkcjonować. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to potem wybiło. Ale no generalnie w tym momencie byłam w stanie funkcjonować, bo już nie było tego oczekiwania. Bardziej byłam nastawiona na to, że to się nie uda, niż że się uda. Więc ja nie chcę mówić, żeby podchodzić do tego z założeniem, że się nie uda, ale nie mieć oczekiwań.
1: Trudne.
0: Trudne, ale... bardzo trudne, no bo to trochę tak jest jakby wbrew, tak. Bo jeżeli się podchodzi do czegoś, wykłada się te, nie wiem, pieniądze, czas, emocje.
1: No i zazwyczaj jest to największe marzenie.
0: Tak, tak, ale myślę, że ten dystans jest tutaj bardzo ważny. Mhm.
1: Twoja droga jest długa. Zastanawiam się, jak ty oceniasz takie podejście społeczne do tematu niepłodności, do tematu in vitro na przestrzeni tych lat. Z czym ty się spotkałaś? Czy widzisz jakieś zmiany? Czy to tabu w jakimś stopniu się zmniejszyło?
0: Wiesz co, myślę sobie, że to tabu zależy trochę od nas, od osób, które walczą z niepłodnością. Ja w wielu kręgach znajomych mówi, jakby było to wiadome, że my walczymy o dziecko i że zmagamy się z procedurami in vitro. Raczej nie robiliśmy z tego tajemnicy, ale to była nasza droga, to była nasza decyzja. Mhm. Czy się zmienia? Trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, to ja zdecydowałam o tym, że chcę o tym mówić. Jeszcze zanim się pojawiło nasze dziecko, to o tym mówiliśmy, że jesteśmy w procedurach, szczególnie
1: wśród
0: bliższych.
1: Czyli nie spotkało cię nic niemiłego, nie. Jakiś natomiast, brak zrozumienia?
0: Nie, nigdy. Natomiast bardzo irytowało mnie to, że jak ktoś mówił, że los tak chciał, albo nie wiem, że Bóg tak chciał, że nie możemy mieć dzieci, bo gdybym faktycznie szła tą drogą, to mojego synka by dzisiaj nie było, bo bym po prostu po kolejnych prób nie podjęła. I to wrodziło we mnie ogromny bunt i taką przeciwstaw, taki po prostu, że coś poza mną o tym decyduje. To jest w ogóle bardzo trudne, no bo trochę ta niepłodność to takie jest wyciągnięcie tej decyzyjności z naszych rąk. I to mnie bardzo frustrowało, jak ktoś tak mówił. I to bardzo bolało. I to być może też w ogóle dawało mi taką siłę, żeby podjąć kolejną walkę, że no nie, nikt za mnie decydować nie będzie, tak? Jakby ja decyduję o swoim życiu i jak zdecyduję, że już chcę skończyć, to tak będzie. Ale nie chcę, żeby to była jakaś siła wyższa, los czy cokolwiek innego.
1: A co ciebie w trakcie starań wspierało od strony bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny? Jak rozmawiać z osobami w staraniach, żeby wspierać, a nie irytować?
0: Oj, to bardzo trudne jest. Myślę sobie, że dać możliwość decydowania tej osobie, kiedy chcę mówić, a kiedy nie. Bo były takie momenty, kiedy ja chciałam się z tym dzielić i ja byłam na to gotowa w danym momencie, a były takie momenty, kiedy mnie to, nie wiem, krępowało, irytowało i absolutnie to nie była przestrzeń na rozmowę. I myślę sobie, że po prostu uszanować niepłodność to choroba i myślę, że jak w każdej chorobie po prostu uszanować potrzeby osób, które się z tym wyzwaniem zmagają. I to jest chyba najważniejsze, żeby nie wypytywać, ale jak ta osoba ma potrzebę mówić, to wysłuchać. I myślę, że to jest najważniejsze. Mhm.
1: A o czym ty dzisiaj marzysz?
0: Nie wiem. Wiesz co, jak dzisiaj się szykowałam tutaj, w ogóle mam od jakiegoś czasu, myślę, że to pół roku to był taki moment krytyczny, takie przełamanie, jakieś, nie wiem, nic się takiego nie wydarzyło w moim życiu, pół roku, odkąd jest mój syn na świecie, kiedy się poczułam szczęśliwa. I naprawdę chciałabym, żeby to szczęście trwało jak najdłużej. To jest chyba trochę takie moje marzenie, że ja wreszcie czuję, że jestem w dobrym miejscu.
1: Mhm. W domu, w rodzinie, tak, jako mama.
0: Tak, tak. Mhm. Wreszcie tak jakby osiadłam troszkę, poczułam taki spokój, czuję taką siłę też i gotowość poczułam, bo już wróciłam do pracy i takim moim chyba największym marzeniem to jest połączenie tego swojego

0: to zabrzmi górnolotnie, ale rozwoju zawodowego, ale ja nie mówię tu jakiejś, o jakiejś karierze, tylko po prostu, żeby się realizować, spełniać, być też wśród ludzi, ale żeby mieć też szczęśliwą rodzinę. To takie bardzo generikowe, ale no, tak jest. Mhm.
1: Niby jest to proste, ale w realizacji wcale niekoniecznie, więc tego ci życzę, tego spokoju, szczęścia, no i udanej podróży kamperowej z maleństwem na pokładzie, może jeszcze nawet z psami, nie wiem, czy psy też z wami kamperują.
0: Podróżują, tak.
1: Ale jeśli tak, no to żeby te wakacje były jak najbardziej udane. Ewa Kwiecińska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Ósma cztery, jakaś płyta. Ósma dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś

najzwyczajniej przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mam imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć. Wierzę, że jeszcze raz cię dotknę, że jeszcze raz mnie spotkasz.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się.

too much. If you'd let me go, life would lose its touch.